drodze żebrał ślepiec stary. Wciąż pustą miał żebraczą dłoń, bo wszyscy, którzy go mijali, widzieli jeszcze mniej niż on. Aż dnia pewnego podniósł głowę, bo drogą tłum radosny szedł i krzyknął: błagam, niech ktoś powie, ja, Bartymeusz, pytam się. Gdzie się śpieszycie? Gdzie biegniecie? Kto was pociągnął na ten szlak? Co wy widzicie? Co czujecie? Powiedzcie. Ślepy wołał tak. Słyszy starca głos: Zbawiciel. Na oczy jego kładzie dłonie swe. I wzeszło słońce w jego świecie. I pierwszy w jego życiu dzień. Kiedy ujrzał uzdrowiony Jezusa oczy zapatrzone gdzieś, to choć już widział światę strony, zrozumiał, że wciąż ślepy jest. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz? I co czujesz? Powiedz mi.

0: Poszedł żebrak w ślad za Panem, bo tajemnicę Jego zgłębić chciał, zobaczyć nigdy niewidziane miasta niebieskie, nowy świat. I ty, co dłoń masz wyciągniętą, zobacz korowód, który zmarł, by żyć. Zobacz tych wielkich, małych świętych. Zostaw żebraczy wór i krzycz. Gdzie się śpieszysz? Gdzie wędrujesz? Kto cię pociągnął na ten szlak? Co ty widzisz i co czujesz? Powiedz mi, ślepy wołał tak.
1: Radio Warszawa 106,2 FM.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pomóż nam, Panie, wiernie iść za Tobą, krzyż swój dźwigając, jak Ty go dźwigałeś, aby wypełnić wolę Twego Ojca, który Cię posłał. Przemień swą łaską ból raniących cierni w źródło nadziei i wiary pokornej. Jeśli tak zechcesz, mroki wkrótce miną i radość wróci. Pomóż nam widzieć we wschodzącym słońcu obraz światłości prawdziwej Ojczyzny, którą znajdziemy na odległym brzegu pełnym pokoju. Nakarm nas, Panie, Twoim świętym ciałem, napój kielichem Twej krwi życiodajnej, obdarz siłami, byśmy nie ustali, dążąc Twym śladem. Boży Baranku, Zbawicielu świata, Tobie z Twym Ojcem i Duchem Najświętszym chwała niech będzie, cześć i panowanie, teraz i zawsze. Amen.

O Panie, uczyń mnie narzędziem Twojego pokoju, abym siał miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Spraw, abym mógł nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać, nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć, nie tyle szukać miłości, co kochać, albowiem dając otrzymujemy, wybaczając zyskujemy przebaczenie, a umierając rodzimy się do wiecznego życia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Radio Warszawa na 106,2 FM, jest 6.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. To będzie wyjątkowa modlitwa ekumeniczna. Wspólnota chrześcijanie różnych wyznań stolicy we wtorek wspomną współczesnych męczenników. Będziemy wspominać osoby, które żyjąc Ewangelią na co dzień wybierały pomoc drugiemu człowiekowi, nawet w obliczu zagrożenia własnego życia, zapowiada Ania Matlak-Sokołowska ze wspólnoty San Gidio, która organizuje spotkanie.
2: Często wydaje nam się, że męczeństwo to bardzo odległa historia i może my sami nie jesteśmy poddani takiej próbie, ale wybór pomocy drugiemu dzieje się tu i teraz, w dzisiejszych czasach i nasi bracia i siostry oddają za innych życie.
1: Przedstawicielka wspólnoty przybliża także postaci kilku współczesnych męczenników, którzy zostaną wspominani we wtorkowej modlitwie.
2: Podczas liturgii wspomnimy m.in. ojca Piera El-Rai z Libanu, który zginął w styczniu pomagając rannemu człowiekowi, Helenę Kmieć, polską wolontariuszkę misyjną, która pomagała innym, oraz Floriberta Buanaczui z Konga, młodego człowieka ze wspólnoty Sant'Egidio, który sprzeciwił się korupcji i niesprawiedliwości.
1: W spotkaniu modlitewnym wezmą udział katolicy różnych obrządków, prawosławni i protestanci. Liturgii będzie przewodniczył metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Początek spotkania o 19:30 w kościele świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na Tamce. Metropolita przemyski arcybiskup Adam Szal zapowiedział w Watykanie rozpoczęcie starań o beatyfikację nowych męczenników czasów II wojny światowej. Jak podaje Watykan News, archidiecezja chce kontynuować dzieło przypominania świadków wiary, inspirowane m.in. beatyfikacją rodziny Ulmów. Do grona kandydatów do chwały ołtarzy wybrano troje osób: Julię Buniowską oraz księży Marcina Tomakę i Jana Siuzdaka. Więcej o tym Artur Chmielewski.
3: Julia Buniowska została zamordowana w 1944 roku przez Własowców, broniąc swojej godności i chrześcijańskich wartości. Obaj kapłani natomiast zginęli w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau. Arcybiskup Szal podkreślił, że świadkowie wiary XX wieku mają być inspiracją dla współczesnych. Podczas wizyty w Watykanie hierarcha rozmawiał także z papieżem Leonem XIV, prosząc go o błogosławieństwo dla archidiecezji i nowych procesów beatyfikacyjnych. Artur Chmielewski, Radio Warszawa.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Pokój i ekologia, a także przyszłość studentów zdominowano wykład papieża Leona XIV podczas jego oficjalnej wizyty na włoskim Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Powitany przez Anatole Polimeni, rektor największego europejskiego uniwersytetu, do którego uczęszcza 125 tysięcy studentów, Leon XIV odwiedził kaplicę uniwersytecką Divina Sapienza, obejrzał wystawę La Sapienza i papiestwa i wygłosił wykład w Auli Magna.
5: Leon XIV podkreślił, że na uczelni młodzi spotykają mistrzów myśli, a ich pragnienie prawdy staje się badaniem, jak zbudować nowy świat. Wspomniał świętego Augustyna, który mimo błędów nie stracił pasji do piękna i mądrości. Wskazał na wypaczenie systemu, który redukuje ludzi do liczb, zaostrza konkurencyjność i wpędza w spiralę lęku. Jesteśmy pragnieniem, a nie algorytmem, podkreślił papież, wzywając do przymierza z poczuciem sprawiedliwości. Krytykując wzrost wydatków na zbrojenia, wezwał, by nie nazywać ich obroną, bo powodują one napięcia i poczucie niepewności i prowadzą do zmniejszenia inwestycji na edukację i opiekę zdrowotną. Zachęcił do monitorowania rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji, by nie pozbawiała ludzkich wyborów odpowiedzialności i nie pogłębiała konfliktów. Wykładowców zachęcił, by przemawiali do serc, bo wtedy nauczanie staje się świadectwem wartości, a wiedza służy nie tylko osiąganiu celów zawodowych, ale także rozpoznaniu własnej tożsamości. Urszula Rzepczak, Rzym.
6: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Termometry w Warszawie pokazują 11 stopni, chłodniej w Legionowie, tam 10 kresek, a 9 w Nowym Dworze Mazowieckim i Grodzisku, 8 to Pruszków i Piaseczno. Maksymalna temperatura dziś to 18 stopni, jeszcze przed południem notujemy takie wskazania. Później może w Warszawie pojawić się deszcz, temperatura nieco spadnie, może też zagrzmieć, poryby wiatru będą przekraczały 50 km na godzinę.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
7: Ogłoszenie nadawcy.
8: To gdzie jedziemy?
9: To wy możecie zdecydować, gdzie pojawi się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
8: Wejdź na stronę www.radiowarszawa.com.pl i zagłosuj, gdzie wybierze się ekipa Poranka z Radiem Warszawa.
9: Ciekawe, gdzie wyślą nas nasi słuchacze.
10: Zadanie publiczne Poznajmy się sfinansowane jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach rządowego programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.
11: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Lokalne wiadomości także w serwisach o pełnych godzinach. A w nich więcej tematów bliskich słuchaczom, lokalne inicjatywy, nowiny z życia Kościoła i oczywiście również to, co najważniejsze w Polsce i na świecie. I dodatkowo nowość. Wiadomości lokalne w dotychczasowych porach, ale w formie skrótów. To właśnie nowa odsłona wiadomości Radia Warszawa. Zapraszam, Michał Koźnik.
7: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
12: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
13: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Po reklamie.
0: 7 minut po godzinie 6. Radio Warszawa na 106.2 FM. Jest piątek, 15 dzień maja w kalendarzu. Słońce w tym momencie na ulicach i na niebie nad stolicą, ale dziś może być różnie, jeżeli chodzi o pogodę. Zaczynamy dzień pogodnie. All City nam w tym pomaga. Janusz Zalewski, zapraszam.

0: po godzinie 6 czas na fragment Pisma Świętego. Słowo Boże przeczyta Ewa Ziętek, rozważanie opracował Damian Jakubowski.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosili im Słowo Boże przez rok i 6 miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achaii, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Galio przemówił do Żydów: gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodniczącego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galio wcale o to nie dbał. Paweł pozostał jeszcze dłuższy czas, pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.
2: Lęk. Mamy takie wyobrażenie, że święci to zupełnie inni ludzie. Zdecydowani, wolni od jakichkolwiek bojaźni, perosi. Dzisiejsze czytanie ukazuje coś innego, niezgodnego z tym wyobrażeniem. Bojaźń świętego Pawła, która mu zostaje wytknięta w widzeniu przez samego Jezusa. Przebywając w Koryncie, mieście wrogim i zepsutym, mieście grzechu, apostoł czuł realne zagrożenie i własne osamotnienie. Jego lęk nie był efektem braku wiary, lecz zwykłą ludzką reakcją na czyhające niebezpieczeństwo. Z reguły, gdy się boimy wyśmiania czy też odrzucenia, zwłaszcza z powodu naszej wiary, to lęk objawia się milczeniem. To swoista strategia, pod którą kryje się strach, który oblekamy słowem tolerancja. A Jezus mówi: przemawiaj i nie milcz. To wezwanie kierowane do każdego z nas, a o odwagę głoszenia prawdy. Uczeń Jezusa nie może milczeć w obliczu wszechogarniającego zła. Mamy swoje Korynty. Boimy się przyznać do wartości chrześcijańskich, obawiając się wykluczenia lub wyśmiania w rodzinie, w pracy, w towarzystwie. Wiara nie jest dziś na topie. Wygrywają media społecznościowe i rolki. Po co Bóg i Kościół? Po co jakieś katolickie zasady? Usłysz te słowa, które dotarły do świętego Pawła i nie milcz. Nie musisz być oratorem, ale bądź osobistym przykładem tego, że Bóg istnieje i jest z tobą.

0: przed nami fragment Ewangelii. Słowo Boże skomentuje ksiądz Wojciech Janyga.
1: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
2: Kochani bracia i siostry, to co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam słowa świętego Pawła, że cierpień teraźniejszych nie można porównywać z chwałą, która w nas się w przyszłości objawi. Czasem nam się wydaje, no i tak jest, że życie na tym świecie bywa bardzo ciężkie, że przeciwności, próby, różnego rodzaju zmagania, cierpienia stawiają nas na granicy naszej wytrzymałości i powodują, że i zaprzątają niejako całą naszą wyobraźnię, całą naszą świadomość. Wydaje się, że to jest jakby największa rzecz na świecie. A Pan Jezus dzisiaj mówi o tej kobiecie, która doznaje bólu, smutku z powodu, bo przyszła jej godzina, godzina porodu, ale kiedy urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek urodził. I potem mówi do apostołów, że teraz doznajecie smutku, ale znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze i radości waszej nie zdoła, nikt wam nie zdoła odebrać. To jest oczywiście ta prosta prawda, że po każdej nocy wstaje dzień, że cierpienia, przeciwności to jest moment tej chwili. To nie będzie trwać przez całe życie, ale ostatecznie chodzi o tę perspektywę nieba. Jeżeli pomyślimy o przyszłej chwale, jeżeli pomyślimy o tym, że Pan Bóg pragnie, żeby nasze życie było naprawdę przedmiotem zachwytu świętych i aniołów, że Bóg chce nas pobudzić do takiej miłości, która sprawi, że historia naszego życia będzie opowiadana na wieki, to możemy sobie wyobrazić ten moment, kiedy w niebie zobaczymy całe nasze życie w zupełnie nowym świetle, jakby odkryte.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Witam wszystkich słuchaczy Radia Warszawa, witam wszystkich zgromadzonych w naszej świątyni na mszy świętej. Msza święta koncelebrowana. Ksiądz Daniel będzie modlił się w intencji Danuty w dniu urodzin o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wszelkie potrzebne łaski dla niej. A ja będę polecał Bożemu Miłosierdziu świętej pamięci Zofię i Franciszka Janickich. Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, prosimy Cię, Boże, niech głoszenie Ewangelii przyniesie światu zbawienie zdobyte przez ofiarę wcielonego Słowa, a Twoje przybrane dzieci niech osiągną nowe życie zapowiedziane przez Chrystusa, który dał świadectwo prawdzie, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.

został prokonsulem Achai, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już otworzyć usta, Galio przemówił do Żydów: gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzie, jak należy. Ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przełożonego synagogi Sostenesa, bili go przed sądem. Lecz Galiona nic to nie obchodziło. Paweł pozostał jeszcze przez dłuższy czas. Potem pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nimi Prysyla i Akwilla. W Kenchrach ostrzygł głowę, bo złożył ślub. Oto słowo Boże.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie, radosnym głosem wykrzykujcie Bogu.

Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać. Oto słowo Pańskie.

Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się weselił. Duch tego świata zmierza w przeciwnym kierunku niż duch Chrystusa. Duch tego świata stawia na przyjemność, wygodę, grzech. Duch Święty prowadzi nas czasem trudnymi drogami, bo czasem trzeba wiele się natrudzić, żeby poznać Pana Boga. Trzeba wiele trudzić się, by pełnić Jego wolę. Trzeba bardzo Mu zaufać, ale też trzeba ścierać się z tymi, którzy są wrogami Chrystusa. I przy tych starciach czasem trzeba wiele wycierpieć. Ale przecież uczeń musi być podobny do swojego mistrza. I jak mistrz doszedł do zmartwychwstania, do radości wielkiej, tak i wszyscy ci, którzy są wiernymi Jego uczniami, tam dojdą, a warto. Amen. Zebrani jako wspólnota Kościoła, wznieśmy do Boga nasze błagania. Módlmy się za Kościół Święty, aby wzrastała liczba Jego dzieci rodzących się przez paschalny sakrament Chrystusa. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących państwami i narodami, aby Duch Święty oświecał ich umysły do podejmowania dobrych decyzji. Ciebie prosimy. Módlmy się za kobiety spodziewające się potomstwa, aby wszelkie trudy, których doświadczają, zostały nagradzone przez radość narodzin dziecka i macierzyństwa. Ciebie prosimy. Módlmy się o Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Danuty w dniu urodzin. Ciebie prosimy. Módlmy się o radość wieczną w niebie dla świętej pamięci Zofii i Franciszka Janickich oraz naszych bliskich zmarłych. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas otaczających ołtarz Chrystusowy, za słuchaczy Radia Warszawa, dyrekcję i redakcję tego radia, abyśmy rozsiewali wokół siebie dobro i budowali w ten sposób Królestwo Boże na ziemi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj, Panie, modlitwy zgromadzonych tutaj wiernych i spełnij te, które są zgodne z Twoją wolą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, przyjmij łaskawie dary Twoich wiernych i spraw, aby pod Twoją opieką zachowali otrzymaną łaskę i doszli do radości wiecznej przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On bowiem nie przestaje się za nas ofiarować i wstawia się za nami u Ciebie jako nasz obrońca. Raz ofiarowany więcej nie umiera, lecz zawsze żyje jako baranek zabity. Dlatego pełnią łask paschalnych radują się wszystkie ludy na całej ziemi. Również chór aniołów i zastępy świętych śpiewają hymn ku Twojej chwale, nieustannie wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Tajemnica wiary. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętymi Józefem i Oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świat. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego uczt. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza.

Módlmy się. Miłosierny Boże, otaczaj ojcowską opieką swoich wiernych, których odkupiłeś przez mękę Twojego Syna i spraw, aby trwali w radości Jego zmartwychwstania, który żyje i króluje na wieki wieków. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

0: Minęła godzina 7, czas na wiadomości Radia Warszawa.
1: Pierwsza transkrypcja aktu małżeństwa osób tej samej płci. To niezgodne z konstytucją, mówi prawica. Rośnie liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Koniec przygody Igi Świątek z turniejem w Rzymie. Wiadomości Radia Warszawa, Jan Rozalewski. Urząd Stanu Cywilnego w Warszawie dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa dwóch osób tej samej płci. W listopadzie ubiegłego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że państwa członkowskie są zobowiązane dokonywać transkrypcji, czyli wpisywać do swoich rejestrów związki jednopłciowe, zawarte legalnie w innych unijnych krajach. Polski Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził to orzeczenie. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski mówi, że decyzja o dokonaniu transkrypcji wynika z orzeczeń sądów.
2: Mamy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Mamy orzeczenia polskich sądów, NSA i to już pełną linię orzeczniczą, z których jasno wynika, że taka transkrypcja powinna być dokonywana. Ja jako szef Urzędu Stanu Cywilnego jestem zobowiązany dokonać takiej transkrypcji.
1: Z taką wykładnią nie zgadzają się politycy prawicy.
3: Polska ustawa zasadnicza w artykule 18 mówi jasno, w sposób nie budzący żadnych wątpliwości, że małżeństwo to jest związek kobiety i mężczyzny. Żadne inne rozstrzygnięcia nie mają mocy ponad Konstytucją Rzeczypospolitej. Jeżeli w innym państwie tego rodzaju związki nazywane są małżeństwami, to jest sprawa tamtego państwa.
1: Mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Rafał Trzaskowski zapowiada, że pary, którym w przeszłości odmówiono transkrypcji aktu małżeństwa ze względu na obowiązujące wtedy przepisy, będą mogły ponownie złożyć wniosek.
4: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Do 24 wzrosła liczba ofiar rosyjskiego ataku na Kijów w ukraińskiej stolicy. Jest Mateusz Czmiel.
5: W całym Kijowie po wczorajszych atakach Federacji Rosyjskiej rannych zostało blisko 60 osób. Ratownicy przez całą noc pracowali na gruzowisku bloków, które uderzyła rosyjska rakieta H-101. Decyzją mera Kijowa Witalija Kliczko piątek będzie dniem żałoby, by upamiętnić ofiary największego od początku wojny ataku na stolicę, który wstrząsnął mieszkańcami. Po godzinie 5 czasu polskiego w Kijowie znowu zawyły syreny alarmowe, bo nad miastem pojawiły się rosyjskie drony.
1: Ponadto rosyjskie drony wznieciły pożary w strefie czarnobylskiej. Wokół pożaru nie odnotowano jednak przekroczenia dopuszczalnego promieniowania.
4: To dzieje się w okolicy.
1: Nowy szpital urologiczny na Mazowszu w Ząbkach otwarto placówkę Grupy Mazowia, w której leczeni będą pacjenci m.in. z Warszawy i powiatu wołomińskiego w ramach kontraktu z NFZ. Szpital wyposażony jest w nowoczesne roboty do przeprowadzania operacji, mówi dyrektor zarządzająca placówki dr Gabriela Moczeniat.
6: Mamy system robotyczny Da Vinci. Jest to nasza nieodłączna część, ponieważ w każdej z lokalizacji Grupy Mazowia pracujemy na systemie robotycznym. Pracuje na nim 8 certyfikowanych operatorów. Dzięki temu udaje nam się wykonywać około 30 zabiegów prostatektomii robotycznych w miesiącu. Poza tym mamy w ofercie również mniej inwazyjne zabiegi endoskopowe, leczymy kamice, łagodne przerosty prostaty.
1: Na oddziale dostępne są 24 łóżka dla pacjentów, wszystkie w klimatyzowanych salach z łazienkami. Szpital prowadzi także zabiegi w ramach chirurgii jednego dnia. Iga Świątek odpadła w półfinale tenisowego turnieju WTA w Rzymie. Raszynianka przegrała z Ukrainką Aliną Świtoliną 4-6, 6-2, 2-6. Mecz trwał 2 godziny i 14 minut. Finałową rywalką Świtoliny będzie Amerykanka Coco Gauff, która w półfinale wygrała z Rumunką Soraną Sirsteą.
7: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzisiaj ciepły dzień, temperatury mogą osiągać nawet 20 stopni, ale później się zachmurzy, będzie silnie wiać z południa powyżej 50 km na godzinę i mogą pojawić się w Warszawie lub w okolicach burze. Więc burze, momentami ulewny deszcz i silny wiatr. To dziś może się wydarzyć w Warszawie i w okolicach. Ciśnienie niskie.
7: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: można dzisiejszą pogodę poranną, bo piękną, wykorzystywać do tego, by świętować dzień dojazdu rowerem do pracy. Nie wiem, jak będzie z powrotem, jak wyskoczą burze. No ale to jest dzień, który ma promować nie tylko zdrowy styl życia, którego podstawą jest codzienna aktywność fizyczna, ale również pozytywny wpływ poruszania się na dwóch kółkach na środowisko. Jesteśmy w przededniu uroczystości świętego Andrzeja Boboli na Rakowieckiej. Wielka uroczystość w parafii, ale także dla warszawskich i mazowieckich jezuitów. No i noc muzeów. To wszystko zbliża się bardzo wielkimi krokami i te tematy będą dzisiaj obecne w poranku z Radiem Warszawa. Zapraszam serdecznie. Stołeczni radni wczoraj pochylali się nad wieloma ważnymi sprawami. Pewne ustalenia zostały poczynione, między innymi dotyczą one mieszkań, ale też i w Izby Wytrzeźwień na ulicy Kolskiej. Te tematy już za chwilę poruszymy z naszym pierwszym gościem, którym będzie Paweł Lech, radny miasta stołecznego Warszawy. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.
4: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Wiele dobrych informacji mogę Państwu przekazać, jeśli chodzi o sytuację na drogach, bo większych korków nie ma, no ale to piątek w końcu i to tak zazwyczaj w piątki jest. I nawet te miejsca, które się bardzo korkują, jak Aleje Jerozolimskie czy Prymasa Tysiąclecia, dziś są przejezdne bez żadnego problemu. No ale negatywnie nie zawodzi trasa S8. Tutaj przed mostem Grota Roweckiego tworzy się korek już od Piotra Wysockiego i do Mickiewicza na Marymoncie. On sobie jest, korkuje się także droga numer 79 między miejscowościami Baniocha a Chojnów i tutaj no dość spore korki są, ale one są związane z pracami drogowymi. Dojazd do Warszawy od strony Łomianek także utrudniony jak co dnia. Małe problemy są na trasie kolejowej Warszawa-Czyżew-Tłuszcz, Ostrołęka-Ostrołęka-Chorzele. Tam niektóre pociągi mogą być opóźnione.
1: Tu i teraz.
0: A przy naszym telefonie jest Paweł Lech, radny miasta stołecznego Warszawy. Dzień dobry.
2: Tak, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Wczoraj sesja Rady Miasta i decyzje radnych. Jedna z tych decyzji dotyczy Społecznej Agencji Najmu. Projekt został przyjęty. Na czym ten pomysł ma polegać? Bo ma być to coś, co pozwoli wynająć mieszkanie osobom, które są zbyt bogate, żeby otrzymać mieszkanie komunalne, ale też zbyt biedne, by to mieszkanie wynająć na wolnym rynku. To ma być taka agencja pośrednicząca, ale pośrednicząca między kim a kim konkretnie, skąd te mieszkania mają się wziąć?
2: Wie pan co, generalnie tutaj Warszawa próbuje wprowadzić takie rozwiązania dla osób, które potrzebują pewnego wsparcia w tym, ażeby móc zamieszkać, nie pobierając tak potężnego kredytu, który na całe życie właściwie, albo co najmniej na jego dużą część uzależnia nas. Stara się wprowadzać takie rozwiązania, które pomogą, ułatwią wejście w pewnym sensie krótsze terminy zamieszkiwania, posiadania mieszkania, wynajmu mieszkania, które będą łatwiejsze dla każdego wynajmującego, łatwiejsze w sensie możliwości finansowych i łatwiejsze ewentualnie w możliwości rezygnacji bez ponoszenia jakichś bardzo dużych z jednej strony kosztów, z drugiej strony bardzo dużych opłat za wynajem czy za mieszkanie na parę lat. I tutaj staramy się, żeby były mieszkania komunalne, mieszkania socjalne, mieszkania w systemach TBS-u i teraz wszedł kolejny program Agencji Najmu, gdzie Warszawa wspierałaby budowę mieszkań, tak jak w tej chwili budujemy około 3000 mieszkań w systemie TBS-u, 3000 mieszkań, które będą przeznaczone właśnie dla warszawiaków na wynajem, no już tu w tym momencie nie krótkookresowy, ale właściwie z możliwością wynajmu na całe życie, ale też warto jest wspierać tych, którzy przyjeżdżają do Warszawy z projektem, no, na 10 lat chcą wynająć mieszkania, na przykład na 5 lat, po to, że na przykład jak zmieni się ich sytuacja finansowa, zaczną lepiej zarabiać, będą miały lepszą sytuację finansową, to będą wolą kupić mieszkanie wtedy już na wolnym rynku, a nie dalej wynajmować mieszkania, które właśnie dzięki tej agencji mogą, czy będą mogły w miarę szybko wejść w najem i to będą mieszkania, które będzie starało się zabezpieczać z jednej strony miasto stołeczne Warszawa, ale także inne podmioty.
0: Ale jak to będzie wyglądało od strony osoby, która ma takie mieszkanie? Zgłosi się do społecznej agencji najmu i powie, mam mieszkanie, wynajmijcie mi je, ja będę miał spokój, a ktoś może skorzysta. I czy osoba, która posiada takie mieszkanie, zgodzi się tym samym na niższą cenę niż trochę ta rynkowa, no żeby to w ogóle miało sens? Czy miasto będzie dopłacać te różnice?
2: No, wie pan co, tutaj właśnie jest sytuacja taka, że często osoby, które wynajmują mieszkania, posiadają mieszkania, obawiają się tego, że jeżeli wynajmą jakieś mieszkanie osobie obcej, całkowicie z tak zwanego rynku, mogą mieć problemy z tym, że ta osoba na przykład nie będzie chciała opuścić mieszkania, przestanie płacić czynsz, albo da mieszkanie w stanie mocno zużytym, nazwijmy to w ten sposób. I dlatego jest bardzo dużo mieszkań w Warszawie, które stoją puste i są niewynajmowane. I miasto bierze na siebie właśnie w pewnym sensie taką rolę pośrednika, który odpowiada z jednej strony, że takie mieszkanie będzie wynajęte, z drugiej strony, że takie mieszkanie będzie, osoba, która wynajmuje takie mieszkanie, no będzie wywiązywała się ze wszystkich zobowiązań, nie będzie właściciel takiego mieszkania w sytuacji takiej, że ktoś, kto wynajął od niego mieszkanie, a przepisy niestety takie są, tego mieszkania nie opuści po zakończeniu umowy albo nie przestanie płacić za wynajem tego mieszkania. I tutaj no, miasto bierze na siebie jakby częściowo przynajmniej takie zobowiązania do tego, że cały ten proces wynajmu będzie korzystny z jednej strony dla tego, kto nie wynajmuje mieszkania, bo obawia się tego, że będzie miał kłopoty z wykwaterowaniem ewentualnych najemcy, który nie chce opuścić lokalu i nie płaci, a z drugiej strony ten, który wynajmuje, no, będzie miał gwarancję, że to mieszkanie w jakiś sposób właśnie może za trochę niższą cenę znaleźć niż ta, która jest na rynku. I tutaj ten mechanizm, to tak jak mówię, to ma być mechanizm kolejnej formy możliwości najmu w pewnym sensie od miasta stołecznego Warszawy, gwarantowanego przez miasto stołecznego Warszawy, którego celem jest też obniżenie jednak ceny wolnorynkowej, która no, czasami wydaje się bardzo duża, bardzo wysoka i te mieszkania są nieprzystępne dla wielu osób, które chciałby takie mieszkania wynajmować.
0: Jeszcze będę chciał pana zapytać o Izbę Wytrzeźwień przy Kolskiej, bo została podwyższona opłata za pobyt właśnie w Izbie Wytrzeźwień do 469 zł. No i pytanie, czy ta podwyżka rzeczywiście zbliży nas do tego realnego kosztu pobytu, a mam na myśli tutaj ściągalność tych opłat. Czy podwyżka tych opłat ma rzeczywiście jakiś sens, bo no więcej osób przebywających przy Kolskiej nie płaci później niż płaci, więc nawet jak to będzie 1000 zł, to i tak to pewnie nie będzie się bilansować.
2: Panie redaktorze, oczywiście tego typu, nazwijmy to, przybytki nie są rentowne, nie finansują się, ale one w mojej ocenie powinny funkcjonować, muszą działać. Ten ośrodek w Warszawie jest potrzebny. I gdy z jednej strony no, mamy różne osoby, które trafiają do Izby Wytrzeźwień. Są to osoby, które często co jakiś czas trafiają do Izby Wytrzeźwień i to są bardzo często osoby no, z bardzo dużym problemami osobistymi, których tutaj no, trudno, żeby Izba Wytrzeźwień rozwiązała, ale to też trzeba jasno powiedzieć, Izba Wytrzeźwień funkcjonuje też jako swego rodzaju pomoc, możliwość, można tam uzyskać pomoc, poradę psychologiczną. Tam są specjaliści, którzy takiej osobie, która ma problemy z alkoholem, pomogą, nakierują, powiedzą, gdzie iść, co zrobić, żeby z tego nałogu się wyzwolić, a z drugiej strony no, są osoby, które raz i pierwszy raz i mam nadzieję, że ostatni do Izby Wytrzeźwień trafiają i te osoby, myślę, że to przede wszystkim te osoby będą w stanie zapłacić i one zapłacą za pobyt w Izbie Wytrzeźwień i jest to często taka pierwsza i jestem przekonany, że ostatnia lekcja, a żeby nie nadużywać alkoholu, szczególnie w miejscach publicznych i żeby no, ten mechanizm też pewnego jakiegoś, myślę, zażenowania, jeśli nie wstydu, jednak u każdej osoby, która gdzieś tam nadużyła alkoholu pierwszy raz w życiu w taki sposób, no, żeby później już tego nie robiła. I po to są te opłaty. Myślę, że ten mechanizm, kiedy ktoś taki musi zapłacić te prawie 500 zł, no, jest swego rodzaju mechanizmem takiego samozastanowienia się, refleksji, żeby już więcej tego nie robić. Natomiast te osoby, które są w tym kryzysie, prawdziwym kryzysie i one często nie mają środków finansowych nawet do życia, bo miejmy świadomość, że to często są też osoby bezdomne. One muszą gdzieś znaleźć z jednej strony pomoc, gdy są w takiej sytuacji, chociażby po to, żeby nie trafiały do naszych szpitali, do SOR-ów, tak? To Straż Miejska wie, że takie osoby odwożą właśnie na Kąską, a nie do szpitala na SOR, gdzie teoretycznie też mogłyby otrzymać pomoc, jeżeli jest ona potrzebna, ale zostawmy te miejsca takie jak poradnie właśnie zdrowia dla reszty warszawiaków, którzy potrzebują rzeczywiście tam pilnej pomocy.
0: Paweł Lech, radny miasta stołecznego Warszawy. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Tak, dziękuję bardzo, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Dzień dobry. Tu Jarek z Radia Warszawa. Jako gospodarz poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice. Każdego dnia dbam o to, by być Państwa serdecznym towarzyszem. Nasza stacja rozwija się dzięki Państwa hojności. Bez wsparcia słuchaczy wiele naszych programów i serwisów po prostu by nie istniało. Jeśli to, co robimy, jest dla Państwa ważne, prosimy o pomoc. Wejdźcie na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma dla nas znaczenie. Dziękujemy, że jesteście z nami.
0: Po reklamie.
2: 7:30, wiadomości lokalne Radia Warszawa w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Dyrektor pałacu w Wilanowie odwołany, Paweł Jaskaniec musi ustąpić ze stanowiska na mocy decyzji minister kultury. To pokłosie kontrowersyjnego koncertu techno, jaki odbył się w weekend na terenie rezydencji królewskiej. Do tematu wrócimy o godzinie 8. Wczoraj doszło do wypadku wiatrakowca pod Grodziskiem Mazowieckim. Ranni trafili do szpitala. Służby badają okoliczności zdarzenia. Wczoraj obradowała Warszawska Rada Miasta. Radni powołali stołeczną agencję najmu. To jedno z rozwiązań będących odpowiedzią na problemy na rynku mieszkaniowym, mówił na naszej antenie radny Paweł Lech. Nowy szpital urologiczny na Mazowszu. Placówkę otwarto wczoraj w Ząbkach. Szpital wyposażony jest w nowoczesne roboty do przeprowadzenia operacji. To redukuje możliwe powikłania, zapowiadają lekarze. Jutro Park Praski zamieni się w zielone serce stolicy. Zarząd Zieleni Miejskiej zaprasza na wielki piknik wiosenny. W programie warsztaty i atrakcje dla najmłodszych. Początek o godzinie 12.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: Dziś w Warszawie i okolicach może zagrzmieć. Jest ostrzeżenie pierwszego stopnia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, bowiem burzom mogą towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie możliwy jest także grad. Już teraz na termometrach w Warszawie zobaczymy 14 stopni, maksymalnie dzisiaj nawet 20.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Poranek z Radiem Warszawa.
0: Budzimy stolice
4: i okolice.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 21 minut będzie godzina 8. Kacper Kowalczyk w naszym studiu. Witamy.
2: Dzień dobry, cześć.
1: A jak Kacper Kowalczyk się pojawia, to i ważny temat od razu się pojawia.
2: No tak, ważny temat. Tak się zastanawiam, czy będzie dzisiaj encyklika papieska, bo tak wszyscy czekają, wszyscy się zastanawiają, czy Leon XIV już ją napisał, czy ona jest gotowa i czy dzisiaj ją ogłosi. No zobaczymy. Dlaczego miałaby być dzisiaj? No okazja jest ważna, ponieważ 15 maja to dzień, kiedy wielu poprzednich papieży podpisywało swoje społeczne encykliki w rocznicy pierwszej takiej dużej papieskie encykliki na tematy społeczne, czyli Rerum Novarum Leona XIII, czyli jednego z wielkich poprzedników Leona XIV. No ale to takie trochę gdybanie. Zobaczymy, czy będą jakieś informacje dzisiaj o tej encyklice, a ja z kolei chciałbym wrócić jeszcze do wczorajszego dnia, ponieważ wczoraj papież też powiedział dużo ważnych rzeczy, dużo ważnych słów na tematy społeczne. Odwiedził Rzymski Uniwersytet La Sapienza, największy europejski uniwersytet, w którym spotkał się ze studentami, z kadrą naukową. Było widać, że papież czuje się w tym środowisku bardzo dobrze, że świetnie się odnalazł wśród młodych ludzi, ale także wśród akademików. I też takie niezbyt długie, ale bardzo treściwe i bardzo konkretne przemówienie. Papież zwracał się do młodych ludzi z takimi dwoma pytaniami. Pytał, kim jesteście, pytał o ich tożsamość, ale też mówił do starszych ludzi, do starszych pokoleń, pytając o to, jaki świat zostawiają młodym ludziom. Zachęcam, żeby się z tym przemówieniem zapoznać.
1: No i ogólnie będziesz dzisiaj zerkał na Watykan.
2: Oczywiście.
1: Kacper Kowalczyk, dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

To była Daria Zawiałow, a na drogach Warszawy trochę więcej korków się pojawia, ale jest to cały czas ten piątkowy stan. Aleje Jerozolimskie już się zakorkowały, tak je pochwaliłem. Teraz korek tam jest od Łopuszańskiej do Prymasa Tysiąclecia i kierowcy zgłaszają kolizję. Na Prymasa Tysiąclecia też już się korki pojawiają od Górczewskiej właśnie do Alei Jerozolimskich. Też więcej samochodów na trasie S8, ale w kierunku Żoliborza. I tu korki tworzą się od wysokości skrzyżowania z ulicą Lazurową do ulicy Powstańców Śląskich. Odcinek może niezbyt długi, ale trochę trzeba tam zwolnić ruch. Korki też już tworzą się w Alei Wincentego Witosa od Czerniakowskiej do Doliny Służewieckiej.

0: Święty Izydor wołkami orze, a kto go prosi, to mu pomoże.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.
2: Był wczesny ranek, gdy bohater naszej opowieści, jak co dzień, wyszedł z domu do pracy w polu. Był tak biedny, że ani dom, z którego wyszedł, ani pole, na które się udawał, nie były jego własnością. Należały do jego bogatego sąsiada, u którego najął się jako parobek, żeby nie umrzeć z głodu. I to ten właśnie gospodarz podążał ukradkiem tego dnia za naszym bohaterem. Chciał sprawdzić, czy plotki, które dotarły do jego uszu, są aby prawdziwe. Czy istotnie Izydor, bo takie imię nosił ów urodzony w XI wieku w Madrycie parobek, zamiast pracować, stale się tylko modli. Gdy zatem gospodarz dotarł chyłkiem na swoje pole i wyjrzał z ukrycia, co zobaczył? Izydora zatopionego w modlitwie, ale i anioła, który wykonywał za niego w tym czasie orkę. Można poczuć w sercu ukłucie zazdrości, prawda? Dokładnie takie samo, jak poczuli oskarżyciele Izydora. Tylko że Izydor, zwany zresztą odtąd oraczem, wcale nie modlił się o wyręczenie go od pracy. On po prostu modlił się do Boga z całego swego serca, tak jak z serca pomagał ludziom, których napotkał na swej drodze. I dlatego Kościół wspomina go dzisiaj jako świętego. A owa anielska orka? No cóż, to był w istocie uboczny skutek jego modlitwy, bowiem ustawiony na pierwszym miejscu w życiu Izydora Bóg uporządkował mu całą resztę. Nie obsypał go pieniędzmi z nieba, nie, ale pomógł mu w pracy wtedy, gdy była taka potrzeba i postawił na drodze świętego Izydora oracza jak najbardziej błogosławioną małżonkę, by dzieliła z nim radości i trudy życia. I dlatego wspominamy go dzisiaj razem z nią. Błogosławioną Marią Toribią.
1: Święci z nieba ściągnięci, czyli zagadkowe historie.

0: Dziś święty Izydora, jutro będzie nam patronował święty Andrzej Bobola. Więcej na jego temat po godzinie 8.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Co słychać na Mazowszu?
3: W każdy piątek o godzinie 10.30.
2: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Cześć, a gdzie Ania?
5: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
4: Przecież jest w edukacji domowej.
5: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
4: Brzmi drogo.
5: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
6: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
1: O reklamie.
0: Jest 8. Wiadomości Radia Warszawa teraz na naszej antenie.
7: Morawiecki kontra Kaczyński. Jaka będzie przyszłość stowarzyszenia byłego premiera? Donald Trump kończy wizytę w Chinach. Dyrektor muzeum w Wilanowie odwołany. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości ma zająć się przyszłością stowarzyszeń działających w partii. Prezes PiS Jarosław Kaczyński miał zakazać ich działalności. Dotyczy to również Stowarzyszenia Rozwój Plus, które założył Mateusz Morawiecki. Były premier formalnie zarejestrował stowarzyszenie.
8: Na pewno nie zrezygnuję z tego stowarzyszenia. Na pewno będę wspierał Prawo i Sprawiedliwość i na pewno nie dam się wypchnąć z Prawa i Sprawiedliwości.
7: Sceptyczny wobec inicjatywy Mateusza Morawieckiego jest Mariusz Błaszczak.
9: Stowarzyszenia, te, które rozbijają jedność, no, powinny być odrzucone, bo zasadniczą wartością jest jedność.
7: Decyzja o zakazie działalności stowarzyszeń w ramach PiS to zmiana stanowiska Jarosława Kaczyńskiego. Miesiąc temu prezes partii zgodził się na inicjatywę byłego premiera.
10: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: To przełomowa wizyta w relacjach Chin i Stanów Zjednoczonych. Tak spotkanie z amerykańskim prezydentem podsumował chiński przywódca. W drugim dniu wizyty Donalda Trumpa w Chinach rozmawiano o gospodarce i sprawach międzynarodowych. Chiny i Stany Zjednoczone zaapelowały do Iranu o bezwarunkowe otwarcie cieśniny Ormuz. Z Tajpej Tomasz Sajewicz.
11: Według Donalda Trumpa obydwaj przywódcy zgodzili się, że Iran nie może posiadać broni nuklearnej. Chiny wcześniej nie były jednak przeciwne, aby Iran rozwijał program energetyki jądrowej. Trump oświadczył, że kończy mu się także cierpliwość wobec Iranu. Negocjacje pokojowe przeciągają się, a irańskie propozycje są nie do zaakceptowania. Amerykański prezydent zapowiedział duże kontrakty dla amerykańskich firm, o których rozmawiano podczas spotkania. Wiadomo, że Chiny mają kupić od USA około 200 maszyn Boeinga. Wizyta Trumpa w Pekinie pokazała, że kluczową rolę w relacjach chińsko-amerykańskich odgrywać będzie Tajwan. Pekin nakreślił Waszyngtonowi czerwoną linię. Jeśli Ameryka zamierza wspierać Tajwan, to konsekwencją tego może być konflikt z Chinami.
7: Tymczasem, jak informuje lokalna prasa, do Pekinu jedzie Władimir Putin. Do rozmów z prezydentem Xi Jinpingiem ma dojść 20 maja.
10: Dzieje się blisko.
7: Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Paweł Jaskanis, został odwołany ze stanowiska. Decyzję w tej sprawie podjęła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska. Odwołany dyrektor pozwolił na zorganizowanie w ubiegły weekend imprezy techno na terenie pałacowych ogrodów. Zniszczony został pałacowy trawnik oraz zabytkowy bruk, a okoliczni mieszkańcy skarżyli się na wielogodzinny hałas. O szczegółach Michał Makowski.
12: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego sygnalizowało dyrekcji Wilanowskiego Muzeum swoje wątpliwości w sprawie organizacji imprezy techno Circo Loco. Minister Marta Cienkowska wskazuje, że zalecenia konserwatora zabytków, który wydał zgodę na imprezę, nie zostały zrealizowane. To jednak nie wszystko.
13: Tego typu działania po prostu uderzają w dobry wizerunek instytucji.
12: Obowiązki dyrektora muzeum Pawła Jaskanisa przejmie jego dotychczasowy zastępca Piotr Gurajec. Muzeum w Wilanowie na wynajęciu przestrzeni zarobiło 116 tysięcy złotych, czyli mniej niż 0,5% rocznego budżetu instytucji.
7: Paweł Jaskanis był dyrektorem muzeum od 2002 roku. Pokój i ekologia zdominowały wykład papieża Leona XIV podczas jego oficjalnej wizyty na włoskim Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie. Leon XIV, krytykując wzrost wydatków na zbrojenia, wezwał, by nie nazywać ich obroną, bo powodują one napięcia i poczucie niepewności, prowadzą do zmniejszenia inwestycji na edukację i opiekę zdrowotną. Zachęcił do monitorowania rozwoju i zastosowania sztucznej inteligencji, by nie pozbawiała ludzkich wyborów odpowiedzialności i nie pogłębiała konfliktów. Spiralą zagłady nazwał zależność między nowymi technologiami a wojnami na Ukrainie, w Strefie Gazy, w Libanie i Iranie. La Sapienza to największy europejski uniwersytet. Uczy się tu 125 tysięcy studentów.
14: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Ciepło, a będzie jeszcze cieplej. Teraz na termometrach w Warszawie 16 stopni. Chłodniej w Ożarowie Mazowieckim, Otwocku, Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i Legionowie, gdzie jest 14 stopni w tym momencie. W najcieplejszym momencie dnia będzie nawet 20 stopni dziś, ale później po południu przyjdą burze, lokalnie mogą powodować grad i ulewy.
14: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
15: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: 5 minut po godzinie 8 budzimy się, a dziś będzie nam w tym pomagać nowość od braci Sikorskich, Jeremiego i Artura. Jeremi Sikorski właśnie swojego brata Artura zaprosił do współpracy nad nowym singlem, który za chwilę będziemy mogli poznać, którego będziemy mogli wysłuchać. To utwór, który jest symbolicznym powrotem do ich wspólnych początków scenicznych z dzieciństwa, kiedy razem stawiali pierwsze kroki przed publicznością. Zatem będzie nostalgicznie, ale też i gitarowo, bo ta gitara tam się pojawi, ale nie spowoduje to, że będzie brakować melodii. A melodii to czasami w tych nowościach brakuje. Jeremi Sikorski, Artur Sikorski, Młodość to nasz dzisiejszy budzik, a po godzinie 8, czy święty Andrzej Bobola jest patronem dla ludzi z wybuchowym charakterem? Jarek Wydra, dzień dobry, zapraszam.
15: Pobudka, muzyczny budzik.

0: Korki i utrudnienia, w piątek jest ich zazwyczaj mniej i rzeczywiście jest mniej, choć trasa S8 to nawet w piątek musi się zakorkować. Od Piotra Wysockiego do mostu Grota Roweckiego stoimy. Przez most przejeżdżamy w miarę spokojnie, ale później znów tworzą się korki i najciaśniej to będzie od wysokości Parku Olszyna, Władysława Broniewskiego do Dywizjonu 303 i tu kierowcy zgłaszają kolizję. Z Łomianek na Młociny dostać się jest trudno. Prymasa Tysiąclecia i Aleje Jerozolimskie do Prymasa Tysiąclecia zakorkowane i korek teraz od Czerniakowskiej do Doliny Służewieckiej w ciągu Władysława Sikorskiego. A teraz Weronika Ostrowska i jej gość.
1: Gość poranka.
2: Już jutro uroczystość świętego Andrzeja Boboli. Świętują jezuici, świętuje cała Warszawa, bo święty Andrzej Bobola jest też patronem metropolii warszawskiej, ale także patronem Polski. Dlaczego jest wciąż ważnym dla nas patronem? Dlaczego nie tylko jego męczeńska śmierć to jest aspekt, nad którym powinniśmy się pochylić, skupić, trochę może warto poznać te wcześniejsze lata jego życia. O tym będziemy rozmawiać dzisiaj w studiu Radia Warszawa. O poranku ojciec Wojciech Mikulski, jezuita, szczęść Boże, witam serdecznie.
3: Dzień dobry, szczęść Boże.
2: Ojcze, święty Andrzej Bobola znany jest przede wszystkim z męczeństwa, którego opisy możemy znaleźć, ale dzisiaj nie na tym męczeństwie chcemy się skupiać, no bo droga świętości to jest jakaś historia człowieka. Jak wyglądała ta historia, szczególnie ta wczesna historia świętego Andrzeja Boboli? No bo właśnie znamy go z tego momentu kulminacyjnego jego życia, ale jak wyglądały te jego pierwsze lata życia? Ja powiedziałam przed rozmową ojcu, urodzony w Strachocinie, a ojciec tutaj zrobił przystanek na kilka chwil.
3: Tak, zrobiłem przystanek, bo nie ma takiej stuprocentowej pewności, że akurat ze Strachocina. Znaczy o Andrzeju Boboli z jednej strony niewiele wiemy, ponieważ niewiele dokumentów zostało po nim. Wiadomo, były różnego rodzaju wojny, konflikty, pożary, cała ta historia to jest przecież XVII wiek i niewiele zostało, ale też trochę wiemy o Andrzeju Boboli. I Andrzej Bobola, powiedziałbym, jest tak przynajmniej dwuwymiarowo albo trzywymiarowo bardzo ciekawą postacią i aktualną dla nas dzisiaj, dla każdego z nas. Nie tylko dla jezuitów, ale dla każdego, kto idzie, jak pani powiedziała, drogą do świętości. Bo Andrzej Bobola nie był święty i to są na to przykłady, że nie był święty, ale dążył do świętości. I całe to jego życie, zarówno to wcześniejsze, formacja, praca kapłańska, myślę, że to go doprowadziło do tego momentu, że w tym najważniejszym momencie powiedział: jestem chrześcijaninem, wierzę w Jezusa Chrystusa i tego się nie zaprę. Całe to życie doprowadziło go do tego, że był w stanie ponieść męczeństwo dla Chrystusa.
2: Dzisiaj często jest tak, że ci święci kojarzą nam się z takimi posągowymi postaciami, chociaż my trochę staramy się odbrązowiać te ich wizerunki. Ja też słyszałam właśnie o tym świętym Andrzeju Boboli, że on miał niezły charakter, taki dosyć trudny.
3: Tak. On z jednej strony miał trudny charakter, a z drugiej strony bardzo pracował nad tym. On jako 15-latek poszedł do szkoły do Braniewa. Tam go rodzice wysłali do szkoły prowadzonej przez jezuitów. Prawdopodobnie dlatego, że to była wtedy najlepsza szkoła średnia w Polsce. Sami rodzice odznaczali się zacnością życia oraz przywiązaniem do wiary i w tym duchu też wychowali Andrzeja. I to, co wiemy z tego okresu Andrzeju, to to, że co nie było oczywistością, sprawili, że Andrzej Bobola przyjął sakrament bierzmowania, czyli był bierzmowany, zanim poszedł do szkoły. Poszedł do szkoły jezuitów, jakby wszedł w tę atmosferę, to jak jezuici prowadzili szkołę, to co proponowali, to jak zachęcali, jak wpływali na młodych ludzi. I Andrzej Bobola jako ten uczeń po mniej więcej 2 latach zgłosił się, że chciałby należeć do Sodalicji Mariańskiej. To nie było takie proste, bo był okres próbny od 6 do 9 miesięcy, były konkretne warunki, które trzeba było spełnić. To był wysiłek, żeby zostać członkiem Sodalicji Mariańskiej, a będąc już członkiem, on był zobowiązany do codziennego odmawiania różańca, wieczornego rachunku sumienia, rozmyślania, cotygodniowej spowiedzi i komunii, a także niesienia pomocy chorym i potrzebującym, a także musiał mieć dobre wyniki w szkole. w nauce. To nie było tak, że każdego przyjmowano. Tylko rzeczywiście ktoś, kto się postarał.
2: Czyli można powiedzieć, że młody chłopak z dużymi ambicjami?
3: Tak, myślę, że tak. Myślę, że najpierw rodzice, a później szkoła, wychowawcy postawili mu, czy pokazali mu horyzont, taki szeroki horyzont, że może iść tą drogą. I on podjął tą drogę.
2: Mówimy tutaj o jego już wysokich aspiracjach na samym początku, ale wróćmy do tego charakteru. To skąd wiemy, że charakter świętego Andrzeja, wtedy jeszcze nie świętego, to była naprawdę sprawa poważna.
3: Tego dowiadujemy się z jego formacji i z życia jako kleryk i jako w pierwszych latach jako ksiądz, bo on po szkole zgłosił się do nowicjatu, został przyjęty, filozofia, przerwa, czyli taka praca duszpasterska, teologia. W 1622 roku przyjął święcenia kapłańskie. Taka ciekawostka, że to była akurat niedziela, kiedy w Rzymie odbywała się kanonizacja czworga świętych: Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego, Filipa Nereusza oraz Teresy Wielkiej.
2: To miał ogromne szczęście.
3: Tak, tak mu się trafiło. Ale co ciekawe, prawie że na każdym etapie, czyli po nowicjacie, po filozofii, po teologii, przełożeni zastanawiali się, czy go nie usunąć z zakonu. To wracało trochę jak mantra, przede wszystkim ze względu na jego charakter. Jaki był ten charakter, jaki był, to trochę już się dowiadujemy, jak piszą jego przełożeni już po otrzymaniu święceń kapłańskich. Jeden z jego przełożonych pisze: rekolekcje odprawił z pożytkiem. W kuchni wykazał duży stopień uległości. Peregrynację żebraczą odbył z gotowością. Do nauczania katechizmu zabierał się ze średnim zapałem, lecz gorliwie pracował na misjach ludowych. Energiczny, zacięty, pobożność, duch modlitwy, pokora, posłuszeństwo, skromność, zachowanie reguł, przeciętne. Wady dotąd niewykorzenione, porywczość, łatwy wybuch zniecierpliwienia, ledwie przeciętne opanowanie uczuciowości, zbyt silne odzywanie się zmysłowości. A inny z jego ojców, który z nim współpracował, pisze: słabe panowanie nad językiem. Fizycznie zdrowy, silny, w miarę pobożny, pokorny, skromny i posłuszny, przeciętnie. Temperament choleryczno-sangwiniczny, mało opanowany, ale bardzo szczery i pełen zapału.
2: Trochę taki obraz świętego Piotra, jak go znamy ewangelicznie i nam się kojarzy czasami.
3: Trochę tak. Myślę, trochę świętego Piotra, trochę może święty Paweł też się tutaj, myślę, że każdy święty gdzieś tutaj się przewija. Ale to nam pokazuje taką drogą, którą idzie święty Andrzej Bobola, że widzi te słabości. Widzi słabości, one są mu wytykane na każdym etapie formacji, a jednak on się tym nie zniechęca i wie, że to nie te słabości są najważniejsze, ale to, że on chce iść za Chrystusem. To, jak on odpowiada przełożonym i mówi za każdym razem, że on chce służyć, robi więcej, czy praktykuje więcej modlitwy, szczególnie nocnych adoracji i powierza się Maryi. To jest jego odpowiedź. To, jak bardzo był zaangażowany w pracę i jak wiele czasu poświęcał na pracę nad sobą i na pracę w ogóle dla Chrystusa, może świadczyć fakt chociażby, że gdy był w Nieświeżu, 2 lata był, 1624, w tym czasie wysłuchał ponad 6000 spowiedzi. Czyli jak sobie to przeliczymy mniej więcej na te 2 lata, to wychodzi, że codziennie musiał naprawdę bardzo dużo spowiadać. Był znany jako dobry kaznodzieja, był znany jako właśnie dobry spowiednik i zajmował się, jak piszą kronikarze, ludźmi z marginesu społecznego, jak lichwiarze i rozbójnicy.
2: No niesamowity obraz nam się wyłania świętego Andrzeja. Ja w ogóle myślę, że dla nas, ludzi, którzy na co dzień zmagamy się z naszymi też licznymi wadami, to szczególnie być może taki obraz dla tych, którzy mają bardziej choleryczny charakter. Ta wybuchowość mocno się wybija na pierwszy plan. Nieopanowany język to druga rzecz, na którą zwróciłam uwagę. Myślę, że też coś, z czym wielu z nas musi bardzo mocno pracować, ale jak się okazuje, to nie musi być przeszkoda. Oczywiście to jest przeszkoda, ale coś, z czym możemy pracować.
3: To jest, powiedziałbym, materiał do pracy. Mhm. To nie jest przeszkoda, która nas dyskwalifikuje, ale jest to materiał do pracy. Patrząc na Andrzeja Bobolę i na te lata i na to, jaki był, myślę, że to nam pokazuje jakby 2 elementy ważne w naszym życiu. Każdego z nas, dzisiaj, tu i teraz. Pierwsza rzecz to szczególnie z pierwszych lat Andrzeja, że ważni są ludzie, którzy pokażą dobry kierunek, którzy zarażą trochę wiarą, którzy pokażą, że to to ma sens. I to z jednej strony dla nas jest wyzwanie, żeby dziękować za takie osoby, które są w naszym życiu, za naszych rodziców, za babcie, dziadków, ciocie, wujków, kolegów, przyjaciół, którzy nam wskazują dobry kierunek, pokazują nam wiarę, czy wychowawców, to z jednej strony, a z drugiej strony to ta praca i zaangażowanie, nie skupianie się na słabościach, ale widzenie to trochę dalej, widzenie tego horyzontu, że tym horyzontem jest Chrystus, do którego podążam, a jeśli widzę kolejne moje słabości, to tylko są wyzwania do pracy nad nimi, a nie jako przeszkody, które nam zasłaniają Chrystusa.
2: I to jest ta droga, która była elementem dojścia potem także świętego Andrzeja Boboli. Ta droga, która zakończyła się wyznaniem: Jezu, jestem Twoim uczniem, Jezu, jestem Twoim sługą, w Ciebie wierzę i za Ciebie nawet swoje życie chcę oddać. Dzisiaj do relikwii świętego Andrzeja Boboli w sanktuarium wciąż pielgrzymuje duże grono osób. To nie jest tak, że jest to martwe miejsce, martwe sanktuarium, gdzie nikt się nie pojawia.
3: Tak, rzeczywiście do Andrzeja Boboli ciągle są pielgrzymki, ciągle są ludzie. Dla mnie to było odkryciem. Ja nie pracuję na co dzień w sanktuarium, ale gdy pytam proboszcza, gdy pytam ojców, którzy pracują w tym sanktuarium, to oni mówią tak, są codziennie ludzie. W zeszłym roku było około 50 autokarów, które przyjechały spoza Warszawy, czy to jadąc gdzieś indziej, czy bezpośrednio do Andrzeja Boboli. Każdego 16, każdego miesiąca 16 jest msza święta w intencjach zbiorowych. Ona jest też transmitowana i można ją oglądać. O godzinie 17 jest msza z oddaniem czci relikwiom świętego Andrzeja Boboli. W tym roku wróciliśmy do tego po przerwie tej covidowej, takiej trochę dłuższej. I cały czas są osoby chętne. Codziennie jest litania chyba do Andrzeja Boboli o godzinie 12. Na pewno można i warto, i zachęcam do tego, żeby się modlić za wstawiennictwem świętego Andrzeja Boboli.
2: Czy są jakieś szczególne prośby, szczególne intencje, na które szczególnie chętnie odpowiada święty Andrzej Bobola?
3: No, Andrzej jest patronem jedności. Myślę, że dzisiaj w bardzo szerokim rozumieniu tej jedności nam potrzeba w Europie, w świecie, w Polsce, w Warszawie na pewno ta jedność jest potrzebna. Andrzeja można też prosić w różnych trudnych sprawach, z którymi sobie nie radzimy, które są dla nas rzeczywiście jakimś wyzwaniem, żeby się za nami wstawiał, żeby w tych sprawach wypraszał potrzebne łaski.
2: Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie do sanktuarium świętego Andrzeja Boboli, szczególnie jutro, w dniu uroczystości, ale można to sanktuarium też na co dzień odwiedzać. Ojciec Wojciech Mikulski dzisiaj opowiadał o świętym Andrzeju Boboli. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
3: Dziękuję bardzo.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, tu Michał z Radia Warszawa. W Newsroomie dbam o to, by każda informacja lokalna, która do Państwa dociera, czy to z za rogu ulicy, czy z drugiego końca regionu, była rzetelna, sprawdzona i zawsze na czas. Radio Warszawa rozwija się dzięki Państwa niezwykłej życzliwości. Jesteśmy tu dla Was, ale i dzięki Wam. Jeśli rzetelna informacja i nasza misja są dla Państwa ważne, prosimy o wsparcie. Wystarczy wejść na stronę radiowarszawa.com.pl i kliknąć w zakładkę Wspieraj. Każdy gest, każda złotówka to dla nas realny fundament do dalszej pracy. Dziękuję, że tworzycie to radio razem z nami. Wasze zaufanie to dla nas najważniejszy news każdego dnia.
0: Po reklamie.
2: Jest 8:30, wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Janusz Zalewski.
3: Rozpoczyna się przebudowa ulicy Białołęckiej. Pierwsze zmiany w ruchu dziś wieczorem. W części ulicy kierowcy pojadą w jedną stronę. Następny fragment zostanie całkowicie zamknięty. Utrudnienia także w kursowaniu autobusów miejskich. Wyrok na korzyść policjanta z Warszawskiej Woli. Sąd stwierdził, publikowanie wizerunku funkcjonariusza bez jego zgody może naruszać prawo. Poszkodowany policjant otrzyma 20 tysięcy zadośćuczynienia. Wczoraj obradowała Warszawska Rada Miasta. Wśród podjętych decyzji podwyżka za pobyt w Izbie Wytrzeźwień na Kolskiej. Młodzi pływacy na start. Trwają 21. Wilanowskie Zawody Pływackie. Dziś w Centrum Sportu przy Wiertniczej rywalizują uczniowie z kategorii klas 4-8. Noc muzeów już jutro. Swoje propozycje przygotowało wiele instytucji w Warszawie. Wśród nich Muzeum Żołnierzy Wyklętych, które otworzy bramy dawnego więzienia przy Rakowieckiej. Więcej na ten temat w rozmowie o 9:15.
4: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Dziś możliwe burze. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega, że momentami może mocno padać i może pojawić się grad. Na dodatek porywy wiatru podczas burz mogą osiągać 75 km na godzinę. Zatem po południu może się dziać. A jeśli chodzi o temperaturę, to dziś maksymalnie 20 stopni. Już teraz jesteśmy blisko tych wartości. 16 stopni w Warszawie na termometrach.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Poranek z Radiem Warszawa. Dobrze słuchać.

0: W maju odkrywamy Maryję na nowo.
1: Maj z Maryją. Królowo pokoju, módl się za nami. Pokój jest dziś wyrywany z naszych serc. Wystarczy jedna trudna sytuacja, jedno słowo, jedna wiadomość i pojawia się lęk, napięcie, niepokój. Patrzymy też na świat wokół nas i widzimy, jak bardzo tego pokoju brakuje. Wokół Maryi także było mnóstwo niepokoju, a jednak nie utraciła ona wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, bo ufała Bogu. Nie wszystko rozumiała, ale wierzyła, że On prowadzi. I to dawało jej siłę. Musimy jednak pamiętać, że modlitwa o pokój nie oznacza szukania świętego spokoju, wygody czy życia bez problemów. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu przynosi uczniom pokój, ale nie zabiera z ich życia trudów. Jego pokój jest darem niezależnym od okoliczności. Maryjo, ucz mnie pokoju serca, rodzącego się z zaufania Bogu.
2: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

Oj, zakorkowała się trasa S8 i to bardzo poważnie. Korek rozpoczyna się od wysokości Annopolu aż do Bliznę Łaszczyńskiego, więc spory ten korek. Kierowcy zgłaszają kolizje i prawdopodobnie to jest przyczyną tych bardzo poważnych utrudnień, które w tym miejscu teraz są. Zakorkowana Aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleje Jerozolimskie od węzła Salomea Wolica do Prymasa Tysiąclecia. Stoimy też na dojeździe do południowej obwodnicy Warszawy od strony Piaseczna. Droga numer 79 korkuje się także od Baniochy do miejscowości Chojnów. Korek także cały czas, jeżeli z Łomianek chcemy się dostać na Młociny, choć już teraz na samym wylocie już z Łomianek te korki się rozpoczynają, czyli na wysokości Burakowa.

0: Przegląd dobrych wiadomości.
1: Za 11 minut będzie godzina 9. Maj, wszystko już rozkwitło, piękna wiosna, piękna zielenie, to i pszczoły mają już pełne skrzydła roboty. Zaproszenie zatem mamy na spotkanie z właścicielem pasieki i to wszystko przy Floriańskiej 3, w samym sercu Warszawy na Pradze Północ. We wtorek o godzinie 10 otworzymy dla Państwa nasz ogródek przy Floriańskiej 3 i tam będziemy właśnie gościć pszczelarza pana Tomasza Siembidę, pasjonata i właściciela pasieki 4 pory miodu, który o pszczołach wie wszystko i będziemy chcieli także Państwa gościć. Serdecznie zapraszamy na to spotkanie. Będzie można poczuć miodowy klimat, zajrzeć do bezpiecznego, pokazowego ula i przekonać się, jak smakuje natura w wielkim mieście. Warto ten słodki klimat poczuć. Wtorek, godzina 10, Floriańska 3, nasz radiowy ogródek. Serdecznie zapraszamy. No i my też chętnie byśmy Państwa odwiedzili. Więc w ramach zadania Poznajmy się. Chcemy odwiedzać różne miejsca na Mazowszu i nadawać ze studia plenerowego, by być bliżej lokalnych historii, bliżej wyjątkowych inicjatyw, ale żebyśmy mogli się pojawić, no to Państwo muszą oddać swój głos. Gdzie mamy się wybrać? Pojedziemy tam, gdzie Państwo chcą, żebyśmy byli. Zagłosować można na stronie radiowarszawa.com.pl. Na naszych mediach społecznościowych też można szukać linku do tego głosowania, ale jak już Państwo naszą stronę wybiorą, to tam też można trochę powspominać i zobaczyć zdjęcia z naszych poprzednich spotkań z różnych miejscowości, z różnych miejsc, które w zeszłym roku mieliśmy okazję odwiedzić. Warto głosować, gdzie się pojawimy, to wszystko zależy od Państwa. No i jeszcze chcielibyśmy zaprosić na paschalny wieczór uwielbienia. Spotkanie ze Zmartwychwstałym to już dziś o godzinie 20:00 początek w kościele świętego ojca Pio na Kabatach. Modlitewne spotkanie już dziś wieczorem.

0: Za minutę będzie 9:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: Jest 9:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
4: Pentagon anulował plany przemieszczenia amerykańskich żołnierzy do Polski. Ponad 1000 hektarów lasu spłynęło w pożarze Puszczy Solskiej. Stanisława Cylińska spocznie na wojskowych Powązkach. Jest znana data pogrzebu. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Informując o tej decyzji, agencja Reuters powołała się na dwóch anonimowych amerykańskich urzędników. Potwierdzają się tym samym wcześniejsze doniesienia o odwołaniu przyjazdu 2. Pancernej Brygady Grupy Bojowej. Jeden z rozmówców Reutersa zasugerował, że decyzja w sprawie Polski to część rozwiązania, które ma umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Z tego może wynikać, że amerykańskie wojska, które miały zostać rozmieszczone w Polsce, mogłyby pochodzić z innych miejsc. Jak pisze Reuters, o decyzji Pentagonu nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Decyzja szefa Pentagonu o wstrzymaniu rotacji amerykańskiej brygady do Polski była częścią serii ruchów mających zredukować liczbę sił USA w Europie. W następstwie krytyki prezydenta Trumpa pod adresem sojuszników podał z kolei CNN, powołując się na źródła w resorcie. Obok wysyłanej do Polski brygady anulowane miało też zostać rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu w Niemczech. Szef polskiego MON Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że liczba żołnierzy amerykańskich w Polsce nie zmniejszy się. Nad Wisłą stacjonuje w tym momencie 10000 amerykańskich żołnierzy.
5: To są wiadomości Radia Warszawa.
4: 1115 hektarów lasu strawił pożar na terenie Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Takie dane przedstawiło Nadleśnictwo Józefów. Pożar wybuchł 5 maja. Strażacy dopiero po 8 dniach walki z żywiołem oddali tereny służbom leśnym. O szczegółach Dagmara Kędzior.
6: Spłonęły drzewa w każdej klasie wiekowej. Od młodników po wieloletnie. Leśnicy szacują, że około 400 hektarów lasu objętego pożarem będzie trzeba kompletnie wyciąć. Jednak istnieje szansa, że niektóre drzewa uda się uratować. O czym mówił zastępca nadleśnictwa Czego w Józefowie Adam Kraczek.
7: Czy sosna, czy olcha, czy brzoza. Dużo fragmentów na pewno pozostanie.
6: Według Adama Kraczka odbudowa tego lasu zajmie wiele lat i najprawdopodobniej z racji piaszczystej gleby zostaną tutaj posadzone głównie sosny i brzozy.
7: Ten las w tej postaci, który do tej pory znaliśmy, on przestał istnieć.
6: W obrębie pogorzeliska obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
4: W pierwszym dniu akcji gaśniczej rozbił się jeden z samolotów biorących udział w akcji. Zginął 65-letni pilot. Prokuratura rejonowa w Biłgoraju prowadzi śledztwo w sprawie pożaru w kierunku nieumyślnego sprowadzenia zagrożenia.
5: To się dzieje lokalnie.
4: Wczoraj obradowała Rada Warszawy. Wśród podjętych decyzji powołanie społecznej agencji najmu. W stolicy jest wiele mieszkań, które stoją puste. Właściciele boją się je wynajmować. Miasto chce pomóc i bierze na siebie rolę pośrednika. Mówił w poranku z Radiem Warszawa radny Paweł Lech.
8: Takie mieszkanie będzie wynajęte. Z drugiej strony, że takie mieszkanie będzie, osoba, która wynajmuje takie mieszkanie, no będzie wywiązywała się ze wszystkich zobowiązań. Nie będzie właściciel takiego mieszkania w sytuacji takiej, że ktoś, kto wynajął od niego mieszkanie, a przepisy niestety takie są, tego mieszkania nie opuści po zakończeniu umowy albo nie przestanie płacić.
4: Z kolei osoby, które szukają miejsca do życia w stolicy, będą miały szansę na mieszkanie w korzystnych kosztach najmu. Radni podjęli też decyzję o wzroście opłat za pobyt w stołecznym ośrodku dla osób nietrzeźwych na tzw. Kolskiej. Nowa stawka wynosi 469 zł. Radni debatowali też o systemie rowerów miejskich czy strefie czystego transportu. Pogrzeb aktorki i wokalistki Stanisławy Celińskiej odbędzie się 21 maja. Rozpocznie go o 11 msza święta w Kościele Środowisk Twórczych przy Placu Teatralnym. Artystka spocznie na cmentarzu wojskowym na Powązkach. Początek ceremonii o 13. Stanisława Celińska zmarła we wtorek w wieku 79 lat.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzisiaj nawet 20 stopni na termometrach może się pojawić. Teraz jest 16 w Warszawie, ale są miejsca zdecydowanie cieplejsze. Na przykład 18 stopni już teraz w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim i Piasecznie, więc zbliżamy się do tych 20 stopni. Mogą być burze po południu, momentami grad, ulewy, więc miejmy się dzisiaj na baczności.
9: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Budzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
0: Dziś dzień polskiej niezapominajki, a w ogóle nazwa niezapominajka. Pochodzi z legendy o pewnym rycerzu, który chciał zaimponować swojej kochanej i zerwać dla niej niebieskie kwiatki rosnące na brzegu rzeki. Jednak noszący ciężką zbroję, zakochany rycerz upadł, wpadł do rzeki i nie mógł wypłynąć na ląd. Tonąc miał krzyknąć do swojej wybranki: nie zapomnij o mnie. I stąd ta nazwa niezapominajka, przynajmniej wedle legendy, którą Państwu przytoczyłem. Kiedyś w Polsce była kultywowana i bardzo popularna też piękna tradycja nie zapominajmy o niej. Osoby, które kochamy i szanujemy, o których chcemy pamiętać, warto obdarować niezapominajkami, i to nie tylko 15 maja. Jarek Wydra, dzień dobry i zapraszam.
5: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: To już jutro. Noc muzeów. Bardzo dużo w różnych miejscach będzie się dziać. Na Noc Muzeów zaprasza także Radio Warszawa. Dziękujemy wszystkim tym, którzy się zapisali i otrzymali potwierdzenia. Jutro mam nadzieję, że będzie się wszystkim bardzo podobać, bo wiele atrakcji dla Państwa przygotowaliśmy. A i Fiat 125P też już jest po takim definitywnym przeglądzie. Też będzie można się nim przejechać. Ale są też wydarzenia, którym patronujemy, które polecamy, między innymi Noc Muzeów w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Warto zobaczyć miejsce, które samymi murami opowiada swoją historię. Już za chwilę będziemy o Nocy Muzeów na Rakowieckiej rozmawiać z naszymi gośćmi. Zachęcam, by pozostać z nami.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Korkuje się dzisiaj Warszawa, ale zdecydowanie mniej niż w inne dni tygodnia, bo dzisiaj piątek, więc i spokojniej, ale nie na trasie S8, bo most Grota Roweckiego poważnie zakorkowany od wysokości Piotra Wysockiego. Ten korek się zaczyna, a kończy dopiero na skrzyżowaniu z Powązkowską. Aleja Prymasa Tysiąclecia, korek, aleje jerozolimskie też korkują się w kierunku Prymasa Tysiąclecia, no ale też nie najlepsze rzeczy działy się na skrzyżowaniu Alei Niepodległości i Woronicza. Tam doszło do zdarzenia drogowego. Były problemy i autobusy linii 218, 228 i 308 zostały skierowane na objazdy. Już wszystko jest w porządku, droga jest już przejezdna, ale kursy mogą odbywać się niekoniecznie zgodnie z rozkładem jazdy. No i jeszcze opóźnione pociągi na trasie Warszawa-Czyżew-Tłuszcz, Ostrołęka-Ostrołęka-Chorzele. Trzeba być cierpliwym, stojąc na stacji.
1: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.
0: Porannik. W naszym studiu zapowiadani goście z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Konrad Pieńkowski, przewodnik muzealny i koordynator tegorocznej Nocy Muzeów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu.
0: I rzecznik Muzeum Hubert Bojarski. Dzień dobry.
3: Witam bardzo serdecznie.
0: Jakie atrakcje zostały przygotowane na Noc Muzeów, bo wiele instytucji wymyśla jakieś właśnie atrakcje, żeby przyciągnąć. Dużo się dzieje, będzie się działo jutrzejszej nocy, a Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL to mam wrażenie, że samymi murami już opowiada historię.
2: Dokładnie. Tutaj dla naszych zwiedzających przygotowaliśmy do zobaczenia wszystkie wystawy, które posiadamy. Także będą rekonstruktorzy, którzy przybliżą Państwu, jak wyglądał na przykład obóz partyzancki w latach 40., 50., czy pokażą także, jak często w latach 70., 80. wyglądały pacyfikacje, często strajków, czy to przed sklepami, czy w innych miejscach.
0: Miejsce bardzo ważne w polskiej historii, ale przy okazji tak trudnej historii, to łatwo też w opowiadaniu o nim popaść albo w patos, albo w taką suchą lekcję historii. Jak opowiadać tę historię młodym ludziom, żeby oni nie mieli poczucia, że są na jakiejś nudnej lekcji historii?
3: Właśnie dlatego staramy się w troszkę inny sposób przedstawiać nasze to, co mamy do opowiedzenia o naszej historii, ponieważ rzeczywiście pokazując same suche fakty w takim miejscu, w jakim my się znajdujemy, możemy popaść w patos. My staramy się tego uniknąć. Staramy się pokazać, że historia po pierwsze nie jest czarno-biała, po drugie nie jest tak do końca, że można ją traktować troszkę bardziej na luzie. Mimo jej wielkiej odpowiedzialności, jaką wobec niej mamy. Dlatego też to, co chcemy Państwu zaprezentować na Noc Muzeów, oprócz oczywiście tego, co tutaj kolega Konrad powiedział, wszystkich wystaw, tak? Wszystkie wystawy, to jest o tyle ważne, że u nas nie wszystkie wystawy są cały czas czynne. My tym razem pokażemy Państwu rzeczywiście całość tego, co możemy w tym momencie Państwu pokazać, ale to okraszone będzie pewnymi elementami takimi właśnie bardziej takimi namacalnymi i może troszkę bardziej właśnie na tak zwanym luzie. Rekonstruktorzy, którzy się pojawią u nas w muzeum, zaprezentują scenki, zaprezentują pewne takie epizody z życia czy partyzanckiego, czy opozycyjnego z lat 70., 80., które myślę, że w jakiś sposób po pierwsze unaocznią, jak ta historia wyglądała, ale po drugie pokażą, że te postacie z tamtego czasu nie są posągami, są żywymi ludźmi.
0: No i tak będzie można się przenieść w te nie najlepsze czasy. Czy to jest trochę tak czasami, że ludzie, którzy odwiedzają Muzeum na Rakowieckiej, przychodzą jako turyści, może nie mają do końca wiedzy, a wychodzą jako tacy trochę świadkowie pamięci?
2: Oczywiście, często się zdarzają sytuacje, że ludzie, którzy nas odwiedzają, nie za wiele wiedzą na przykład powiedzmy o tym okresie stalinowskim, o tym najcięższym okresie powojennym, gdzie nasi bohaterowie ginęli, bo nie chcieli się zgodzić na to, by Polska była pod butem Rosjan i często płacili za to tą największą cenę, czyli cenę życia, co bardzo naszych zwiedzających porusza. Są zawsze bardzo wdzięczni za tą przekazaną wiedzę i zawsze mówią, że na pewno tutaj wrócą, szczególnie jak właśnie tutaj kolega Hubert powiedział, że czasami u nas te wystawy są nowe, tak jak wystawy czasowe, dlatego jest dla nas warto wracać co jakiś czas, by dowiedzieć się jeszcze czegoś nowego.
0: Rakowiecka 37, no to jest taki jeden z najważniejszych adresów, jeżeli mówimy o polskiej historii i czy to przy okazji Nocy Muzeów, oczywiście serdecznie zapraszamy, ale w ogóle no to jest obowiązkowy punkt na mapie Warszawy do odwiedzenia.
3: Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL czynne jest oczywiście codziennie z wyjątkiem poniedziałków, także serdecznie Państwa zapraszamy. Rzeczywiście jest to punkt obowiązkowy, punkt, który w dużej mierze kształtuje naszą tożsamość kulturową i historyczną. To jest miejsce o tyle ważne, że myślę, że każdy tak naprawdę Polak, którego istotna jest tożsamość naszego kraju, powinien to miejsce zobaczyć. Dlatego też serdecznie Państwa zapraszamy nie tylko w Noc Muzeów, ale również każdego innego dnia.
0: My wolność traktujemy jako coś oczywistego, szczególnie no to młodsze bądź pokolenie takiego w średnim wieku, które nie pamiętają tych czasów, o których opowiada Muzeum przy Rakowieckiej. Zatem jeżeli dla nas ta wolność jest oczywista, no to historie, które są opowiadane w muzeum, no mogą uczyć odpowiedzialności za państwo, odpowiedzialności też za tę wolność, którą my teraz mamy, z której możemy się cieszyć.
2: Jak najbardziej też ważnym aspektem jest to w naszej pracy, by też dawać taką świadomość, to właśnie młodzieży, żeby o tych ludziach, którzy ginęli, byli prześladowani, pamiętać, bo jak my o nich zapomnimy niestety, to wszystko może kiedyś wrócić. Też jest takie powiedzenie, że historia lubi się powtarzać i czasami niestety możemy to zaobserwować, więc też bardzo ważne jest ta
3: niestety
2: świadomość.
3: Się powtarza. Tak. Niestety się powtarza.
2: Więc trzeba o tych osobach pamiętać.
3: Zapraszamy również a propos tej wolności, o której tu pan redaktor wspomniał. Ja tu trochę prywatem teraz pojadę, bo to moja wystawa, ale zapraszam Państwa
0: proszę
3: serdecznie
0: bardzo
3: na wystawę Wolność jest w nas. To jest wystawa o latach stanu wojennego i o postawach ludzkich w czasie stanu wojennego. Myślę, że ta wystawa w dużej mierze na to pytanie, które pan redaktor tutaj zadał, będzie mogła odpowiedzieć.
0: Ja tak zapytam o czysto techniczne sprawy związane z Nocą Muzeów. Ile czasu należy sobie zarezerwować? Bo wiadomo, że te plany czasami są tworzone, pojedziemy tu, pojedziemy tam, tu zdążymy jeszcze tu, staniemy w kolejkę. Ile tego czasu należy sobie zarezerwować? Czy są jakieś oprowadzania? No, mamy rekonstruktorów oczywiście, o których panowie wspomnieli, więc co będzie się działo?
2: No tutaj to ciężko dopowiedzieć dokładnie, ile tego czasu potrzeba.
3: Dużo.
2: To na pewno.
0: Cały wieczór.
2: Bo nie będzie takie typowe zwiedzanie z przewodnikiem. Państwo będą mieli możliwość swobodnego przemieszczania się po terenie dawnego więzienia mokotowskiego, obecnego naszego muzeum i oglądania wystaw. Jedna osoba na przykład się zaciekawi bardziej wystawą kolegi Huberta Patryka metodą katyńską. Ktoś inny właśnie może wystawą Huberta, więc każdy coś znajdzie tam dla siebie.
3: A mamy
2: oczywiście
3: jeszcze wystawę na temat wolności, zresztą tak, wolność niezawisłość, mamy na temat biskupa Baraniaka.
2: Solidarność walczący.
3: Tak, jest co oglądać.
2: Dokładnie.
3: Naprawdę. No, ale oprócz tego, że są same wystawy i przejście chociażby przez same wystawy już może zająć trochę czasu, to jednak same mury, o których już wspominaliśmy wcześniej, miejsce straceń, które mamy u siebie, to są wszystko miejsca, które warto odwiedzić. Oprócz tego oczywiście przejście przez obozowisko partyzanckie, przejście przez miejsca, gdzie będą nasi rekonstruktorzy. To są wszystko elementy, które myślę, że każdy zwiedzający będzie chciał zobaczyć. Także minimum godzina, myślę, że
2: do
3: nawet
2: półtorej,
3: troszkę dłużej tak należy sobie przeznaczyć na przejście przez całą Rakowiecką akurat tego wieczoru.
0: To będzie lekcja historii, ale na pewno też lekcja wdzięczności dla tych, którzy o tę wolność walczyli, którym tę wolność dziś, czasami może niedocenianą, zawdzięczamy.
2: Tak, u nas jest taki cytat pewnego śledczego do przesłuchiwanego. Ciebie zabiję, a twój grób zaorze, aby Anders ci nie mógł postawić pomnika. Niestety dzisiaj czasami nie każdy ma tą świadomość, o której też już dzisiaj wspominałem, o tych osobach, i to jest też w naszej kwestii, by o tych ludziach pamiętać, by oni mieli taki pomnik w postaci chociażby pamięci mówionej, przekazywanej, by o nich nie zapomnieć. Wielu z nich dalej czeka do dnia dzisiejszego na przykład na odnalezienie, identyfikację. Mają tylko, powiedzmy, pomniki symboliczne, a ich rodziny dalej czekają, aż kiedyś może uda się zidentyfikować ich kości, by ich godnie pochować.
0: No właśnie, bo jeszcze dużo rzeczy nie wiemy i pewnie jeszcze długo się nie dowiemy, więc dużo rzeczy jeszcze jest do zrobienia. Zapraszamy do Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL. Noc Muzeów to doskonała okazja do tego, żeby odwiedzić to miejsce, ale każdego innego dnia też, oprócz poniedziałku, serdecznie zapraszamy. W naszym studiu byli goście właśnie z Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Konrad Pieńkowski, przewodnik muzealny i koordynator tegorocznej Nocy Muzeów i rzecznik muzeum Hubert Bojarski. Bardzo dziękuję i no, zapraszam w panów imieniu i w naszym własnym, bo Radio Warszawa jest patronem medialnym Nocy Muzeów w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.
3: My też dziękujemy i zapraszamy bardzo serdecznie.

0: Na zegarze 9:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Janusz Zalewski. Leon XIV odwiedził Uniwersytet La Sapienza w Rzymie. To największy europejski uniwersytet. Papież wygłosił tu przemówienie do studentów i kadry akademickiej o przesłaniu Ojca Świętego. Kacper Kowalczyk.
2: Leon XIV zwrócił uwagę na rosnący lęk i poczucie zagubienia wśród młodych ludzi. Podkreślił, że współczesny świat często sprowadza człowieka do wyników, sukcesu i rywalizacji, co prowadzi do frustracji i niepokoju. Jak mówił, człowiek nie może być traktowany jak algorytm czy suma osiągnięć, ale jako osoba posiadająca godność, relacje z innymi. Ojciec Święty postawił młodym pytanie: kim jesteście? Zachęcając ich do odkrywania własnej tożsamości poprzez więzi, kulturę i spotkania z drugim człowiekiem. Z kolei starszym pokoleniom zadał pytanie o świat pozostawiany młodym. Papież skrytykował wzrost wydatków na zbrojenia oraz eskalację konfliktów na świecie. Ostrzegł także przed wykorzystywaniem sztucznej inteligencji w działaniach wojennych i apelował o inwestowanie w edukację, pokój i ochronę życia i środowiska. Kacper Kowalczyk, Radio Warszawa.
1: Wczoraj Leon XIV mianował też arcybiskupa Tomasza Grysę nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Do tej pory Polak był nuncjuszem na Madagaskarze, Seszelach i Mauritiusie oraz papieskim delegatem na Komorach. Arcybiskup Tomasz Grysa ma 55 lat, pochodzi z Poznania. Jest doktorem prawa kanonicznego Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego i absolwentem Papieskiej Akademii Kościelnej. Przed objęciem nuncjatur pracował w papieskich przedstawicielstwach w Rosji, Indiach i Nepalu, a także Belgii, Meksyku, Brazylii oraz przy Organizacji Narodów Zjednoczonych.
3: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jutro uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. To odpust w poświęconym mu sanktuarium przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie. Głównej mszy o godzinie 18:00 będzie przewodniczyć ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. Kazanie wygłosi ojciec Arturo Sosa, generał zakonu jezuitów. Jak mówił w poranku z Radiem Warszawa dziennikarz ojciec Wojciech Mikulski, jezuita, święty Andrzej Bobola to patron jedności, której bardzo potrzebujemy.
4: Myślę, że dzisiaj w bardzo szerokim rozumieniu tej jedności nam potrzeba w Europie, w świecie, w Polsce, w Warszawie. Na pewno ta jedność jest potrzebna. Andrzeja można też prosić w różnych trudnych sprawach, którymi sobie nie radzimy, które są dla nas rzeczywiście jakimś wyzwaniem, żeby się za nami wstawiał, żeby w tych sprawach wypraszał potrzebne łaski.
1: Święty Andrzej Bobola zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Został kanonizowany w 1938 roku przez Piusa XI. Także w sobotę Noc Muzeów. W wydarzenie włączają się również kościoły i instytucje archidiecezji warszawskiej, przygotowując dla odwiedzających wystawy, koncerty i zwiedzanie miejsc na co dzień niedostępnych. Muzeum Archidiecezji Warszawskiej zaprosi na wystawę historycznych haftów liturgicznych oraz wykład o dawnych technikach hafciarskich. W Świątyni Opatrzności Bożej na uczestników czekają oprowadzanie, warsztaty, pokazy filmowe i atrakcje dla dzieci. W archikatedrze świętego Jana Chrzciciela odbędzie się Noc Organów z udziałem znanych muzyków i laureatów konkursów organowych. Z kolei w kościele świętej Anny będzie można zobaczyć zakrystię i apsydę oraz wysłuchać koncertów i prelekcji. Na Bielanach otwarty zostanie także zabytkowy kompleks pokamedulski z kryptami i dawnymi eremami mnichów. Większość wydarzeń jest bezpłatna, część wymaga wcześniejszej rejestracji. Na Jasną Górę przebywają białe pielgrzymki dzieci po pierwszej Komunii Świętej. Dzieciom towarzyszą rodzice, katecheci i dyrektorzy szkół. Wśród nich są m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Pierwszych Piastów w Gieczu, gdzie 100% trzecioklasistów uczęszcza na lekcje religii. Dzieci wspierane przez dyrekcję opowiadały o przywilejach, które dała im pierwsza Komunia Święta.
5: Na każdej mszy mogę przyjmować komunię.
6: Jak się modlisz?
5: Klękam, ręce złożone i najczęściej w myślach.
7: Zawsze mówię, daj przykład, a nie wykład, i to się również dotyczy tej sfery duchowej. Czyli oni widzą, że my uczestniczymy w nabożeństwach, chodzimy do kościoła, no to tak samo będą się zachowywać.
1: Pielgrzymki dzieci pierwszokomunijnych trwają na Jasnej Górze przez cały maj, a także w czerwcu.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Gdy w Zofie zboże do pasa na zimę, chleb i okrasa. No trochę więcej deszczu by się przydało, żeby to zboże do pasa było, ale dzisiaj ten deszcz będzie. Będą też burze, które mogą przynieść też grat, a to już akurat nie jest dobra informacja, że grat może lokalnie towarzyszyć właśnie deszczowi, który dziś będzie padał. Będzie go lokalnie nawet dość sporo. 20 stopni to dzisiejsze maksimum, już teraz jesteśmy blisko tej wartości.
6: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
9: Poranek z Radiem Warszawa.
10: Dobrze słuchać.

0: Śledzimy stolice i okolice. Poranek z Radiem Warszawa.
1: Za 22 minuty będzie godzina 10. To może warto zrobić już prasówkę taką internetową, a my polecamy stronę radiowarszawa.com.pl. A co na niej, to wie najlepiej Grzegorz Kozłowski. Witaj.
2: Cześć Jarku. Tak, drodzy słuchacze, zachęcam do wejścia na naszą stronę internetową. Jest sporo różnorodnych materiałów, więc trudno ubrać je w tak jakiś jeden schemat, ale kilka ważnych tematów, myślę taki, jeśli chodzi o światowy, ale dotyczący Kościoła, no to znajdziecie informacje o tym, co działo się konkretnie wczoraj, czyli że arcybiskup Tomasz Grysa został nowym nuncjuszem apostolskim w Ugandzie. Więcej informacji na ten temat właśnie na naszej stronie, z rzeczy ważnych, ale dotyczących już tego, co u nas w Polsce też właśnie w kwestii Kościoła i religii w szkole, to na ten temat wypowiadała się profesor Aneta Rajza-Hermajewska. Chodzi tutaj o ten spór wokół tej ustawy, która jest nieprocedowana w Sejmie, która jest odkładana dalej. No i jak ta sytuacja się przedstawia obecnie, można znaleźć to w artykule i odsłuchać rozmowę. Z rzeczy też takich bardzo, myślę, ważnych i budujących, to wypowiedź papieża, który wczoraj właśnie przemawiał do wszystkich, którzy składają się na cały świat akademicki, mówiąc do nich, że jesteście budowniczymi pokoju, a mówił to na Uniwersytecie La Sapienza. No i spotkał się tam właśnie ze studentami, z przedstawicielami środowiska akademickiego. Jest to takie ważne przesłanie do całego świata akademickiego, więc myślę, że warto zajrzeć. Jeżeli studenci na przykład już szykują się do jakichś egzaminów, sesji końcowych, no to warto poświęcić trochę czasu na to, co papież ma do powiedzenia właśnie do nas. I przy tym też o takich rzeczach może praktycznych, czyli o profilaktyce protetycznej, dlaczego nie warto ignorować nawet jednego brakującego zęba.
1: No właśnie, mnie to zainteresowało, ale że zagadałeś cały czas, to już nie możemy rozwinąć tego tematu. Trzeba po prostu wejść na radiowarszawa.com.pl.
2: Coś na ząb.
1: Tak jest, i sprawdzić już samemu. Grzegorz Kozłowski, dziękuję Ci.
2: Dziękuję.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

Korki utrudnienia, piątkowy tryb, więc jest ich trochę mniej, co nie oznacza, że całkowicie jest Warszawa przejezdna. O, tak dobrze to nie ma. Wawelska od Alei Niepodległości do Pomnika Lotnika stoi w korku. Korkuje się też ulica Grójecka na kilku odcinkach i to w obu kierunkach. A wracając do tej Wawelskiej, to kierowcy zgłaszają tam kolizję. Na prostej stoimy od ronda ONZ do... od ronda Daszyńskiego do ronda ONZ. Korkuje się też Prymasa Tysiąclecia od ulicy Wolskiej do Alei Jerozolimskich. Alei Jerozolimskie też stoją w korku. Od Kleszczowej do Prymasa Tysiąclecia. Czy odkorkowała się S8? Na moście Grota Roweckiego jeszcze nie, ale poza mostem jest całkiem w porządku. No i Złomianek jest już lepsza sytuacja, chociaż nadal sporo samochodów na S7 w kierunku Młocin, a nawet mostu północnego.

0: Poranek z Radiem Warszawa.
1: Noc muzeów to już jutro. Bardzo dużo propozycji różne instytucje przygotowały. My zapraszamy do nas, do Radia Warszawa na Noc Muzeów. Zapraszaliśmy już w zasadzie i wszyscy ci, którzy takie potwierdzenia otrzymali, że mają swoje miejsce zabukowane, to mam nadzieję, że jutro przeżyją niezapomnianą przygodę. Zobaczą coś, co sobie tylko wyobrażali. No bo radio to jest taki trochę teatr wyobraźni. Jak to wszystko wygląda naprawdę, który guzik trzeba wcisnąć, żeby było nas słychać, jak wyglądają pomieszczenia, z których do Państwa nadajemy, no i jak ten nasz program możemy tworzyć. Oczywiście dzięki Państwu, bo bez Państwa pomocy i bez Państwa wsparcia, no to ta nasza działalność nie mogłaby się w tej formie, w jakiej teraz się odbywa, odbywać. Będą atrakcje, będzie można nawet na przykład kogoś pozdrowić, jeżeli taka przestrzeń na antenie będzie, i całe Mazowsze, a przez internet nawet cały świat usłyszy. To wszystko podczas Nocy Muzeów w Radiu Warszawa już jutro. No ale poza tym będzie można też przejechać się z Grzegorzem Traczewskim, dziennikarzem motoryzacyjnym Radia Warszawa, Fiatem 125P. Będą radiowe gadżety. Ja to raz w życiu chyba jechałem Fiatem 125P, więc może też skorzystam chętnie z tej atrakcji, ale nie zapisałem się. Co czeka także na odwiedzających? Opowieści, spotkania, to wszystko już jutro od godziny 17, więc dziękujemy wszystkim tym, którzy się zgłosili i których jutro będziemy mogli gościć podczas Nocy Muzeów.
0: Poranek z Radiem Warszawa.

0: Elżbieta Stawińska,
1: Marcin Wnuszyński.
0: Zapraszamy!
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
4: Minęła 10:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
5: Na początku czerwca decyzja w sprawie pakietu obniżającego ceny paliw. Drony nad Finlandią, alerty również na Łotwie. Jutro Noc Muzeów, w serwisie propozycje dla mieszkańców stolicy. Wiadomości Radia Warszawa, Janusz Zalewski. Od sytuacji na Bliskim Wschodzie w dużej mierze zależy, czy niższe ceny paliw będą przedłużone w kolejnych miesiącach. Rozporządzenia o niższych cenach obowiązują do końca miesiąca. A dziś za litr oleju napędowego trzeba będzie zapłacić nie więcej niż 6,85 zł. Benzyna 95 kosztuje maksymalnie 6,39 zł, a benzyna 98 6,98 zł. Miesięczny koszt pakietu CPN to około 1,6 mld zł.
6: To są wiadomości Radia Warszawa.
5: Drony nad Finlandią. Nad ranem w rejonie stolicy na niebie zauważono bezzałogowce. Alert z powodu dronów został ogłoszony też na Łotwie.
7: W Finlandii alert wprowadzono przed godziną 4 czasu lokalnego dla południowej części kraju, w tym dla Helsinek. Mieszkańcy zostali wezwani do pozostania w domach do czasu odwołania alarmu. Niektóre szkoły odwołały zajęcia. Na 3 godziny wstrzymano też ruch lotniczy, dlatego pasażerowie muszą liczyć się dziś z opóźnieniami. O tym, że zagrożenie minęło, poinformował premier Finlandii Petteri Orpo. Nie podał jednak dodatkowych szczegółów. Również na Łotwie w nocy ogłoszono kolejny alarm z powodu możliwego zagrożenia dla przestrzeni powietrznej. Dotyczył on wschodniej części kraju. Wojsko poinformowało, że poderwano myśliwce uczestniczące w natowskiej misji Baltic Air Policing. Alert odwołano dopiero rano.
5: W zeszłym tygodniu ukraińskie drony, które wtargnęły w łotewską przestrzeń powietrzną, spadły na puste zbiorniki paliwowe w Brzeżycy. W Finlandii kilka bezzałogowców z Ukrainy spadło po tym, jak zostały zaatakowane rosyjskie porty w pobliżu granicy z Finlandią. Władze w Kijowie przeprosiły za tamte incydenty.
6: To dzieje się w okolicy.
5: Warszawska Kolej Dojazdowa zaprasza na Noc Muzeów w Grodzisku Mazowieckim. W sobotę 16 maja od 17 do 23 bezpłatnie będzie można zwiedzać Izbę Tradycji EKD i WKD przy ulicy Radońskiej, mówi rzecznik WKD Krzysztof Kulesza.
8: Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zapraszamy do zwiedzania zabytkowej hali przeglądowo-naprawczej EKD.
5: W środku uczestnicy wydarzenia znajdą wiele interesujących eksponatów pochodzących z czasów XIX wieku aż po współczesne maszyny.
8: Wewnątrz hali znajdują się historyczne pojazdy, maszyny i urządzenia kolejowe, w tym angielski elektryczny wagon silnikowy EN80, dwa elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94 w różnych schematach malowania i wersjach wyposażenia, w tym według stanu fabrycznego z 1972 roku oraz z końcowego okresu eksploatacji do 2016 roku.
5: Organizatorzy przygotowali także przejażdżki autobusem retro oraz atrakcje dla dzieci. Na zwiedzających czeka też konkurs. Ostatnie wejście do Izby Tradycji zaplanowano około godziny 22:30. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Zjawiska te mogą występować po południu i wieczorem w przeważającej części kraju. IMIGW prognozuje, że w niektórych miejscach na metr kwadratowy może spaść 35 litrów deszczu. Miejscami może wystąpić także grad. Burzom ma towarzyszyć wiatr, którego prędkość w porywach może dochodzić do 85 km na godzinę. Alerty pierwszego stopnia przed tymi zjawiskami obowiązują od 13 do 22.
9: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Słonecznie teraz, później przyjdą chmury i przyjdą burze, o których była mowa przed chwilą. Towarzyszy nam dość silny wiatr, on wieje z południa i będzie jeszcze silniejszy, im później tym silniejszy. Temperatura do

0: popołudnie, zanim przyjdą burze, będzie rosła maksymalnie do 19 stopni. No i taką temperaturę też teraz mamy w Warszawie, podobnie w Legionowie, ale też w Pruszkowie i w Piasecznie, w Otwocku i w Wołominie, a w Mińsku póki co 18 i tak jak w Mińsku w Nowym Dworze Mazowieckim.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was wszystkich, kochani. Jak się macie? Dziś już piątek. Jak to szybko jakoś poszło w tym tygodniu, nie macie takiego wrażenia? 5 minut po godzinie 10:00, Zofia Kozrawska. Rozpoczynamy nasze kawowe spotkanie. Spotkanie zwalniające, mam nadzieję, bo dobrze jest czasem troszkę wolniej wypić kawę. I jak Bóg da, niech ona będzie ciepła od początku do końca, kiedy po nią sięgamy. A to nie zawsze takie proste. Wiedzą to zwłaszcza mamy, prawda? Pozdrawiam Was wszystkie bardzo serdecznie. Zali, ja teraz śpiewam 5 po 10:00.

0: Men at Work, 12 minut po 10.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Dzień dobry, dzisiaj w studiu nie jestem sama, Kacper Kowalczyk.
2: Tak jest, cześć.
0: Chociaż bez kawy, gdzie twoja kawka?
2: No jeszcze dzisiaj nie piłem, zaniedbanie, ale zaraz to naprawię.
0: Dobrze. Ale chciałeś mi opowiedzieć historię o niedużym Wojtku. Niedużego Wojtka spotkałam kiedyś, że tak powiem, w internetach i obserwuję go na Instagramie, ale nie wiedziałam, że, nie zauważyłam, że był jakoś teraz w Watykanie. Spotkaliście się tam?
2: Był ostatnio w Rzymie, no nie, pewnie się gdzieś minęliśmy, bo ja byłem tydzień wcześniej na audiencji. Aha. On był na tej ostatniej. No właśnie, audiencje generalne, środowe mają to do siebie, że poza tym oficjalnym przemówieniem papieża, przyjazdem Papa Mobile, jest też dużo okazji do takich spotkań na marginesie i między innymi właśnie Wojtek, dziesięciolatek, który cierpi na dysplazję kręgosłupowo-przynasadową, mógł spotkać się z papieżem, wręczył mu upominek, bardzo się ucieszył tym spotkaniem z papieżem. Papież też był bardzo wzruszony tą jego obecnością, pobłogosławił mu. Oglądałem nagranie właśnie z tego bardzo krótkiego, ale takiego pięknego spotkania. Te właśnie spotkania, te momenty podczas audiencji, kiedy papież czy to z osobami z niepełnosprawnościami, czy jakimiś pielgrzymami, którzy w jakichś szczególnych okolicznościach intencji przybywają do Rzymu, są zawsze bardzo wzruszające, zwłaszcza dla tych osób, które mają okazję uścisnąć dłoń papieża. To jest naprawdę piękne. Też taka ciekawostka z tej ostatniej audiencji środowej. Papież otrzymał też od jednej polskiej harcerki taką małą figurkę, mini Leona, także był taki lekko chyba zadziwiony, patrząc po zdjęciach tym sobą w wersji mini, takiej zabawkowej, ale myślę, że...
0: Tam było przy tej figurce.
2: Tak, tam było jeszcze kawa? Mini Americano, mini Dilexite, mini encyklika papieża Leona, adhortacja, przepraszam, papieża Leona XIV i jeszcze był jakiś mały upominek, jakiś
0: espresso?
2: Taki mały gadżet.
0: Nie, to była Americana, tak?
2: Tak,
0: Americana,
2: może pizza?
0: Pizza.
2: Coś takiego, tak.
0: No,
2: taką w formie takiej zabawki
0: no,
2: papież to otrzymał. Bardzo, bardzo urocze takie spotkania, które chwytają za serce, no i są razem tej bliskości z papieżem.
0: Bardzo ci dziękuję za te informacje. 14 minut po 10.

0: To była Vaya con Dios. Ach, no jej można słuchać w kółko na okrągło, przynajmniej ja tak mam. 21 minut po godzinie 10, posłuchajmy świętego Jana Pawła II.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
3: Jakże radykalnym wyzwaniem był ten okres dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków. Rzeczywiście pokolenie II wojny światowej spalało się poniekąd na wielkim ołtarzu walki o utrzymanie i zapewnienie wolności ojczyzny. Ileż to kosztowało ludzkich żywotów, młodych żywotów, obiecujących. Jak wielką cenę zapłacili Polacy. Najpierw na frontach września 1939 roku, a z kolei na wszystkich frontach, na których alianci zmagali się z najeźdźcą. Po zakończeniu wojny przyszedł długi, prawie 50-letni okres nowego zagrożenia. Tym razem nie wojennego, ale pokojowego. Zwycięska Armia Czerwona przyniosła Polsce nie tylko wyzwolenie od hitlerowskiej okupacji, ale także nowe zniewolenie.

Ania, słyszałam, co się stało i modlę się za ciebie. Jestem z tobą, będzie dobrze. Pamiętaj, Bóg jest dobry.

0: dzieci na antenie Rady Warszawa, już prawie w pół do 11:00. Zapraszam serdecznie na program przygotowany przez Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Baza Kolei Mazowieckich otwarta w Radomiu. Za chwilę szczegóły. Będzie łatwiej budować ścieżki rowerowe w regionie. Sprawą zajęli się radni województwa mazowieckiego. A na koniec sprawdzimy ofertę marszałkowskich instytucji kultury na Noc Muzeów. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: To ważna inwestycja w tym rejonie Mazowsza. Otwarta została nowa baza utrzymaniowo-naprawcza Kolei Mazowieckich w Radomiu. To pierwsze zaplecze spółki położone w południowej części województwa, które ułatwi proces utrzymania pojazdów obsługujących linie kolejowe subregionu radomskiego, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Dzięki temu będą pojazdy utrzymywane w najlepszym stanie technicznym, ale też myte, konserwowane. Jest to bardzo ważna inwestycja.
2: Nowa sekcja zapewni zatrudnienie dla ponad 160 osób, dodaje wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Zapadła decyzja, że nie 120 miejsc pracy, a 160 miejsc pracy będzie właśnie w tej serwisowni. Bardzo się z tego cieszę.
2: Inwestycja całkowicie została sfinansowana z budżetu Mazowsza, a jej wartość to 78 milionów złotych.
1: Szukamy najlepszych.
2: To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień w dziedzinie kultury w regionie. Trwa nabór wniosków do 27. edycji Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Nagrody, która wyróżnia twórców i społeczników. Już od ponad ćwierćwiecza statuetkę otrzymują osoby i organizacje, które swoją działalnością wykraczają poza wymiar lokalny i stają się źródłem inspiracji dla innych, mówi marszałek Adam Struzik.
5: Nagradzamy ludzi nietuzinkowych, jak ja to mówię, zwyczajnych, niezwyczajnych czy nadzwyczajnych. Więc czekamy na te zgłoszenia. To są czasami bardzo barwne postaci związane z kulturą ludową czy z regionalizmem. Nie ma tutaj ograniczeń.
2: Kandydatów można zgłaszać do 1 czerwca. Spośród nominowanych osób kapituła konkursu wybierze 10 laureatów, którzy otrzymają nagrodę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych.
1: W drodze.
2: Ścieżki rowerowe, podobnie jak drogi, Sejmik Województwa Mazowieckiego apeluje do władz państwowych o zmiany w przepisach przy inwestycjach dla jednośladów. Często pojawia się problem z uzyskaniem terenów pod budowę ścieżek, tłumaczy marszałek Adam Struzik.
5: Inwestycje w infrastrukturę drogową, czyli ścieżki pieszo-rowerowe, ścieżki rowerowe, napotykają na szereg problemów, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie pozyskania nieruchomości. No, duży problem jest w lasach państwowych, możliwość budowy ścieżek na wałach przeciwpowodziowych.
2: Zmiany mają pomóc lokalnym włodarzom w całym kraju, dodaje radna województwa mazowieckiego Sylwia Lacek.
6: Projektowanie, ale przede wszystkim o wykup gruntów, w zasadzie przejmowanie na mocy prawa gruntów, wykup nieruchomości w postaci odszkodowań.
2: Propozycje zmian trafiły m.in. do Ministerstwa Infrastruktury.
1: Uwaga, konkurs!
2: Przed nami pierwsza edycja konkursu Wokół Drewna. Jego celem jest popularyzowanie architektury drewnianej, jej ochrona i opieka nad budynkami. W województwie mazowieckim mamy sporo takich obiektów, stwierdza wicemarszałek Rafał Rajkowski.
7: Mamy rzeczywiście bardzo dużo ciekawych obiektów, które powinny być zgłoszone i powinny zostać też ocenione przez kapitułę. Mam nadzieję, że to też w południowej części województwa mazowieckiego będzie dużo takich zgłoszeń. Serdecznie zachęcam.
2: Konkurs jest skierowany do posiadaczy obiektów drewnianych, nie wpisanych do rejestru zabytków, które znajdują się na terenie województwa mazowieckiego i zostały wybudowane do 1970 roku. Mogą to być m.in. budynki mieszkalne, publiczne, gospodarcze, przemysłowe i rzemieślnicze. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
8: Są bardzo duże nagrody, za pierwsze miejsce prawie 13 tysięcy złotych.
2: Nabór wniosków trwa do 19 sierpnia. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie mazowia.pl.
1: Mazowsze zaprasza.
2: Spędźcie noc muzeów w marszałkowskich instytucjach kultury. Już w nocy z 16 na 17 maja serdecznie zapraszamy mieszkańców Mazowsza do skorzystania z oferty muzeów i teatrów na terenie całego województwa. Przygotowaliśmy dla Was wiele ciekawych atrakcji, mówi Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora w Departamencie Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.
9: Najbliższy weekend to weekend Nocy Muzeów na Mazowszu. Zapraszamy do instytucji kultury, które są prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Od wschodu do zachodu, od południa do północy Mazowsza oczywiście możemy przemierzać szlakiem instytucji kultury. Sprawdźmy, które instytucje i co oferują i wybierzmy się w piękną podróż po Mazowszu.
2: Atrakcję tego wieczoru przygotowała Warszawska Kolej Dojazdowa. Zapraszamy już w najbliższą sobotę do Izby Tradycji przy siedzibie spółki w Grodzisku Mazowieckim, mówi Krzysztof Kulesza, rzecznik prasowy Warszawskiej Kolei Dojazdowej.
10: Od 17 do 23 na wszystkich zwiedzających będzie czekać wiele nocnych atrakcji. Podczas tegorocznej Nocy Muzeów zapraszamy do zwiedzania zabytkowej hali przeglądowo-naprawczej EKD oraz wyeksponowanych w niej bogatych zbiorów. Przygotowane zostały również dla naszych gości przejażdżki autobusem retro na trasie pomiędzy stacją Grodzisk Mazowiecki Radańska WKD, Grodzisk Mazowiecki Dworzec PKP i z powrotem do stacji WKD Grodzisk Mazowiecki Radońska.
2: Zachęcamy również do odwiedzin wielu placówek na terenie Warszawy. Wśród nich są m.in. Stacja Muzeum, Państwowe Muzeum Archeologiczne, Teatr Polski, Muzeum Niepodległości, Muzeum Literatury, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Muzeum Sportu i Turystyki czy Muzeum Azji i Pacyfiku.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Randy Crawford, 20 minut przed godziną 11. I teraz Ewa Pietrzak zaprasza na spotkanie.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Jest z nami dyrektor, magister inżynier Bożena Siedliska, dyrektor 157 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Witam serdecznie, dzień dobry pani dyrektor.
3: Dzień dobry pani redaktor.
2: Ale ja tak sobie myślę, że chyba to my dorośli nie odrobiliśmy tej lekcji, ponieważ kiedy młodzież widzi, że my się stresujemy, denerwujemy, to w jakiś sposób to odczuwa, prawda? Widzi naszą reakcję.
3: Myślę, że tak, że ja mam czasami wrażenie, że naprawdę bardziej się stresują rodzice niż maturzyści i czasami o więcej rzeczy dopytują rodzice niż maturzyści, bo no,
2: czasy się zmieniają.
3: Tak, czasy się zmieniają i od tej matury tak naprawdę w tej chwili dużo zależy, bo tak jak pani wspomniała, pytając mnie o moją maturę, no to w przypadku mojej matury, no to tylko była kwestia zdania tego egzaminu maturalnego i tylko jeden krok do tego, żeby pójść na studia, tak. A później trzeba było zdać egzaminy, tak? Więc tutaj tu już jednak ta matura jest czymś ważnym, takim progiem, gdzie się skoczy albo wysoko, albo się może nie udać, tak? Więc to jest powodem tego stresu. I ja mam wrażenie, że my jako rodzice nie pozwalamy tym młodym ludziom czasami na popełnienie błędów i tak staramy się za bardzo nimi opiekować, troszkę ich wyręczać. I później tak chyba oni sobie też może i z tego powodu troszeczkę z tym stresem nie radzą. Takie jest moje wrażenie, obserwując dzieci w różnym wieku, nie tylko maturzystów, że to jest nasza nadopiekuńczość, wyręczanie troszeczkę tych dzieci i nie pozwalanie im nawet na takie popełnienie błędu. Trudno, jak nie osiągniesz takiego wyniku, jak chciałeś, czy tam chciałaś, no to trzeba będzie ewentualnie w następnym roku to poprawić. Natomiast my się za nich nie nauczymy, tak? My musimy ich trochę nauczyć takiej brania odpowiedzialności, że to jednak, no już rodzic się za niego nie nauczy, jak dziecko samo się nie nauczy. My możemy go tylko wspierać, tłumaczyć, pomagać w jakiś sposób, ale nic za niego nie zrobimy.
2: Słyszałam wypowiedzi specjalistów, którzy twierdzą, że nasze dzieci są dobrze edukowane i bardzo wykształcone i można powiedzieć dysponują takim wysokim poziomem wiedzy, nie tylko ogólnej, ale szczegółowej, że w innych krajach i w Europie, i na świecie, i w Stanach, prawda? Inaczej poziom tej edukacji wygląda. Ale pani dyrektor, to mam takie kolejne pytanie. Nasze dzieci mogą być przeciążone zawartością tej wiedzy? Rzeczywiście nasze dzieci dużo się uczą? Może nie dużo się uczą? Czy mają szeroki zakres materiałów do nauki? Inni podziwiają nasze dzieci, tak?
3: Moim zdaniem nie, to jest moje osobiste zdanie prywatne. Moim zdaniem nie, dlatego że ja pamiętam swoją szkołę średnią, a jako że pracuję bardzo długo jako nauczyciel, to wiem, czego się wymagało 15 lat temu, a czego się wymaga teraz. Więc ja uważam, że w tej chwili nie ma więcej nauki niż było 10 lat temu. To jest moje prywatne zdanie. Tak nie ma. Być może, że są przeciążeni innymi obowiązkami, takimi dodatkowymi, że teraz młodzież chce robić dużo rzeczy poza szkołą, czyli nie wiem, zgłębiać naukę języków obcych. Mają dodatkowe zajęcia, załóżmy, nie wiem, taneczne, sportowe, realizują swoje hobby, zainteresowania i to im troszkę czasu zabiera i być może dlatego później nie starcza na naukę i wydaje im się, że tej nauki jest więcej niż było wcześniej. Natomiast moim zdaniem osobistym tak nie jest.
2: Czego będziemy życzyć tegorocznym maturzystom, ale także rodzicom, dziadkom i uczniom klas ósmych?
3: Po pierwsze pokoju ducha, a po drugie oczywiście samych stówek na maturze.
2: Bardzo dziękujemy. Te optymistyczne życzenia od pani dyrektor Bożeny Siedliskiej, dyrektor 157 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo i wzajemnie. Wszystkiego dobrego i jeszcze raz samych setek dla maturzystów. I spokoju.
2: Dzięki pani dyrektor.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor.
2: Dzięki, do usłyszenia.
3: Dziękuję.
2: Pozdrawiam. Drodzy Państwo, pewnie Państwo zauważyli, że w tym tygodniu zaprosiłam do audycji Wychowywać, ale jak kilku ekspertów. Bardzo dziękujemy pani dyrektor. Pamiętajmy w modlitwach o uczniach, ale także nauczycielach, pedagogach, rodzicach, dziadkach. W związku z tym, że podczas Targu Wydawców Katolickich spotkałam Anię Golędzinowską, autorkę kilku książek. Ania jeździ po świecie, mówi o tym, w jaki sposób Pan Bóg przywrócił jej nadzieję w życiu, to poprosiłam ją o kilka słów, które skierowała właśnie do tegorocznych maturzystów.
4: Witajcie, tu Ania Golędzinowska. Chciałam wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia i życzyć powodzenia tegorocznym maturzystom.
2: Aniu, bardzo dziękujemy. Dziękujemy także za Państwa wsparcie, a audycje znajdą nasi radiosłuchacze na stronie radiowarszawa.com.pl. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: Czyli ma ciało i duszę. O tak, 11 minut zostało do 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Święta Zofia dzisiaj nam patronuje. Święta Zofia, czyli mądrość po grecku. Według żywotów Zofia była matką trzech córek i mieszkała w Rzymie za panowania cesarza Hadriana, który rządził w latach 117-138 po Chrystusie. Była wdową i gorliwą chrześcijanką, a swoim córkom nadała imiona Wiara, Nadzieja i Miłość. Miało odpowiednio 12, 10 i 9 lat. W czasie prześladowań namiestnik Antioch wezwał Zofię, żeby złożyła ofiarę kadzidła ku czci bogini Diany. Zofia odmówiła i wtedy namiestnik rozkazał, żeby wzięto trzy młode córki i na oczach matki poddano je okrutnym torturom. Ostatecznie córki zginęły od miecza kata. Święta Zofia patrzyła na męczeństwo córek i zachęcała je do wytrwania. Nawet kaci, zdumieni tym, co widzieli, pozostawili Zofię przy życiu. Młode męczennice pochowano na cmentarzu. Zofia trwała, zbolała przy ich grobie. Po kilku dniach zmarła. Z boleści pochowano ją w tym samym grobie, co córki. Święta Zofio, módl się za nami. Dziękuję za wszystkie życzenia, szczególnie panu Robertowi, pani Teresie, pani Martynie i wszystkim innym. Bardzo, bardzo serdecznie wam dziękuję za pamięć. 10 minut zostało do 11, to już Black.

0: śpiewał na antenie Radia Warszawa Łukasz Zagrobelny. 2 minuty zostały do 11:00.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106,2 FM jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami.
3: Ksiądz Wojciech Henyga,
4: Gosia Polak
5: i Mateusz Kiczek.
2: I
6: Gosia Tyszka.
2: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
3: Żeby doświadczyć radosnej wspólnoty. Myślę, że parafii, która się naprawdę modli, to jest nasza wielka radość.
2: Więcej na ten temat, drodzy Państwo, codziennie o 14:20, 20:45 i w niedzielę o godzinie 20:00.
7: Pozdrawiamy!
8: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka.

0: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Minęła 11:00, czas na wiadomości Radia Warszawa.
3: Projekt ustawy o kryptoaktywach uchwalony przez Sejm. Przeszła wersja rządowa. Trump wrócił z Pekinu. Czy jest szansa na polepszenie stosunków USA-Chiny? Warszawa będzie pośredniczyć w wynajmie mieszkań. Powołano społeczną agencję najmu. Wiadomości Radia Warszawa, Michał Koźlik. Zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o kryptoaktywach. Do Senatu trafi ona w brzmieniu proponowanym przez rząd. W porównaniu z ustawami, które zawetował wcześniej prezydent, zawiera ona zaostrzenie kar za oszustwa na rynku kryptoaktywów.
4: Głosowało 441 posłów, za 241, przeciw 200, wstrzymał, nikt się nie wstrzymał. Sejm uchwalił ustawę o rynku krypto.
3: Tak mówił Włodzimierz Czarzasty, czyli marszałek Sejmu. W toku prac sejmowych do ustawy wniesiono jedną poprawkę zaproponowaną przez prezydenta. Przewiduje ona, że Komisja Nadzoru Finansowego będzie musiała co roku sporządzać i publikować raport o funkcjonowaniu rynku kryptoaktywów. Pozostałe poprawki prezydenckie zostały odrzucone. Jest to trzecia próba regulacji rynku kryptoaktywów. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat.
0: To są wiadomości Radia Warszawa.
3: Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zakończył wizytę w Chinach. Padły deklaracje o chęci współpracy dwóch mocarstw. Rynki finansowe oczekiwały konkretnych deklaracji dotyczących współpracy handlowej i kontraktów. Tych jednak zabrakło.
5: Przywódcy Chin i Stanów Zjednoczonych w trakcie dwudniowej wizyty Trumpa w Pekinie zapewniali, że relacje obu państw polepszą się. Xi Jinping wyraził uznanie dla, jak się wyraził, nowego podejścia Waszyngtonu do relacji z Pekinem. Pomimo tego, że Trumpowi towarzyszyła delegacja ponad 10 prezesów największych amerykańskich koncernów, zasygnalizowano jedynie możliwość zawarcia kontraktu przez Boeinga na dostawy samolotów do Chin. Drugiego dnia rozmowy skupiły się także na kwestiach międzynarodowych, w tym na wojnie z Iranem. Ze słów Donalda Trumpa wynika, że obydwaj przywódcy są zgodni w ocenie tego, że Iran nie powinien mieć broni jądrowej. Chiny i USA wspólnie zaapelowały do Iranu o otwarcie cieśniny Ormus.
3: Z Tajpej relacjonował Tomasz Sajewicz.
0: Dzieje się blisko.
3: Powołanie społecznej agencji najmu to jedna z decyzji podjętych podczas wczorajszych obrad Rady Miasta Warszawy. W stolicy jest wiele mieszkań, które stoją puste. Właściciele boją się je wynajmować. Miasto chce więc pomóc i bierze na siebie rolę pośrednika, wyjaśniał w poranku z Radiem Warszawa radny Paweł Lech.
6: Takie mieszkanie będzie wynajęte. Z drugiej strony, że takie mieszkanie będzie, osoba, która wynajmuje takie mieszkanie, no będzie wywiązywała się ze wszystkich zobowiązań. Nie będzie właściciel takiego mieszkania w sytuacji takiej, że ktoś, kto wynajął od niego mieszkanie, a przepisy niestety takie są, tego mieszkania nie opuści po zakończeniu umowy albo nie przestanie płacić.
3: Z kolei osoby, które szukają miejsca do życia w stolicy, będą miały szansę na mieszkanie w korzystnych kosztach najmu. Radni debatowali też o systemie rowerów miejskich oraz o strefie czystego transportu. Jutro uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. To odpust w poświęconym mu sanktuarium przy Rakowieckiej w Warszawie. Głównej mszy świętej o godzinie 18:00 będzie przewodniczyć arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. Kazanie wygłosi ojciec Arturo Sosa, generał zakonu jezuitów. Jak mówił w poranku z Radiem Warszawa dziennikarz ojciec Wojciech Mikulski, jezuita, święty Andrzej Bobola to patron jedności, której bardzo potrzebujemy.
7: Myślę, że dzisiaj w bardzo szerokim rozumieniu tej jedności nam potrzeba w Europie, w świecie, w Polsce, w Warszawie. Na pewno ta jedność jest potrzebna. Andrzeja można też prosić w różnych trudnych sprawach, którymi sobie nie radzimy, które są dla nas rzeczywiście jakimś wyzwaniem, żeby się za nami wstawiał, żeby w tych sprawach wypraszał potrzebne łaski.
3: Święty Andrzej Bobola zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Został kanonizowany w 1938 przez Piusa XI.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
2: O, jak temperatura wzrosła przez ostatnią godzinę. 18 stopni teraz w Pruszkowie, 19 w Nowym Dworze Mazowieckim, Grodzisku Mazowieckim, Mińsku Mazowieckim, Ożarowie Mazowieckim też. I w Piasecznie 20 w Warszawie, w Otwocku i w Wołominie, 21 w Legionowie nawet. Boję się powiedzieć, że to jest dzisiejsze maksimum, bo może to słońce ma jakieś inne plany i będzie trochę cieplej. Zobaczymy. W każdym razie odczuwalna temperatura może być niższa, bo wieje silny wiatr z południowego wschodu.

0: No i po południu wieczorem burze przewidywane.
1: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
0: Dzień dobry, witam Was kochani słuchacze Radia Warszawa, 5 minut po 11. Czy to dziś jest dzień niezapominajek? Niezapominajki są to kwiatki z bajki, rosną nad potoczkiem, patrzą żabim oczkiem, gdy przepływasz łódką, śmieją się cichutko i wołają skromnie, nie zapomnij o mnie. Zapraszam serdecznie, zostańcie z nami na tę kolejną wspólną godzinę. Zofia Kozrawska tutaj przy mikrofonie. A kto tam po drugiej stronie?

0: To Teddy Swims na antenie Radia Warszawa, 12 minut po 11.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A, pewnie już to mówiłam, ale lubię sobie to przypominać, bo trochę dzięki temu, że to 15 maja, to pamiętam, że właśnie 15 maja miałam pierwszą komunię świętą i naprawdę to jest dla mnie taki dzień wdzięczności i nie do wiary, ale naprawdę pamiętam, jak bardzo czekałam na to pierwsze spotkanie. I pamiętam, że akurat no, miałam pierwszą komunię świętą w takim czasie, gdzie nie miałyśmy identycznych sukienek i było dosyć duże parcie na to, żeby te sukienki były jakieś super ekstra, nie wiadomo co. Ale miałam sukienkę po swoich siostrach i to nie była jakaś super ekstra, nie wiadomo co sukienka, więc trochę czułam, że może tak, no jakieś tam czułam takie coś, że chciałabym mieć fajniejszą sukienkę, no to tam mówić, po prostu nie za bardzo mi się podobało aż tak dużo skromność mojej sukienki, ale miałam wianek z żywych kwiatów i to też pamiętam i też taką radość z tego, że jednak naprawdę bardzo czekałam. Wiara moich rodziców, mojej rodziny, jakaś mądrość też w tym, jak byliśmy przygotowywani przez siostry Loretanki na warszawskim Brudnie w parafii Matki Bożej Różańcowej wtedy. Jestem za ten czas ogromnie wdzięczna, też za przyjaźnie, które wtedy się zawiązały i za tą przyjaźń z Jezusem też bardzo. Także dziś świętuję podwójnie z wielką wdzięcznością za to, że Jezus no, w swojej szalonej miłości przychodzi do takiego człowieka, który co tam wie o życiu, można by powiedzieć, ma kilka lat. No ale dzięki Ci, Jezu, że wtedy zacząłeś przychodzić i ciągle to robisz. 14 minut po 11.

0: Jego Igo i jego Helena. 21 minut po 11. Wróćmy teraz do słów papieża Leona XIV.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje. Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja Generalna, Plac Świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół jest ludem Bożym pielgrzymującym na ziemi, który wychodząc właśnie od ostatecznej obietnicy na podstawie Ewangelii, odczytuje i interpretuje dynamikę dziejów, demaskując zło we wszystkich jego formach i głosząc słowami i czynami zbawienie, które Chrystus pragnie urzeczywistnić dla całej ludzkości oraz jego Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Kościół nie głosi zatem samego siebie, wręcz przeciwnie. W nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie. W tej perspektywie Kościół jest wezwany do pokornego uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, które choć służą Królestwu Bożemu, posiadają przemijającą postać tego świata. Żadna z instytucji kościelnych nie może być absolutyzowana, lecz przeciwnie, ponieważ istnieją one w dziejach i w czasie, są wezwane do ciągłego nawracania, do odnawiania form i reformowania struktur, do ciągłego odradzania relacji, tak aby mogły naprawdę odpowiadać swojej misji.

0: Och, żeby film o nas był z takim totalnym happy endem. Wszyscy o tym marzymy, modlimy się o to. 27 minut zostało do 12 i to było Serce.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Cóż to za rocznica będzie, niezwykła. Już jutro, słuchajcie, 70 lat od podpisania ślubów jasnogórskich przez kardynała Wyszyńskiego, bo to było 16 maja 1956 roku. Wtedy prymas ukończył ten tekst, ważny, znany tekst dla polskiego kościoła, a prymas był wtedy internowany w klasztorze sióstr Nazaretanek w Komańczy. No i w ostatnią środę, 13 maja, wicemarszałek województwa podkarpackiego Piotr Pilch, wójt gminy Komańcza dr Roman Bzdyk spotkali się z Ojcem Świętym Leonem XIV po środowej audiencji ogólnej. Podarowali mu przepiękny obraz. To jest obraz, na którym widać prymasa Polski błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego w Komańczy. Na rękach trzyma owieczkę. Zresztą to jest obraz inspirowany zdjęciem, które można znaleźć w internecie. Jak piszecie prymas Wyszyński z owieczką, to znajdziecie to przepiękne zdjęcie. Więc taki obraz otrzymał Leon XIV. To bardzo to jest wzruszające, że to już tyle lat i jutro ta rocznica. Można sobie pomyśleć, przypomnieć, jak było. Ten tekst oczywiście ślubów jasnogórskich został odczytany w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Jasnogórskiej 26 sierpnia. Proklamował go biskup Michał Klepacz wtedy, który pełnił obowiązki przewodniczącego Episkopatu Polski, a na fotelu prymasa Polski, wtedy, przypominam, ciągle internowanego, złożono biało-czerwone kwiaty. Kardynał Wyszyński składał śluby w Komańczy w łączności duchowej z uroczystościami na Jasnej Górze. A śluby jasnogórskie zostały złożone w roku 300. rocznicy ślubów lwowskich króla Jana II Kazimierza. Te miały miejsce 1 kwietnia 1656 roku w katedrze Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Lwowie. To już Bee Gees. 25 minut przed 12.

0: Rozu i Julia Pietrucha. Już za nami 16 minut zostało do 12. Ja mam takie pragnienie, żeby przeczytać przepiękny akt oddania Matce Bożej, który ułożył kardynał Wyszyński i który mam radość dać od dziecka. Dzięki moim rodzicom wyprowadzali mnie w miejsca, gdzie po każdej mszy świętej tym aktem oddania się modliliśmy. Matko Boża, niepokalana Maryjo, Tobie poświęcam ciało i duszę moją, wszystkie modlitwy, prace, radości i cierpienia, wszystko, czym jestem, co posiadam. Ochotnym sercem oddaję się Tobie w niewolę miłości. Pozostawiam Ci zupełną swobodę posługiwania się mną dla zbawienia ludzi i ku pomocy Kościołowi Świętemu, którego jesteś Matką. Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą, przez Ciebie i dla Ciebie. Wiem, że własnymi siłami niczego nie dokonam. Ty zaś wszystko możesz, co jest wolą Twego Syna i zawsze zwyciężasz. Spraw więc, Pomożycielko wiernych, by moja rodzina, parafia i cała ojczyzna były rzeczywistym królestwem Twego Syna i Twoim. Amen. To słowa aktu oddania Matce Bożej ułożonego przez kardynała Wyszyńskiego.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Za kwadrans będzie 12, to już Alice na 106,2 FM.

0: Abba Pater Music już za nami. 4 minuty zostały do godziny 12. Teraz mamy szansę usłyszeć Boże Słowo. Czy może być lepsze cokolwiek? Fragment Pisma Świętego przeczyta Wazientek. Rozważania opracował Damian Jakubowski, a czytać je będzie Robert Pierzchała.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Paweł przebywał w Koryncie, w nocy Pan przemówił do niego w widzeniu. Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście. Pozostał więc i głosili im Słowo Boże przez rok i 6 miesięcy. Kiedy Galio został prokonsulem Achaii, Żydzi jednomyślnie wystąpili przeciw Pawłowi i przyprowadzili go przed sąd. Powiedzieli: ten namawia ludzi, aby czcili Boga niezgodnie z prawem. Gdy Paweł miał już usta otworzyć, Galio przemówił do Żydów: gdyby tu chodziło o jakieś przestępstwo albo zły czyn, zająłbym się wami, Żydzi, jak należy, ale gdy spór toczy się o słowa i nazwy i o wasze prawo, rozpatrzcie to sami. Ja nie chcę być sędzią w tych sprawach. I wypędził ich z sądu. A wszyscy Grecy, schwyciwszy przewodniczącego synagogi, Sostenesa, bili go przed sądem, lecz Galio wcale o to nie dbał. Paweł pozostał jeszcze dłuższy czas, pożegnał się z braćmi i popłynął do Syrii, a z nim Pryscylla i Akwila. W Kenrach ostrzygł głowę, bo złożył taki ślub.
2: Lęk. Mamy takie wyobrażenie, że święci to zupełnie inni ludzie. Zdecydowani, wolni od jakichkolwiek bojaźni, perosi. Dzisiejsze czytanie ukazuje coś innego, niezgodnego z tym wyobrażeniem. Bojaźń świętego Pawła, która mu zostaje wytknięta w widzeniu przez samego Jezusa. Przebywając w Koryncie, mieście wrogim i zepsutym, mieście grzechu, apostoł czuł realne zagrożenie i własne osamotnienie. Jego lęk nie był efektem braku wiary, lecz zwykłą ludzką reakcją na czyhające niebezpieczeństwo. Z reguły, gdy się boimy wyśmiania czy też odrzucenia, zwłaszcza z powodu naszej wiary, to lęk objawia się milczeniem. To swoista strategia, pod którą kryje się strach, który oblekamy słowem tolerancja. A Jezus mówi: przemawiaj i nie milcz. To wezwanie kierowane do każdego z nas, a o odwagę głoszenia prawdy. Uczeń Jezusa nie może milczeć w obliczu wszechogarniającego zła. Mamy swoje Korynty. Boimy się przyznać do wartości chrześcijańskich, obawiając się wykluczenia lub wyśmiania w rodzinie, w pracy, w towarzystwie. Wiara nie jest dziś na topie. Wygrywają media społecznościowe i rolki. Po co Bóg i Kościół? Po co jakieś katolickie zasady? Usłysz te słowa, które dotarły do świętego Pawła i nie milcz. Nie musisz być oratorem, ale bądź osobistym przykładem tego, że Bóg istnieje i jest z tobą.

0: Alleluja.
1: Bo ten, którego znosiła, Alleluja.
0: Zmartwychwstał, jak powiedział, Alleluja.
2: Módl się za nami do Boga, Alleluja.
0: Raduj się i wesel, Panno Maryjo, Alleluja.
2: Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, Alleluja.
0: Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie Syna swego, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, światu weselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Maryję Pannę, dostąpili radości życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
2: Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: Módlmy się o zmarłych, zwłaszcza nam bliskich, aby mieli udział w zmartwychwstaniu Chrystusa. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
2: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Amen.
0: Módlmy się za pracowników, dzisiaj szczególnie za panią Zofię Kozerawską, w dniu jej imienin, za naszych słuchaczy, darczyńców, przez stawiennictwo naszego patrona, błogosławionego Ignacego Kłopotowskiego.
3: Boże, Ty obdarzyłeś błogosławionego Ignacego darem umiłowania Słowa Wcielonego i Jego Dziewiczej Matki. Wzbudziłeś w nim pragnienie budowania Twojego Królestwa przez gorliwe naśladowanie Chrystusa wobec ludzi chorych i ubogich. Uczyniłeś go apostołem prasy, wydawnictw i mediów katolickich. Spraw, aby dzięki jego wstawiennictwu nasi dziennikarze dawali nieustannie świadectwo prawdzie, zaś słuchacze przyjęli i wypełnili głoszoną za pośrednictwem radia dobrą nowinę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
0: Amen. Pan z wami.
2: I z Duchem Twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
0: Trwajcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.
4: 2 minuty po godzinie 12 posłuchajmy dzisiejszej Ewangelii, którą skomentuje ksiądz Wojciech Janyga.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
1: Kochani bracia i siostry, to, co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, przypomina nam słowa świętego Pawła, że cierpień teraźniejszych nie można porównywać z chwałą, która w nas się w przyszłości objawi. Czasem nam się wydaje, no i tak jest, że życie na tym świecie bywa bardzo ciężkie, że przeciwności, próby, różnego rodzaju zmagania, cierpienia stawiają nas na granicy naszej wytrzymałości i powodują, że i zaprzątają niejako całą naszą wyobraźnię, całą naszą świadomość. Wydaje się, że to jest jakby największa rzecz na świecie. A Pan Jezus dzisiaj mówi o tej kobiecie, która doznaje bólu, smutku z powodu, bo przyszła jej godzina, godzina porodu, ale kiedy urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek urodził. I potem mówi do apostołów, że teraz doznajecie smutku, ale znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze i radości waszej nie zdoła, nikt wam nie zdoła odebrać. To jest oczywiście ta prosta prawda, że po każdej nocy wstaje dzień, że cierpienia, przeciwności to jest moment tej chwili. To nie będzie trwać przez całe życie, ale ostatecznie chodzi o tę perspektywę nieba. Jeżeli pomyślimy o przyszłej chwale, jeżeli pomyślimy o tym, że Pan Bóg pragnie, żeby nasze życie było naprawdę przedmiotem zachwytu świętych i aniołów,

że Bóg chce nas pobudzić do takiej miłości, która sprawi, że historia naszego życia będzie opowiadana na wieki, to możemy sobie wyobrazić ten moment, kiedy w niebie zobaczymy całe nasze życie w zupełnie nowym świetle, jakby odkryte.

0: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: A dzień dobry, taka mała zmiana. Zofia poszła świętować, więc ja Państwu powiem, jaka jest pogoda. 18 stopni w centrum Warszawy, wiatr wieje z południowego wschodu i nawet intensywnie, bo 25 km na godzinę, a w najbliższych godzinach nawet do 50. Wieczorem około 17 do 20 spodziewamy się przelotnych opadów deszczu, mogą wystąpić miejscowo nawet burze. A teraz mamy jeszcze sporo słońca i mało pochmurnego nieba.
0: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
1: 10,5 minuty po godzinie 12. Zofia Kozarawska za chwilę na antenę wróci, albo maybe wróci. Brainstorm w tym utworze właśnie maybe na początek tej godziny. Potem elektryczne gitary w utworze Killer, w końcu Taylor Swift. Tak muzycznie rozpoczynamy tę godzinę. Dzień dobry, drodzy słuchacze, raz jeszcze.

0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Dziś, drodzy słuchacze, mamy oczywiście 15 maja, no ale jutrzejszy dzień także jest niezwykły. Dziś oczywiście świętujemy Zofię, no to jest dzień, kiedy wspominamy właśnie wszystkie panie, które noszą to imię i naszą Zofię Kozyrawską, która obecnie jest na chwilkę poza studiem, ale jutro 16 i wspominamy świętego Andrzeja Bobole, stąd zachęcam was, abyście odwiedzili naszą stronę internetową. Tam można więcej poczytać o tym niezwykłym świętym, o którym rozmowa dziś o 8.15 na antenie Radia Warszawa odbyła się właśnie z ojcem Wojciechem Mikulskim i który opowiada nam o świętym Andrzeju Boboli jako o człowieku, który był niezwykle trudnego charakteru i o czym zachowały się świadectwa, ale który walczył ze swoimi słabościami i ostatecznie wygrywa, oczywiście śmiercią męczeńską, ale wygrywa z tymi słabościami, stając się świętym w konsekwencji. Piękna postać, przy tym też zachęcam do tego, żeby pomyśleć o jutrzejszym dniu, ponieważ wtedy odpust oczywiście też w parafii świętego Andrzeja Boboli, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki właśnie w Warszawie i będzie także piękny koncert. Warto się tym zainteresować.
0: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
1: Dwadzieścia 23 minuty po godzinie 12.

0: To był Krzysztof Krawczyk, jest 12:30.
1: Wiadomości z życia Kościoła. Michał Koźlik. Walka z narkotykami i przestępczością zorganizowaną powinna opierać się na poszanowaniu godności człowieka i o trosce o jego rozwój. Tak mówił papież podczas audiencji dla uczestników konferencji Stop Drugs w Watykanie. Leon XIV podkreślił, że działania prewencyjne i wymiar sprawiedliwości nie mogą ograniczać się jedynie do wymierzania kar. Mówił, że prawdziwa sprawiedliwość powinna być ukierunkowana także na resocjalizację i pełną integrację społeczną sprawców. Środowiska medyczne będą po raz 102 pielgrzymować na Jasną Górę. Spotkanie w duchowej stolicy Polski rozpocznie się jutrzejszym apelem jasnogórskim, który poprowadzi biskup Romuald Kamiński, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby zdrowia i biskup warszawsko-praski. Jak podkreśla, przedstawiciele służby zdrowia spotykają się z człowiekiem w jego najdelikatniejszych i najważniejszych chwilach. Stąd potrzeba szczególnej troski Kościoła o nich.
2: Dlatego są ważni i dlatego ta pielgrzymka, która jest takim, powiedziałbym, udaniem się przed tron Matki Bożej, aby wypraszać to, co dla nich jest najpotrzebniejsze.
1: Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa uczniowie misjonarze. Biskup Kamiński dodaje, że przedstawiciele zawodów medycznych są zaproszeni do dawania świadectwa nie tylko wobec chorych, ale także swoich współpracowników.
2: Jest się o kogo troszczyć, zważywszy na to, że ci ludzie mają ogromną odpowiedzialność i mają ogromny wpływ na pełne kształtowanie świadomości zachowań innych ludzi. Jeśli będziemy, że tak powiem, widzieli i doświadczali, że to są ludzie, którzy uformowali siebie właściwie, to wtedy to spojrzenie na pacjenta i powierzenie tego pacjenta ich opiece ma inny wymiar.
1: Centralnym punktem pielgrzymki będzie niedzielna msza święta o godzinie 11 pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego. Jutro uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. To odpustw poświęcony mu sanktuarium przy Rakowieckiej. Głównej mszy świętej o 18 będzie przewodniczyć metropolita warszawski arcybiskup Adrian Galbas. Kazanie wygłosi ojciec Arturo Soza, generał zakonu jezuitów. Jak mówił w poranku z Radiem Warszawa ojciec Wojciech Mikulski, jezuita, święty Andrzej Bobola to patron jedności, której bardzo potrzebujemy.
3: Myślę, że dzisiaj w bardzo szerokim rozumieniu tej jedności nam potrzeba w Europie, w świecie, w Polsce, w Warszawie. Na pewno ta jedność jest potrzebna. Andrzeja można też prosić w różnych trudnych sprawach, którymi sobie nie radzimy, które są dla nas rzeczywiście jakimś wyzwaniem, żeby się za nami wstawiał, żeby w tych sprawach wypraszał potrzebne łaski.
1: Święty Andrzej Bobola zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku.
4: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Jutro nabożeństwo Transitus Christi w kościele Ojców Kapucynów na Miodowej w Warszawie. Uczestnicy będą modlić się za zmarłych, mówi brat Grzegorz Filipiuk.
5: Wiemy, że oni sami sobie nie mogą pomóc, mogą nam pomagać, nam towarzyszyć, ale już nie mają na siebie wpływu. Dlatego modlitwa za zmarłych jest tak ważna.
1: Nabożeństwo przejścia, które będzie sprawowane jutro w kościele kapucynów, nawiązuje do zstąpienia Chrystusa do otchłani, które dokonało się w Wielką Sobotę.
5: Mówimy, że właśnie w tym dniu, w Wielką Sobotę, powstał czyściec, czyli taka łaska miłosierdzia Bożego, która pozwala człowiekowi jeszcze po śmierci doświadczyć tej kary doczesnej, właściwie odpokutować za swoje grzechy, już odpuszczone w sakramencie pokuty pojednania na ziemi, aby mógł czysty wejść do nieba.
1: Początek modlitwy o godzinie 18 w programie Litania Loretańska, msza święta, konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą pięciu tajemnic przejścia Chrystusa.

0: Jesteś białym żołnierzem? Zaczęłam się zastanawiać, czy jestem białym żołnierzem. Bajm na antenie Rady Warszawa. 21 minut zostało do godziny 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: To jest ta przyjemna chwila piątkowa, kiedy zaglądam do gazet, mam obok kawkę, szeleszczą mi tutaj gazety i będę podpowiadać, dlaczego myślę, że warto zajrzeć do nich również w tym tygodniu. Zaczynam od tygodnika Idziemy, gdzie na okładce zatytułowanej Anioł z Auschwitz Stanisława Leszczyńska, o której jest no, piękny artykuł, bardzo, bardzo, bardzo wam polecam ten artykuł Ireny Świerdzewskiej, ona przybliża tą położną z Auschwitz, bo pod takim tytułem jest ten artykuł. Nazywano ją mateczką, aniołem życia, właśnie, aniołem dobroci. Nie wykonywała rozkazów Niemców, przyjęła w obozie ponad 3000 porodów i kiedy Mengele kazał, żeby każde narodzone dziecko było uśmiercone, odpowiedziała nie, nigdy. Nie wolno zabijać dzieci. I nie zabijała, ale ogromnie poruszyło mnie, kilka zdań przeczytam wam z tego artykułu, że o przeżyciach obozowych Leszczyńska rzadko rozmawiała, twierdząc, że nie rozumie ich ten, kto tego nie przeżył i uwaga, nie chciała też budzić w innych nienawiści. Nikogo nie potępiała. O Niemcach mówiła, że musieli wykonywać rozkazy. Przeczytajcie proszę ten artykuł. Położna z Auschwitz Irena Świerdzewska jest jego autorką. W Idziemy nie tylko to, oczywiście dużo innych treści. Między innymi rozmowa o świętym Boboli, święty Bobola, ten od cudów. Z ojcem Pawłem Budzkim, kustoszem Sanktuarium Narodowego Świętego Andrzeja Boboli w Warszawie, rozmawia Magdalena Prokop-Dufnowska. Dobrze jest sobie o tym Boboli poczytać. Dzisiaj święty, a wcześniej, no właśnie, jaki to on miał charakterek. Troszkę dzisiaj było o tym też na antenie Radia Warszawa, ale o tym też w tej rozmowie, w tygodniku Idziemy. O urodzonych i ocalonych, właśnie kontynuując kwestię tego, co zrobiła Stanisława Leszczyńska, dwie kobiety, Stefania i Jadwiga, które były jednymi z tych dzieci, które urodziły się w Auschwitz-Birkenau i przeżyły. Bo 3000 noworodków się urodziło, ale dużo umierało, dużo było zabijanych, ocalało 30, wyobraźcie sobie. Także zachęcam gorąco, żeby tygodnik Idziemy otworzyć i czytać. O dzieciach i wielkiej tajemnicy z księdzem profesorem Krzysztofem Koneckim, liturgistą, Amelia Siuda-Koszela rozmawia o tym przygotowaniu do pierwszej komunii świętej, o tym, co jeśli nie wszystkie treści są dla dzieci zrozumiałe, co pomaga dzieciom dobrze przeżywać Eucharystię. Jeśli szukacie odpowiedzi na te pytania, bo na przykład w przyszłym roku wasze dzieci idą do pierwszej komunii, to też polecam gorąco, a może jeszcze właśnie teraz potrzebujecie, bo to tegoroczne dzieci pierwszokomunijne też, no, jakoś czujecie potrzebę wsparcia w tym zakresie. I artykuł trudny, dotkliwy, wstrząsający, znaczy wstrząsający to może nie, bo temat jest dawny, 30 tysięcy rentgenów. Piotr Kościński przybliża katastrofę w Czarnobylu. Na łamach Idziemy, ten artykuł też można znaleźć. I o burzy wokół DPS-ów, tutaj benedyktynki, samarytanki na zdjęciach, ale nie tylko o nich, czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością nie będą już mogły przyjmować nowych osób, czy po przekroczeniu 18 roku życia ich mieszkańców trzeba będzie przenosić gdzie indziej. Przepisy proponowane przez ministerstwo budzą wiele kontrowersji. O tym Barbara Stefańska przybliży nam ten temat, to Idziemy. Przechodzę teraz do niedzieli, w niedzieli na okładce Komunia Święta i co dalej. No właśnie ten temat komunijny jest. Jak nie zmarnować w rodzinie duchowych owoców pierwszej Komunii Świętej? Na ile może w tym pomóc parafia? To są pytania wielu z nas. No i zarówno rodzice, jak i duszpasterze na te pytania na łamach niedzieli odpowiadają. W niedzieli o kobiecie niezwykłej, wyjątkowej. Kobiecie, która przestała widzieć, a widziała tak wiele. Może właśnie jeszcze więcej. Straciła wzrok, zyskała niebo. O matce Elżbiecie Róży Czackiej, artykuł w niedzieli, także zachęcam gorąco i za chwilkę wracam do przeglądu tygodników katolickich.

0: Jezu, ufam Tobie. Bogate miłosierdzie, Jacek Dowódzki i przyjaciele już za nami. 12 minut zostało do 13.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: Wracamy do przeglądu tygodników katolickich. Tygodnik Niedziela. I w tygodniku Niedziela, oprócz tego, co mówiłam wcześniej, rozmowa. Rozmowa z ojcem profesorem Szczepanem Praśkiewiczem, relatorem dykasterii spraw kanonizacyjnych, rozmawiając z Krzysztofem Świątkiem, no właśnie, o trzech drogach świętości. Różne wydarzenia, które zaprzeczają prawom natury, a wyproszone są za wstawiennictwem kandydatów na ołtarze, decydowały, decydują i będą decydować o beatyfikacji albo kanonizacji. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, co i jak, czy to zawsze musi być na przykład cud uzdrowienia, no to zachęcam, żeby sięgnąć po tygodnik Niedziela. Tam ciekawa rozmowa na ten temat. O mistrzu słowa na stronie takiej Niedzieli Warszawskiej, czyli o prymasie Wyszyńskim, kilka słów Anna Rastawicka, która miała okazję go znać osobiście. Autorem zebranych tych jej słów jest Łukasz Krzysztofka, także też zachęcam, żeby sobie zerknąć. Też o cudach świętej Rity na tych stronach na końcu. O cudach świętej Rity, które ciągle rozlewają się po całym świecie. Gdy wszystko zawodzi, może tak masz, że wszystko zawodzi i myślisz, że już koniec, no to zerknij do Niedzieli, poczytaj. Może akurat święta Rita będzie tą, która cię przeprowadzi gdzieś dalej. Gość niedzielny, na okładce gościa niedzielnego, od islamu przez ateizm do Chrystusa, trzy życia Somalijki i jej historia, która jest jak scenariusz filmowy, dzieciństwo spędzone w ogarniętej wojną Somalii, ucieczka przed przymusowym małżeństwem, niespodziewana kariera polityczna w Holandii, przyjaźń z najsłynniejszymi ateistami świata, no i groźby zamachu, na koniec zwrot ku chrześcijaństwu. To jest jedna filmowa historia, a druga filmowa historia, która też jest w Gościu Niedzielnym, to jeśli jeszcze nie znasz historii siostry Konsolaty i jej bliźniaczki Ireny, czyli Irena i Janina, no to koniecznie sięgnij do Gościa Niedzielnego i przeczytaj. Dziś jedna jest w habicie, a druga w garsonce. Jak się poznały, zobaczyły pierwszy raz po 50 latach, to miały prawie identyczne buty. Żyły na dwóch kontynentach, a jednak Pan Bóg spotkał je ze sobą. Ta historia nieprawdopodobna, wspaniała, jest w tym tygodniu w Gościu Niedzielnym, także zachęcam gorąco i serdecznie pozdrawiam siostrę Konsolatę przy tej okazji. W Gościu Niedzielnym też o sprawach trudnych, delikatnych, ekshumacjach, relacjach polsko-ukraińskich i Kijowi, jakiego nigdy nie zapomni, mówi dr Aleksandr Aufiorow, szef ukraińskiego IPN-u. Pochować wszystkie ofiary. Andrzej Grajewski z nim rozmawiał, ta rozmowa jest spisana. I o Opus Dei też w Gościu Niedzielnym. Zachęcam, czytajmy tygodniki katolickie. Za 9 minut będzie 13.

0: Na szeroką wodę Roxy Fast na antenie Radia Warszawa 2 minuty przed godziną 13.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Pamiętam, że to był tak słoneczny dzień, że aż zaczęły mi lecieć łzy, wszyscy w bieli. I to było jakieś takie doświadczenie, tak sobie myślę teraz, prawie że mistyczne.
3: O co chodzi nam? O zdjęcie czy o spotkanie z Jezusem?
4: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: Minęła 13. Czas na wiadomości Radia Warszawa.
8: Drożej niż przed rokiem. GUS podał najnowsze dane o inflacji. Wojsko Finlandii nie zaobserwowało dronów, których przylot przewidywano.

0: Zawirowania na rynku ropy przekładają się na inflację. Dzisiejszy odczyt Głównego Urzędu Statystycznego potwierdził wcześniejsze dane, że w kwietniu ceny towarów i usług były wyższe o 3,2% niż przed rokiem w tym samym czasie. W marcu inflacja wyniosła 3%. Urszula Kryńska z PKO Banku Polskiego mówi, że odczyt jest zgodny z oczekiwaniami rynkowymi. Dodała, że jeśli chodzi o ceny paliw, to jest to czynnik odpowiedzialny za większość wzrostu inflacji od dołka obserwowanego w lutym.
1: Wtedy inflacja wynosiła 2,1, teraz wynosi 3,2. Natomiast w minionym miesiącu ceny paliw już nie rosły. Obserwowaliśmy ich niewielki spadek. To jest oczywiście konsekwencja wprowadzenia przez rząd programu CPN, który ogranicza wzrost cen, które płacimy na stacjach benzynowych za paliwo.
0: W porównaniu z kwietniem 2025 roku więcej trzeba będzie płacić m.in. za transport, alkohol, wyroby tytoniowe, żywność i edukację. Wzrosły też wydatki na zdrowie. Spadły za to wydatki na odzież i obuwie.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
0: Fińskie siły zbrojne poinformowały, że nie zaobserwowały dronów, które mogły wlecieć w fińską przestrzeń powietrzną. Wcześniej informowano o możliwym zagrożeniu w rejonie Helsinek.
3: Jak mówił podczas konferencji prasowej generał Kari Nisula, szef operacji fińskich sił zbrojnych, wiadomość o możliwym zagrożeniu wojsko otrzymało wcześniej nad ranem. Nie mamy informacji, ani nie zaobserwowaliśmy, żeby drony tym razem znalazły się na terytorium Finlandii. Nie użyliśmy również środków militarnych do zwalczania bezzałogowców. Władze wyjaśniają, że fińskie służby były przygotowane na możliwe pojawienie się dronów, dlatego użyto m.in. śmigłowców oraz wprowadzono ograniczenia w przestrzeni powietrznej nad stolicą. Ostrzeganie ludności i skala działań przygotowawczych były uzasadnione, ponieważ chodziło o najgęściej zaludniony region Finlandii, tłumaczył premier Petteri Orpo.
0: Również na Łotwie w nocy ogłoszono kolejny alarm z powodu możliwego zagrożenia dla przestrzeni powietrznej. Dotyczył on wschodniej części kraju.
2: Dzieje się blisko.
0: Policja zatrzymała 5 osób podejrzanych o pobicie u obywateli Ukrainy na warszawskim moście świętokrzyskim. Do zdarzenia doszło 7 maja. Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej mówi, że wszyscy zatrzymani są nastolatkami.
4: W toku podjętych działań do sprawy zatrzymano 5 osób w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odgrywał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
0: 7 maja 4 Ukraińców w towarzystwie Polki spacerowało po moście. Zaatakowała ich grupa 10 osób. 16-letni obywatel Ukrainy został uderzony w głowę i spryskany gazem. Następnie był kopany. Napastnicy drugiemu Ukraińcowi złamali nos, a trzeciego próbowali zrzucić z mostu do Wisły. Z ustaleń policji i zebranego materiału dowodowego nie wynika, by zdarzenie miało podłoże narodowościowe. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i to, jaką rolę odegrał każdy z zatrzymanych. Na tym etapie policja nie udziela więcej informacji.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Taka pogoda bogata we wszystko. Słońce, chmury i potem deszcz i burze. To dziś taki plan na ten dzień. Póki co bardzo silny wiatr. Towarzyszy nam i wieje z południowego wschodu. Będzie jeszcze silniejszy trochę po południu wieczorem. 20 stopni w Nowym Dworze Mazowieckim i w Grodzisku i w Mińsku też 20. 21 teraz w Warszawie, w Legionowie, Pruszkowie, Piasecznie, w Otwocku, Wołominie i w Ożarowie Mazowieckim.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Dzień dobry, witam Was wszystkich kochani. 5 minut po 13. Zofia Kozorawska przy mikrofonie Radia Warszawa. Mam tę radość być tutaj z Wami i podziwiać to, jak przyroda wystrzeliwuje, jak bardzo jest o czasie. I tak jak to dzisiaj przeczytałam w SMS-ie od jednego pobożnego człowieka, nigdzie się nie spieszy, a zdąży. Jak to jest? No właśnie, zapraszam serdecznie, zostańcie z nami. A Ed Sheeran zaczyna tę godzinkę. Azizam. Robię głośno.

0: White Snake na antenie Radia Warszawa. Prawie 13 minut po 13. Czy to miłość? No, to jest to pytanie, które sobie zadajemy często. Teraz przed tą nocą muzeów to wszyscy zapraszają do siebie, w ogóle miasto będzie tętnić żyć, chyba nikt nie pójdzie spać. I na stronie w mediach społecznościowych Duszpasterstwa Akademickiego Świętej Anny w Warszawie czytam, że również Kościół Świętej Anny zaprasza na noc muzeów. O 21:00 zaprasza, już jutro, na wyjątkowe spotkanie, bo to będzie spotkanie, podczas którego będziemy mogli odkryć i poznać historię z tego właśnie niezwykłego miejsca, jakim jest Kościół Świętej Anny, a będzie można ją poznać z zupełnie nowej perspektywy. Kto będzie opowiadał? Biskup doktor habilitowany Michał Janocha, profesor UW, wybitny historyk sztuki, bo tak, jest nim ksiądz biskup, będzie opowiadać o Kościele Świętej Anny jako miejscu, gdzie przenikają się trzy style architektoniczne i o wiekach historii zapisanych w murach tej świątyni. To nie tylko opowieść o faktach, jak można przeczytać, ale też spojrzenie pełne detali, symboliki i artystycznych inspiracji, na które na co dzień pewnie nie mamy czasu nawet, żeby zerknąć, zobaczyć. Poza tym ksiądz biskup Janocha pięknie opowiada, więc 21:00, Kościół Świętej Anny, jutro otwarty.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: A Wiktor Dudła i Kasia Sienkiewicz nie mówią tak, nie mówią nie. Nie wiadomo, co mówią na ten temat, ale może zaśpiewają na antenie Radia Warszawa 14 po 13.

0: Tak, Roxy Music brzmiało na antenie Radia Warszawa 20 minut po 13.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka żywego różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
3: Głoście wszelkiemu stworzeniu. Dlaczego Pan Jezus nie powiedział tylko waszym siostrom i braciom, tylko wszelkiemu stworzeniu? Ponieważ wszystko jest dziełem Bożym i wszystko jest przepełnione Duchem Bożym. I grzech to jest dla nas nieuchwytne czasami. On niszczy całą strukturę dzieła stworzenia. Ale kiedy my ogarniemy to modlitwą, powierzając to Duchowi Bożemu, to nie tylko odmieniamy oblicze ludzkie, ale odmieniamy oblicze ziemi, oblicze całego stworzenia, bo wszystko jest dziełem Bożym. I kiedy patrzymy na posługę świętego Franciszka czy świętego Antoniego, niektórzy tak patrzą z przymrużeniem oka, że rozmawia ze zwierzętami, z ptakami i tak dalej. Nic nadzwyczajnego. Jeśli człowiek wspina się na wyżyny tej jedności z Bogiem, to dane mu jest coś więcej w tych relacjach, niż nam się może wydawać i obrażać. I o to chodzi. Nam Jezus nie stawia granic. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, powiedziane jest w Księdze Kapłańskiej.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Mike and the Mechanics już za nami. Jest 13.30. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Michał Koźlik.
1: Wciąż trwają utrudnienia w kursowaniu linii M2. Metro dojeżdża do stacji Księcia Janusza. Zamknięte są stacje Bemowo i Ulrychów. Wydłużono linie autobusowe 714, 719 i 729. Wczoraj obradowała Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Wśród podjętych decyzji powołanie społecznej agencji najmu. Miasto chce pośredniczyć w wynajmie mieszkań. Zmiana w ruchu w Wesołej. Kolejarze budują nowy tunel pod torami. Zamknięty jest fragment ulicy 1 Praskiego Pułku. Kierowcy jadą objazdami. Nowy tunel ma być gotowy w przyszłym roku. W poniedziałek rozpoczną się dni osób niepełnosprawnych w ZUS-ie. Urzędnicy odpowiedzą, jak ubiegać się o ubezpieczenia. Zaprezentują także zdalne możliwości kontaktu z instytucją. Jutro Noc Muzeów to okazja do spotkania z historią, m.in. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Bez patosu oprowadzamy po wystawach. Będą także grupy rekonstrukcyjne, zapowiadają muzealnicy. A ja zapraszam na wiadomości Radia Warszawa o 14.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: Najlepiej. Cool and the Gang już za nami. 20 minut zostało do 14.
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No, skoro Joanna, no to słuchajcie, w tym roku w imieniny Joanny z kolei 24 maja będą zielone świątki. Wyobraźcie sobie. I wtedy właśnie na zesłanie Ducha Świętego w Lesie Bielańskim, na terenie wokół Kościoła Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, będzie się działo. To jest przy ulicy Dewajtis 3. Od 10 do 15 będzie się działo. O godzinie 11, to nie ta niedziela, tylko następna, przypominam. O 11 procesja z Nadwisły, gdzie przypłynie tratwa z archikatedry świętego Jana z obrazem świętego Brunona z Kwerfurtu. O 11.30 msza święta odpustowa wtedy, 24 maja, po niej koncert orkiestry Dętej z Mogielnicy i spektakl dla dzieci Teatru Bigiel. Wstęp wolny, więc można sobie dzisiaj już wpisać do kalendarza, gdzie się znaleźć w zielone świątki. Jeśli jeszcze nie macie planów, to można na przykład właśnie w Lesie Bielańskim Dewajtis 3 spędzić bardzo dobrze ten czas. Najlepiej od 10 aż do 15 albo i dłużej. To zielone świątki. Tego samego dnia będzie też miała miejsce 7. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę pod hasłem Posłane, by nieść światło, więc może ktoś akurat to sobie może zaplanować i za tydzień być. Jakieś kobiety chcą uczestniczyć w tej pielgrzymce. Można. 7. Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę pod hasłem Posłane, by nieść światło, to już za tydzień. A tymczasem to Bańkologia Music i Aleksandra Nawrot na antenie Radia Warszawa o tym, że to ty dajesz skrzydła i wszystko inne też. 19 minut zostało do 14.

0: Opus za nami. Life is life. Śpiewało się, co?
1: Kawa na wynos z Radiem Warszawa.
0: No, niektórzy słuchacze zaraz tutaj przyjdą do Radia Warszawa i będą tu wchodzić grupy słuchaczy i oglądać, jak my tu mamy w środku. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni. Tym, którym się tym razem nie udało i jest wam troszkę smutno, nie martwcie się, my co jakiś czas te drzwi otwieramy, nie tylko raz do roku, nie tylko wtedy, kiedy jest noc muzeów. Jakoś mi się te literki poprzestawiały. Więc jutro tak, jutro przypominam, że będzie można też przejechać się autem. Grzegorz Traczewski zaprasza serdecznie, także od 17 można się tu wybrać w okolice Radia Warszawa i do wieczora polować na przejażdżkę. Jest nadzieja, że sporo osób będzie mogło się przejechać, a jak nie przejechać, bo nie wiem, auto będzie musiało odpoczywać, no to chociaż zrobić sobie piękne zdjęcie, a ci, którzy wejdą, to wejdą. No i jeszcze co tam? Mogę powiedzieć, że pokazy, przypominam, w multimedialnym parku Fontan też już się dzieją, więc jeśli chodzi o piątek i sobotę w maju, to 21:30 jest start. I taki pokaz trwa około pół godziny, więc można sobie przyjść. Pamiętajcie tylko, że jest głośno i mrygają światła, nie każdemu to pasuje.

0: Myslowic na antenie Radia Warszawa. 2 minuty zostały do godziny 14:00 i w studiu Radia Warszawa już Ewa Pietrzek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja się cieszę, że tutaj jest ogród u Zosi. Piękny ogród i pięknie pachnie. Wszystkiego dobrego, Zosiu.
0: Ewa, dziękuję.
1: Ale masz super
0: bardzo.
1: W ogóle patronkę.
0: Tak, to prawda.
1: Taka zaangażowana, dziarska.
0: Powiedz mi, czy już czuć burzę? Na zewnątrz?
2: Bo ma dzisiaj ja dzisiaj chyba mam w sercu niestety od rana, ale na zewnątrz według mnie nie czuć.
1: A będzie dzisiaj burza?
0: No ma być burza.
1: A jutro też? Bo jutro my mamy dwie komunie w rodzinie.
0: Poczekaj, sprawdzam.
1: Jutro?
0: Jutro nie, ale gdzieś tu macie na Mazowszu?
1: Tak.
0: Nie,
1: Warszawa Józefów?
0: Nie. Chyba dzisiaj.
1: Tak. Ach, dziękuję.
0: Dziękuję za spotkanie. Miłego popołudnia z Ewą Pietrzak i do usłyszenia w poniedziałek.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
5: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
6: Każdą niedzielę o godzinie 17:05.
5: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
6: Zapraszają
5: Jerzy Głuszyk
6: i Maciek Świątek.
7: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
8: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
3: Reklamie.
1: Tu Radio Warszawa na 106,2 FM, wybiła godzina 14:00.
9: 19-letni żużlowiec z Gniezna wybudzony ze śpiączki po poważnym wypadku. Zmiana w ruchu w Wesołej. Kolejarze budują nowy tunel pod torami. Martwy wieloryb znaleziony niedaleko duńskiej wyspy Anholt.

0: I nadal znajduje się na oddziale intensywnej opieki medycznej, ale w najbliższych dniach zostanie przeniesiony na inny oddział w naszym szpitalu.
1: Do wypadku doszło na torze żużlowym w Gnieźnie w czasie meczu piątej kolejki Krajowej Ligi Żużlowej. Dwóch motocyklistów zaczepiło o siebie na łuku toru, w efekcie czego doszło do zderzenia. Młody zawodnik z Wielkopolski najpierw uderzył w dmuchaną bandę, a następnie wypadł poza tor i uderzył w znajdujące się tam elementy. Zawodnik klubu ze Świętochłowic, który także uczestniczył w wypadku, również wymagał pomocy lekarzy, ale jego obrażenia nie zagrażały zdrowiu i życiu.
2: To się dzieje lokalnie.
1: Zmiana w ruchu w Wesołej. Kolejarze budują nowy tunel pod torami. Zamknięty jest odcinek ulicy 1 Praskiego Pułku. Kierowcy jadą objazdami, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
3: Niedostępny na stałe będzie dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy na ulicy 1 Praskiego Pułku. Natomiast uruchomiony zostanie tymczasowy przejazd przy ulicy Żółkiewskiego.
1: Zamknięcie drogi pozwoli na przeprowadzenie zaawansowanych prac.
3: Przebudowę infrastruktury podziemnej, rozbiórkę nawierzchni oraz wykonanie konstrukcji obiektu. Kolejno zabudowany zostanie kolejowy bypass oraz tymczasowy wyspowy peron po północnej stronie torów w kierunku Rembertowa.
1: Nowy tunel ma być gotowy w przyszłym roku.
2: To są wiadomości Radia Warszawa.
1: Jutrzejsza Noc Muzeów to okazja do odwiedzenia wielu ciekawych miejsc w stolicy i okolicznych miejscowościach. To także okazja do spotkania z historią. Między innymi w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL w Warszawie. Swoje bramy otworzy siedziba muzeum w dawnym więzieniu przy Rakowieckiej, zapowiada Konrad Pieńkowski, przewodnik muzealny i koordynator tegorocznej Nocy Muzeów.
4: Tutaj dla naszych zwiedzających przygotowaliśmy do zobaczenia wszystkie wystawy, które posiadamy. Także będą rekonstruktorzy, którzy przybliżą Państwu, jak wyglądał na przykład obóz partyzancki w latach 40-50, czy pokażą także, jak często w latach 70., 80. wyglądały pacyfikacje często strajków, czy to przed sklepami, czy w innych miejscach.
1: Jutrzejsza Noc Muzeum w więzieniu na Rakowieckiej potrwa od 16 do północy. A ja przypomnę, że również Radio Warszawa organizuje zwiedzanie naszej siedziby. Zainteresowanie jest na tyle duże, że miejsca już się skończyły, ale obiecujemy, że relacje z tego wydarzenia na naszej antenie i w mediach społecznościowych będą obfite. Uczestnicy, którzy zdążyli się zapisać, będą mogli zwiedzić nasze studia nagraniowe i emisyjne, newsroom oraz porozmawiać z naszymi prezenterami i pracownikami. Martwy wieloryb znaleziony niedaleko duńskiej wyspy Anholt. Specjaliści z Danii i Niemiec chcą sprawdzić, czy to nie humbak, który przez 2 miesiące błąkał się przy niemieckim wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Zwierzę zauważono niespełna 100 metrów od brzegu wyspy. Anholt leży w cieśninie Kattegat w północnej części Danii. Na początku maja przepływał tamtędy transport wieloryba Timiego, ale humbak został uwolniony dalej, już w Morzu Północnym. Eksperci szybko wtedy stwierdzili, że morski ssak prawdopodobnie nie żyje. Timi na początku marca został zauważony w Bałtyku. Kilka razy utykał na mieliznach. Kwiecień spędził na płciźnie zatoki wyspy Poel, niedaleko Wismaru. Stamtąd, zorganizowanym za prywatne pieniądze transportem, trafił z powrotem do rodzinnego akwenu.
5: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Zosia miała rację. Drodzy Państwo, zanosi się na burzę. W Warszawie będzie burzowo już po godzinie 15. Po 17 powinno już wszystko wrócić do normy, czyli się rozpogodzić. W Legionowie także szykuje się burza po 15.30. Tam o tej porze 21 stopni. Tyle samo w Pruszkowie, w Piasecznie, w Grodzisku Mazowieckim, a w Piasecznie już o tej porze pada deszcz i też może zagrzmieć.
5: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: Prawie 6 minut po godzinie 14. Ewa Pietrzak, witam serdecznie. Dzień dobry. Dobrze, że Państwo są z nami. UB40, Red Red Wine. Od czerwonego wina rozpoczynamy to nasze popołudniowe spotkanie. Brzmi być może zaskakująco. Paweł Domagała, nic tu po mnie na 106.2 FM, a za moment więcej na ten temat. Co czeka nas w tej godzinie?

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: 12 minut po godzinie 14, drodzy Państwo, a ja od razu nasze dzisiejsze spotkanie rozpoczynam od ważnego pytania, na które na pewno odpowie nasz wierny słuchacz, pan Sławek. Witamy serdecznie, panie Sławku, dzień dobry, szczęść Boże.
2: Dzień dobry, witam.
1: Panie
2: wszystkich.
1: Sławku, czy już dziś, uwaga, możemy znaleźć na targu polskie truskawki?
2: Nie wiem, bo ja truskawek nie uprawiam, ale są już na pewno.
1: Na pewno? Czyli jak ktoś nam
2: tak,
1: mówi,
2: są
1: że tak,
2: polskie,
1: to
2: są... Tunelowe uprawy to
1: tunelowe.
2: To już
1: są. A czy pan tak. może podpowiedzieć nam, jaką odmianę najlepiej wybrać?
2: Wie pani, ja to najbardziej lubię te nasze faworytki, ale ich nie ma.
1: Dlaczego?
2: Nie wiem, ja nawet nie wiem, bo teraz się wszystko tak pozmieniało, że na pewno są dobre jakieś odmiany wczesne, ale wie pani, nie jestem w tym temacie ekspert.
1: Jak nie jest. Panie Sławko, a jak wygląda pana ogród o tej porze?
2: No co, straty duże bardzo, coś
1: naprawdę?
2: Tam zostało.
1: A ja się...
2: Straty
1: Ojejku,
2: bardzo
1: to...
2: duże mamy, także no, współczuję wszystkim, którym tam prawie
1: 100%
2: zmarzło.
1: Ale przez suszę, panie Sławku, przez
2: nie,
1: suszę?
2: Nie, teraz nie, przez przymrozki. To były cztery dni pod rząd, były bardzo silne przymrozki, nawet do -5 stopni. Straty są potężne. A wie pani Ewo, że to się pracuje cały Boży rok.
1: Tak. Tak,
2: i w zimę, i wtedy nam wszystko niszczy, no ale nie możemy złorzeczyć. Natomiast co ja pani powiem, co mogę powiedzieć, to jutro zaczynam owocobranie ogóreczków gruntowych z tunelu na mało solne.
1: No to zapachniało, to zapachniało. Panie Sławku, pozdrawiamy małżonkę, mam nadzieję, że wszystko tam się ułoży, no zmartwiła mnie ta informacja.
2: Bóg zapłać, bardzo tak. dziękuję.
1: Będziemy
2: bardzo dziękuję, też pozdrawiam, jak będą jakieś dobra, to nie omieszkam tam Floriańskie odwiedzić.
1: Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. A żonie życzę
2: dziękuję,
1: smacznej,
2: dziękuję.
1: Jak to się mówi, kapuś.

0: 23 minuty po godzinie 14. Powiem Państwu, że mamy mistrzyni, jeżeli chodzi tutaj o szarlotkę. Zosiu, dziękuję. Wszystkiego dobrego. Rzeczywiście przepyszne. A teraz zupełnie, a może bliski temat, bo też o tym, co dobre i co dzieje się w parafii.
1: Przystanek Parafia.
2: Jesteśmy jako młodzi ludzie bardzo brani pod uwagę przez proboszcza, ale też przez wszystkich księży z parafii. Jesteśmy proszeni też często właśnie o jakąś radę. Jeżeli jest coś organizowane, no to nie tylko, żeśmy przyszli zorganizować, ale też, żeby się podzielić naszą perspektywą, czego my potrzebujemy. I to jest coś, co bardzo doceniam, szczególnie teraz właśnie mogąc organizować spotkania tego duszpasterstwa, bo widzę, że tutaj jest współpraca na najwyższym poziomie, bym powiedziała. Nasze spotkania wyglądają w ten sposób, że spotykamy się wspólnie na kolację, żeby ludzie mogli się poznać, spędzić razem czas i potem dopiero przechodzimy do wspólnej modlitwy uwielbienia. Mamy też konferencje, zapraszamy gości bardzo różnych, czy to świeckich, czy księży, nie tylko z naszej parafii, czy osoby konsekrowane. Rozmawiamy o relacjach, rozmawiamy o budowaniu swojej tożsamości jako katolicy, no i zawsze kończymy to adoracją Najświętszego Sakramentu, która jakoś ma nas podbudowywać i prowadzić przez kolejny tydzień.
3: Pięknie. Nie, no Gośka, jesteś fenomenalny sprzedawcą po prostu. Ja nawet jakbym nie znał, to miałbym ochotę tam pójść, żeby sprawdzić, czy ta rzeczywistość jest tak wspaniała, jak opowiadasz. Dziękuję. Co ważne, Gosia...
2: Nie za długo.
3: Gosia łączy się z nami z National Gallery w Londynie, także jest w tej chwili... Ty tam ewangelizujesz w Richmond w tym tygodniu, prawda? Dobrze kojarzę?
2: Tak.
3: Tam się dzieje, ale tak mi się uszy
2: dokładnie.
3: Obiło.
0: No to Gosia, to dokładnie. Może opowiedzmy. Jesteśmy na antenie Radia Warszawa i zachęcamy do tego, by słuchacze zostali z nami także w niedzielę o godzinie
3: 20.00.
0: Tak? Ja powiem tak, a radio jest na terenie diecezji warszawsko-praskiej, więc jakaś parafia tutaj diecezji warszawsko-praskiej w tamtym miejscu by się przydała. Mogłaś się to opowiedzieć, w jaki sposób tam działacie? Czy to jest operacja na otwartym sercu?
2: Powiem tak, jest to bardzo krótka misja, która właśnie się zakończyła, ale wychodzi ona z tego, że jestem we wspólnocie Emanuel, tak jak wiele z nas na parafii na Wrzecionie. No i jakoś mamy, jednym z naszych charyzmatów jest ewangelizowanie.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Cześć, a gdzie Ania?
3: W Anglii, na wyjeździe ze znajomymi ze szkoły.
2: Przecież jest w edukacji domowej.
3: W szkołach Benedykta to norma. Zjazdy integracyjne, zagraniczne wyjazdy językowe i bezpłatne zajęcia dodatkowe.
2: Brzmi drogo.
3: Nauka w szkołach Benedykta jest bezpłatna. Sprawdź na szkołybenedykta.pl.
1: Szkoły Benedykta, ponieważ masz wybór.
0: O reklamie.
4: Wiadomości lokalne w skrócie. Michał Koźlik, zapraszam. Nastolatkowie, którzy pobili Ukraińców na moście świętokrzyskim, zatrzymani. Do zdarzenia doszło 7 maja. Z ustaleń policji nie wynika, by atak miał podłoże narodowościowe. Krucza wypięknieje, zapowiada Zarząd Dróg Miejskich, który ogłosił przetarg na przebudowę. Dwie węższe jezdnie zostaną podzielone pieszym pasażem. Posadzonych zostanie blisko 250 drzew. Jutro kolejny spacer historyczny po starych Powązkach. Tym razem przewodnicy wskażą ślady warszawskich filantropów. Spacer rozpocznie się o godzinie 11 przy bramie Świętej Honoraty. Rusza konkurs Warszawa w kwiatach i zieleni. Od dziś można zgłaszać swoje balkony, ogródki i ogrody. Po raz pierwszy zostanie przyznana nagroda Dzielnica w kwiatach. Oficjalna inauguracja jutro w Parku Praskim. Jutro też Noc Muzeów. Swoje drzwi dla zwiedzających otworzy szereg warszawskich instytucji, w tym Radio Warszawa. A Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi specjalne linie tramwajowe i autobusowe. Zaplanowano także paradę zabytkowych pojazdów.
5: Więcej wiadomości na radiowarszawa.pl.

0: popołudnie z Radiem Warszawa.
1: A drodzy Państwo, na naszej antenie jest z nami pan Marek Banaszek, burmistrz Józefowa. Witamy serdecznie. Dzień dobry, panie burmistrzu.
2: Dzień dobry, witam pana redaktor i słuchacze.
1: Panie burmistrzu, no należy się pochwalić. Wiemy, że 12 maja na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał pan statuetkę. Jakie to były osiągnięcia, co ta nagroda oznacza dla miasta?
2: No to jest wyróżnienie w rankingu finansów publicznych. Chodzi tutaj o zarządzanie tymi finansami raczej, a nie o ich wysokość. Także no Józefów rzeczywiście za rok 25 w kategorii miast gmin miejskich uzyskał pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o właśnie o tą, o taką nagrodę za zarządzanie finansami.
1: A ja jeszcze dodam, że to jest drugi rok z rzędu, prawda?
2: No tak, tak, rzeczywiście. No pierwsze miejsce ma rzeczywiście to do siebie, że no jest takie, no ma swoje zalety i to bardzo miłe i się oczywiście cieszę. Natomiast po pierwsze wyżej już nie można, a po drugie zawsze jest zagrożenie, że może być niżej, prawda?
1: To stąd większa mobilizacja, prawda?
2: No tak, to prawda, żeby pozostać tu, gdzie jest, to rzeczywiście byłoby super. Tyle, że no ja oczywiście to rodzaj no, konkursu, ale wszystkie te samorządy, no, które tutaj plasowały się na wysokich miejscach, no zasługują na uznanie.
1: Ach, no to super. Wszystkim oczywiście gratulujemy. Tak spojrzałam na playlistę, co teraz zagramy dla zwycięzcy. Rozumiem, że miasto Józefów za rok także będzie tym liderem. Wszystkiego dobrego, pan Marek Banaszek, burmistrz Józefowa. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego raz
2: jeszcze. Do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.

za 10 minut przywitamy godzinę 15. O 15 rozpoczniemy transmisję koronki do Bożego Miłosierdzia z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, w Łakiewnikach, a wcześniej fragmenty dzienniczka Świętej Siostry Faustyny.

0: za 2 minuty godzina 15.
1: Godzina miłosierdzia. Z dzienniczka świętej Faustyny.
2: Kiedy byłam u tego malarza, który maluje obraz, i zobaczyłam, że nie jest tak piękny, jakim jest Jezus, zasmuciłam się bardzo. Jednak ukryłam to w sercu głęboko. Kiedy wyszłyśmy od tego malarza, matka przełożona została w mieście dla załatwienia różnych spraw, a ja sama powróciłam do domu. Zaraz udałam się do kaplicy i napłakałam się bardzo. Rzekłam do Pana: kto cię wymaluje tak pięknym, jakim jesteś? Wtem usłyszałam takie słowa: nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej.

Mężem. Pytamy o to samo. Kim jesteś, Panie? Tak trudno przecież rozpoznać Boga w ludzkim ciele, a jeszcze trudniej na krzyżu. Kim jesteś, Panie? Kim jesteś, że w każdym pokoleniu od 2000 lat są ludzie, którzy pragną oddać życie za Ciebie? Ale i są tacy, którzy z wielką gorliwością odbierają życie Twoim uczniom. Kim jesteś, Chryste? Pragniemy poznawać prawdę o Tobie. Ludzki rozum staje przed obłokiem niewiedzy, przez który jednak przebija się wiara. To właśnie oczyma wiary, stojąc się coraz bardziej prostymi, poznajemy Ciebie, Chryste, który sam odsłaniasz nam odrobinę niepojętej Bożej tajemnicy. Przywołujemy słowa Pisma, w których mówisz: ja jestem. Jestem, który jestem. Zawsze ten sam. A miłosierdzie to Twoje prawdziwe oblicze. Zakrwawione, opuchnięte i piękne. Bezsilne i wszechmocne, łaskawe, łagodne i wymagające, mądre, bliskie i tajemnicze. Tak inne niż oblicza wszystkich ludzi, a jednak w każdym obliczu obecne. Niech Twoja miłość, Panie, zajaśnieje w nas. Odwołując się do zasług Twojej bolesnej męki, prosimy o miłosierdzie Twoje dla nas i całego świata. Niech każdy człowiek stworzony na Twe podobieństwo będzie żywym obrazem Twego zawierzenia Ojcu i miłości miłosiernej wobec braci.

mózg. Jezu, dziś do zdrojów Twego miłosierdzia w naszej modlitwie przynosimy w sposób szczególny dusze obojętne i oziębłe, bo one najboleśniej raniły Twoje serce. Dla nich, jak powiedziałeś, ostatnią deską ratunku jest ucieczka do miłosierdzia Twego. Prosimy, abyś dał im poznać, że tylko Ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Tylko Ty jesteś źródłem miłości, szczęścia i pokoju. Rozgrzej ogniem swej miłości serca nieczułe, twarde, obojętne i oziębłe. Rozpal także nasze serca i serca wszystkich wierzących, aby coraz bardziej miłowały Ciebie i ludzi, których stawiasz na drogach naszego życia.

0: Błogosław naszej Ojczyźnie. Wspieraj dzieło moralnego odrodzenia naszego narodu i Europy. Strzeż skarbu wiary w sercach dzieci i młodzieży, aby swoje życie budowały na trwałych wartościach ewangelicznych. Daj sprawiedliwy pokój Ukrainie i krajom Bliskiego Wschodu, męstwo i nadzieję cierpiącym z powodu wojny, prześladowania za wiarę, wszelkiej przemocy i niesprawiedliwości. Wysłuchaj próśb złożonych na ołtarzu przed Twym cudownym obrazem oraz w sercach pielgrzymów i osób łączących się w tej modlitwie przez transmisje radiowe, telewizyjne i internetowe. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo nuestro Señor, Jesucristo. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. por su dolorosa pasión.
1: Eternal Father, I offer you the body and blood, soul and divinity of your dearly beloved Son, our Lord Jesus Christ. For the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion, for the sake of his sorrowful passion.
0: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo. Per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione, per la sua dolorosa passione.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki, dla Jego bolesnej męki.

0: Niech sprawiedliwi wołają radośnie na cześć Twoją, Panie. Prawym przystoi pieśń chwały. Niech sławią Cię na cytrze i grają na harfie dziesięciostrunnej. Niech śpiewają Tobie pieśń nową. Pełnym głosem pięknie Ci śpiewają. Bo słowo Twoje jest prawe, a każde Twoje dzieło oparte na wierności. Ty miłujesz prawo i sprawiedliwość. Ziemia jest pełna Twojej łaskawości. Bądź uwielbiony, Panie.
1: Zakończyliśmy transmisję Koronki do Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. A w tym tygodniu Ewangelię komentuje ksiądz Wojciech Janyga, proboszcz parafii Pokolanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na warszawskim Rzecionie.
2: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
3: Kochani bracia i siostry, to co słyszymy w dzisiejszej Ewangelii przypomina nam słowa świętego Pawła, że cierpień teraźniejszych nie można porównywać z chwałą, która w nas się w przyszłości objawi. Czasem nam się wydaje, no i tak jest, że życie na tym świecie bywa bardzo ciężkie, że przeciwności, próby, różnego rodzaju zmagania, cierpienia stawiają nas na granicy naszej wytrzymałości i powodują, że i zaprzątają niejako całą naszą wyobraźnię, całą naszą świadomość. Wydaje się, że to jest jakby największa rzecz na świecie. A Pan Jezus dzisiaj mówi o tej kobiecie, która doznaje bólu, smutku z powodu, bo przyszła jej godzina, godzina porodu, ale kiedy urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu z powodu radości, że się człowiek urodził. I potem mówi do apostołów, że teraz doznajecie smutku, ale znowu was zobaczę i rozraduje się serce wasze i radości waszej nie zdoła, nikt wam nie zdoła odebrać. To jest oczywiście ta prosta prawda, że po każdej nocy wstaje dzień, że cierpienia, przeciwności to jest moment tej chwili. To nie będzie trwać przez całe życie, ale ostatecznie chodzi o tę perspektywę nieba. Jeżeli pomyślimy o przyszłej chwale, jeżeli pomyślimy o tym, że Pan Bóg pragnie, żeby nasze życie było naprawdę przedmiotem zachwytu świętych i aniołów, że Bóg chce nas pobudzić do takiej miłości, która sprawi, że historia naszego życia będzie opowiadana na wieki, to możemy sobie wyobrazić ten moment, kiedy w niebie zobaczymy całe nasze życie w zupełnie nowym świetle, jakby odkryte,

0: 15.30 na zegarze. Wiadomości lokalne w skrócie przedstawi Wojciech Dudkowski.
1: Policyjne uderzenie w nielegalny handel e-papierosami. Policjanci z komisariatu Warszawa-Włochy zatrzymali 34-letniego obywatela Sri Lanki oraz zabezpieczyli ponad 1700 sztuk papierosów elektronicznych. W najbliższy weekend dwa koncerty na Stadionie Narodowym. To oznacza utrudnienia dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. Część pojazdów pojedzie objazdami. Za odwołane tramwaje będą zastępcze autobusy. To będzie aktywny weekend w stolicy. Jutro Noc Muzeów. W tym roku otworzy się aż 331 miejsc, w tym 46 nowych. Muzea, galerie i na co dzień niedostępne zakamarki miasta zaproszą zwiedzających po zmroku. Jutro także wielki piknik wiosenny. Park Praski zamieni się w zielone serce stolicy. W programie m.in. warsztaty, spotkania z ogrodnikami Zarządu Zieleni Miejskiej i atrakcje dla najmłodszych. Początek w południe. Przed nami także kolejna edycja Mazu Pikników, tras plenerowych wydarzeń, które przez całe lato będą odwiedzać miejscowości na Mazowszu. Na uczestników czekają koncerty, animacje dla dzieci, strefy relaksu czy lokalne smaki. Zapraszam na pełne wydanie wiadomości o 16.00.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut przywitamy godzinę 16. To najwyższa pora, żeby zaprosić na cykl w Sulejówku przy parafii Rozmowy Wiarygodne. Dlatego jest z nami ksiądz Samuel Szociński z parafii Przemienienia Pańskiego. Szczęść Boże. Dzień dobry.
2: Szczęść Boże.
1: Księże, czym Boże, tym razem nas zaskoczycie? Kto będzie teraz gościem we wtorek o 19?
2: Będziemy gościć małżeństwo państwa Wasilewskich, pana Tadeusza i panią Jolantę Wasilewskich. To są lekarze z wielkim doświadczeniem. W tej chwili zajmują się między innymi naprotechnologią. Prowadzą klinikę w Białymstoku, właśnie leczenie niepłodności. Natomiast oprócz tego też zajmują się innymi gałęziami medycyny, bo też pediatrią, alergologią, medycyną snu, dietetyką, także wiele specjalizacji, na wielu rzeczach się znają, ale też co ciekawe, to pan doktor Tadeusz Wasilewski był jednym z ludzi, którzy można powiedzieć wprowadzali, rozpoczynali stosowanie procedury in vitro w naszym kraju i no, po nawróceniu swoim no właśnie zajął się naprotechnologią i dlatego znakomicie może wytłumaczyć, na czym polega jedna procedura, na czym polega leczenie niepłodności jako naprotechnologia i właśnie nie jako teoretyk, ale jako praktyk. No i myślę, że człowiek no właśnie wybitnie doświadczony, bo to 32 lata jego pracy, więc naprawdę wielki zaszczyt dla nas też, że przyjeżdżają tutaj.
1: Białystok będzie królował w Sulejówku, drodzy Państwo, już we wtorek o godzinie 19, a zapraszam na to spotkanie ksiądz Samuel Szociński, wikariusz z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
2: Z Panem Bogiem.

0: Maj z Maryją. Królowo pokoju, módl się za nami. Pokój jest dziś wyrywany z naszych serc. Wystarczy jedna trudna sytuacja, jedno słowo, jedna wiadomość i pojawia się lęk, napięcie, niepokój. Patrzymy też na świat wokół nas i widzimy, jak bardzo tego pokoju brakuje. Wokół Maryi także było mnóstwo niepokoju, a jednak nie utraciła ona wewnętrznego poczucia bezpieczeństwa, bo ufała Bogu. Nie wszystko rozumiała, ale wierzyła, że On prowadzi. I to dawało jej siłę. Musimy jednak pamiętać, że modlitwa o pokój nie oznacza szukania świętego spokoju, wygody czy życia bez problemów. Chrystus po swoim zmartwychwstaniu przynosi uczniom pokój, ale nie zabiera z ich życia trudów. Jego pokój jest darem niezależnym od okoliczności. Maryjo, ucz mnie pokoju serca, rodzącego się z zaufania Bogu.
1: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.
2: Drodzy Państwo, a ja zachęcam także do odwiedzenia naszej strony radiowarszawa.com.pl, naszych mediów społecznościowych, bo tam także nawiązanie do litanii loretańskiej. Za 8 minut, godzina 16:00.

0: Za minutę godzina 16.
1: Reklama.
2: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
3: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Po reklamie.
0: To Radio Warszawa na 106,2 FM, jest godzina 16.
5: Sejm wybrał sędziów do KRS. Co kryje cmentarz na Starych Powązkach? Opowie o tym przewodnik. W serwisie także cenna relikwia odzyskana przez policję. Wiadomość Radia Warszawa, Wojciech Dudkowski. Sejm wybrał grupę 15 sędziów, którzy zasiądą w Krajowej Radzie Sądownictwa. Kandydatów do KRS wskazały wszystkie kluby parlamentarne. Koalicja rządząca umieściła na liście kandydatów 13 sędziów zgodnie z wynikiem wcześniejszych prawyborów w zgromadzeniach sędziowskich. Posłowie PiSu nie wzięli udziału w głosowaniu. Wcześniej Trybunał Konstytucyjny wydał postanowienie zabezpieczające i nakazał Sejmowi wstrzymanie prac do czasu zbadania prawidłowości trybu wyborów sędziów do KRS, który obowiązuje od 9 lat. Poseł PiSu Marcin Warchoł krytykuje koncepcję prawyborów w zgromadzeniach sędziów.
6: Zostały dokonane wybory, na które nie ma zupełnie podstawy prawnej. Zgromadzenia ogólne sędziów nie są do tego, żeby wybierać sędziów do KRS-u. Od tego jest Sejm. Sejm wybiera, nie Sejm zaklepuje wybór dokonany gdziekolwiek indziej.
5: Wiceminister Sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha z Koalicji Obywatelskiej odpowiada, że koalicja rządząca próbuje w ten sposób przywrócić mechanizm wyboru sędziów do KRS przez środowisko sędziowskie.
7: Żadnych formalnych oczywiście prawyborów nie było. Sądy powszechne po opublikowaniu przecież listy kandydatów, 60, miały prawo wypowiedzieć się, jak w jakiś sposób ich zaopiniować, ocenić, ale przede wszystkim wypowiedzieć się w tej sprawie.
5: Prawo i Sprawiedliwość zgłosiło do KRS byłego wiceministra sprawiedliwości Łukasza Piebiaka, który podał się do dymisji w związku z tak zwaną aferą hejterską.

0: Waszyngtonu prezydent poinformował, że podczas rozmów w Pekinie omówił z prezydentem Chin Xi Jinpingiem kwestię amerykańskiej sprzedaży broni na Tajwan. Donald Trump powiedział również, że Xi zapytał wprost, czy Stany Zjednoczone staną w obronie Tajwanu. To pytanie zadał mi prezydent Xi. Odpowiedziałem, nie rozmawiam o tych sprawach. Podkreślił Donald Trump. Pekin nie wykazał publicznie większego zainteresowania amerykańskimi apelami o aktywniejsze włączenie się w rozwiązywanie konfliktu irańskiego, mimo że Donald Trump w wywiadzie udzielonym stacji Fox News wspomniał, iż podczas rozmów Xi zaoferował swoją pomoc. Donald Trump podkreślił jednak istotny postęp w stabilizacji relacji amerykańsko-chińskich i to pomimo głębokich różnic.
1: Relacjonował Jan Pachlowski.
2: Dzieje się blisko.
1: Jutro kolejny spacer historyczny po starych Powązkach. Tym razem przewodnicy wskażą ślady warszawskich filantropów. Do udziału w spacerze zaprasza brat Grzegorz Filipiuk, kapucyn.
3: Chcemy zobaczyć, przypomnieć życie tych ludzi, którzy społecznie, charytatywnie, bezinteresownie oddawali swoje życie właśnie pracy ubogim, pomocy tym, którzy potrzebowali jej w XIX, XX wieku. Pójdziemy śladami chociażby Zygmunta Kęstowicza, Lil Popa czy Stanisława Jachowicza i wielu, wielu innych, których chcemy przypomnieć.
1: Spacer rozpocznie się o 11 przy Bramie Świętej Honoraty. Wraz z bratem Grzegorzem po cmentarzu oprowadzi Michał Cieślak z Muzeum 10 Pawilonu Cytadeli Warszawskiej. A na koniec czeska policja odzyskała liczącą ponad 700 lat czaszkę świętej Zdzisławy. Podejrzanego o kradzież relikwii mężczyznę zatrzymano po 2 dniach poszukiwań. Okazało się, że sprawca zalał czaszkę betonem, nad którego usunięciem pracują już specjaliści. Zatrzymany przyznał się do winy. Jak zeznał, nie kierowały nim motywy finansowe. Jak powiedział Petr Wright z policji w czeskiej Lipie, sprawca ukradł czaszkę, ponieważ nie zgadzał się z jej wystawieniem w kościele i zamierzał sam pochować szczątki. Początkowo nie chciał ujawnić miejsca ukrycia relikwii.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: No szkoda świętej Zdzisławy. A teraz o pogodzie. Zapowiadałam jakiś czas temu, że będą deszcze, a nawet burza niejedna pojawi się na Mazowszu. No i synoptycy twierdzą, że ta burza jeszcze gdzieś będzie po 16, między innymi w naszej ukochanej stolicy. W Legionowie już podobno po burzy, w Nowym Dworze Mazowieckim 14 stopni i około 18 będzie porządnie padał deszcz.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
6: W rytmie miasta z Radiem Warszawa.
5: Prawie 6 minut po godzinie 16. Ewa Pietrzyk, witam serdecznie, dzień dobry. Jeżeli Państwo gdzieś już zauważają pierwszy opad deszczu i burza, to czekam na takie informacje. Na dobry początek u nas Oskar Cyms. Będą także utrudnienia w Warszawie. Podamy taki raport i nasi wspaniali goście. Będziemy dziś mówić między innymi o Gali Wdzięczności.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Ale jasność się pojawiła. Drodzy Państwo, widzę, że w studiu obok już nasz pierwszy gość, a drugi albo dotrze, albo będzie naszym gościem telefonicznym. Będziemy dziś mówić o gali wdzięczności. Pozdrawiamy księdza proboszcza Dariusza Szczepaniuka, który, drodzy Państwo, no, jest gospodarzem tej niezwykłej gali. To wszystko ma związek oczywiście z urodzinami, z rocznicą urodzin świętego Jana Pawła II. Za kilka minut początek tej rozmowy, 10 minut po godzinie 16. Koreczki na antenie Radia Warszawa. Czy coś tutaj jest ciekawego? Może tak, Okopowa od Kaczej do Żwirki Wigury 46 minut, postoimy w korku. Toruńska od Artyleryjskiej do Jagiellońskiej 29 minut. Aleje Solidarności od Dobrzeńskiego do Zamońskiego 26 minut. Kolejowa od Wiślanej do Pułkowej 25 minut. A teraz no tak spojrzę bardziej horyzontalnie, czyli jak wyglądają dojazdy o tej porze. Z centrum w kierunku Otwocka, godzinka. W kierunku Konstancina 54 minuty, taka podróż nam zajmie. W kierunku Błonia 70 minut. Jabłonna tutaj 53 minuty, to skromniutko, prawda? Łomianki 52 minuty, Kabate 42 minuty, tyle będzie trwała nasza podróż. Wszystkim zmotoryzowanym życzymy bezpieczeństwa przede wszystkim.

0: Gość Radia Warszawa.
1: Drodzy Państwo, dziś będziemy mówić o ważnym wydarzeniu, które odbędzie się 17 maja na Pradze, a w naszym studiu jest z nami pani Małgorzata Szarek. Witam serdecznie, dzień dobry, pani Małgosiu.
2: Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
1: A naszym gościem telefonicznym jest pan Wojciech Matysek, Fundacja Dobrze, że jesteś. Witam serdecznie, dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Panie Wojciechu, a gdzie pan znajduje się o tej porze?
3: No, w chwili obecnej znajduję się w Białymstoku.
1: Też burzowo, deszczowo czy nie? Bo nie, u nas troszeczkę
3: nie, u nas jeszcze słonecznie.
1: No to nie, pozdrawiamy z deszczowej stolicy. Kochani,
3: przesyłamy słońce.
1: Dziękujemy. 17 dzień maja, gala wdzięczności, ale zanim będziemy mówić o szczegółach, powiedzmy albo spróbujmy sobie wyobrazić, jak wyglądałoby nasze życie, gdyby nie Jan Paweł II. Panie Wojciechu.
3: No ja myślę, żeby było nasączone takimi barwami szarości, bo jednak Jan Paweł II wprowadził promień nadziei, wprowadził tęsknotę też, większą tęsknotę za prawdą, za dobrem, za Panem Bogiem, bo jakby dobro, prawda, tak, to są jakby walory Pana Boga, to jest to, czym Pan Bóg nam daje, także ja myślę, że zawdzięczamy Mu też wolność, z której korzystamy lepiej lub gorzej, ale i tą radość z możliwości cieszenia się radością, ale też z czynienia dobra.
1: Pani Małgosiu?
2: Tak, święty Jan Paweł II przede wszystkim łączył ludzi. Dlatego też koncert będzie pokoleniowy. Łączył ludzi, kochał ludzi, rodziny, dzieci, młodzież. Przede wszystkim przemieniał też serca w świecie, w każdym człowieku. Niósł to dobro, o czym Wojtek powiedział. Niósł tę nadzieję, wiarę i prawdę, autentyczność swoim działaniem, swoją też miłością do bliźniego. Naprawdę wnosił tyle, jakby cały pontyfikat świętego Jana Pawła II przyniósł tak ogromne owoce i przynosi nadal, bo dzisiaj właśnie wśród młodych i wśród nas, artystów, jest i ta chęć, że chcemy w takim koncercie brać udział i jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za życie, za człowieka, za ten cud życia świętego Jana Pawła II i za fundację Dobrze, że jesteś, bo to dzięki fundacji dzisiaj ludzie, którzy są w potrzebie, którzy też przede wszystkim potrzebują wsparcia, obecności i tej materialnej pomocy, mają też lepsze życie i dziękujemy bardzo fundacji, Wojtku, tobie, że jesteście.
1: O działalności fundacji za moment powiemy, ale wcześniej, czy mają Państwo osobiste wspomnienia związane z Janem Pawłem II? Panie Wojciechu, może pielgrzymka do Polski.
3: Ja mam właśnie takie wspomnienie, że kiedy padły te słowa, niech wstąpi Duch Twój, odnowi oblicze tej ziemi, ja byłem małym chłopcem, który podczas pielgrzymki na tej mszy świętej spałem na krawężniku i nie słyszałem tych słów bezpośrednio, bo na kazaniu spałem. Natomiast ta obecność jednak te słowa wpadły w serca, tak? Te słowa, być może nawet ten sen, nie musiałem analizować mózgiem, o co chodzi, tak? Bo pewnie bym wtedy nie zrozumiał jako młody chłopak. Natomiast ilość ludzi i obecność, dalsza obecność z papieżem powodowała takie uczucie czegoś niezwykłego, jakbym na chwilę gdzieś zanurzył się tam, gdzie są święci, gdzie jest coś niesamowitego, gdzie jest spokój, dobro, radość, uśmiech, który promieniował wśród tych setek tysięcy ludzi, którzy byli zgromadzeni wtedy na mszy. Oczywiście to nie była jedyna obecność na pielgrzymce, jeszcze jeździłem byłem zabierany, tak, może na pielgrzymki, kiedy przyjeżdżał papież na mszę święta, ale to mi jakoś tak w tym momencie jakoś tak w pamięci pozostało.
1: Kto jest pomysłodawcą tego ważnego wydarzenia, które odbędzie się 17 maja? Chodzi o galę wdzięczności.
2: Pomysłodawcą jest Wojciech Matysek, organizatorem. Natomiast całą reżyserię i scenariusz napisał Piotr Szarek. Będą z nami wspaniali artyści, bo będzie oczywiście z nami Krystyna Prońko, Halina Frąckowiak, Alicja Węgorzewska, Janusz Szrom, Joanna Kondrat, Julia Szarek, Paweł Kęska poprowadzi całą galę. Ja będę Pawłowi towarzyszyć w prowadzeniu i również zaśpiewam. Też utwory inspirowane działalnością i takim, taką wiarą i nadzieją, odwagą naszego świętego Jana Pawła II. Będą oczywiście artyści młodego pokolenia.
1: No bo Ojciec Święty rzeczywiście tak, łączył pokolenia.
2: Łączył tak? pokolenia, będą laureaci i finaliści Szansy na Sukces, między innymi Patrycja Kulicka, bracia Chmielewiec, Hanna Adamczyk, Dominik Arim, 13-letni najmłodszy artysta, wokalista, który reprezentował Polskę w 2024 roku podczas Eurowizji Junior w Hiszpanii, więc faktycznie mamy tutaj pokoleniowy koncert z fantastyczną plejadą artystów. Będzie oczywiście z nami Marek Stefankiewicz, pianista, aranżer znany z wielkiego przeboju Jesteś lekiem na całe zło. I właśnie tym lekiem na całe zło był dla nas święty Jan Paweł II.
1: To prawda. Początek tego koncertu o godzinie?
2: 19:00.
1: I bardzo ważna informacja, wstęp jest wolny, a plejada gwiazd. Czym zajmuje się ta fundacja i w jaki sposób każdy z nas może wesprzeć tego dnia jej działalność?
3: Fundacja, przede wszystkim tutaj Gosia powiedziała, że ja jestem pomysłodawcą. No tak do końca, może tak, ale główną istotą fundacji, głównym centrum jest drugi człowiek. Ja czasami się śmieję, że chyba no, jestem jednym z bogatszych w Polsce, mając takich ludzi, tak? Takich ludzi, których wymieniła Gosia, ludzi, którzy się angażują w pomoc, ludzi, którzy przyjeżdżają. Fundacja prowadzi ośrodek duszpasterskorekolekcyjny w Jastarni. W ośrodku od 4 lat trwa Festiwal Myśli Świętego Jana Pawła II. Przyjeżdżają znakomici aktorzy, piosenkarze, dziennikarze, między innymi dziennikarze Radia Warszawa, był Paweł Kęska, Paweł Zuchniewicz, przybliżają postać świętego Jana Pawła II. I fundacja to jest miejsce, w którym każdy człowiek może coś dać dobrego. Jeżeli umie śpiewać, to śpiewa. Jeżeli umie coś powiedzieć, to powie. Jeżeli ma dwie ręce, chce coś zrobić, to zrobić. I tworzy się taka piękna piramida dobroci, z której też można coś sobie wziąć. Fundacja też zajmuje się ludźmi, powiedziałbym, którym w życiu nie wyszło, których ktoś kiedyś potępił, ktoś kiedyś oskarżył, w konsekwencji popadli w uzależnienia od narkotyków, od alkoholu, przestali wierzyć, że mają w sobie coś dobrego, i fundacja jest też tym miejscem, w którym ci ludzie przyjeżdżają i zauważają, odkrywają w sobie coś dobrego i ich życie się przemienia. To nieprawda, że fundacja przemienia. To nieprawda, że ktoś po rozmowie przemienia. Oni sami w sobie dobro zobaczyli, a dobro pochodzi od Boga. Czyli w sobie Boga zobaczyli i ich życie zaczyna się przemieniać. I takich świadectw, takich ludzi też mamy pod opieką bardzo dużo. Chcemy też zabrać do Jastarni, tam do naszego ośrodka, zabrać dzieciaki z województwa podlaskiego, tu z terenów przygranicznych, z rodzinnych domów dziecka. Tych rodzinnych domów dziecka chyba 6 przyjedzie.
1: Czyli też z terenów. Panie Wojciechu, podczas gali będą zbierane środki na pokrycie wakacji, tak? Tych dzieci, waszych tak, podopiecznych, tak, tak, młodzieży.
3: Tak, na to, żeby miały atrakcje, na to, żebyśmy mogli im rzeczy szkolne kupić, na to, żebyśmy mogli im pomagać też zimą, tak? My o nich nie zapominamy, też jeździmy do nich, zapraszamy ich do siebie, tu do siedziby, do Białegostoku, organizujemy spotkanie bożonarodzeniowe. Przez cały rok wspieramy te rodziny, żeby, pokazując, że są ludzie wokół, którzy są dobrzy, że jest dobroć, bo dobro naprawdę przemienia. Ja mam chyba na tym punkcie troszkę, jestem skrzywiony, ale ja mocno wierzę w to i to mi się potwierdza po stokroć, że czyniąc dobro zmieniasz świat, że czyniąc dobro zmieniasz ludzi wokół siebie i to dobro się rozrasta, czego efektem jest ten koncert. To ludzie, to jest koncert powinien mieć hasło zróbmy coś dobrego, tak? Bo zebrała się grupa
1: czyli
3: ludzi.
1: Czyli będzie kolejna edycja Gali Wdzięczności, prawda? Bo to jest druga, tak, edycja. To już możemy zaprosić tak, na kolejną trzecią za rok, tak?
2: Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie, bo to będzie naprawdę przepiękna pieśń dziękczynienia, wdzięczności za dar życia, za każdego człowieka, ale przede wszystkim za naszego świętego Polaka, papieża Polaka, który wniósł tyle miłości i dał światu tę miłość.
1: Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Warszawa. Bardzo serdecznie dziękuję. A w naszym studiu była pani Małgorzata Szarek, a także gościem telefonicznym ze słonecznego Białegostoku, jak usłyszeliśmy, był pan Wojciech Matysek. Tak, Fundacja Dobrze, że jesteś. Serdecznie pozdrawiamy również Białystok. Do usłyszenia z panem Bogiem. Wszystkiego dobrego.
3: Z Bogiem. Dziękujemy do usłyszenia.
2: Z panem.

0: 16.30 na zegarze. Wiadomości z życia Kościoła, Wojciech Dudkowski.
1: Na Jasnej Górze rozpoczęły się 46. już rekolekcje dla służby zdrowia. Zainicjował je błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, duszpasterz środowiska medycznego. Poprzedzają one tradycyjnie ogólnopolską pielgrzymkę służby zdrowia. Na rekolekcje od lat po wzmocnienie duchowe przyjeżdżają pielęgniarki z Przemyśla, Anna Pawłowska i Danuta Reiser.
2: Trudna praca, wymaga takiej empatii, więc musimy czerpać jakieś siły, przynajmniej raz w roku na Matki Boskie, się polecić naszych pacjentów i siebie, całej rodziny. Człowiek jednak potrzebuje takiego wsparcia i słowa, ciągle przypominania, co jest ważne w życiu.
3: Daje mi to dużo siły i wiary w to, że o co proszę, to Bóg mnie wysłuchuje, bo mimo wieku jestem energiczna, pracująca i pomagająca.
1: Konferencje dla pracowników służby zdrowia odbywają się na halach świętego Józefa. Głosi je ksiądz profesor Grzegorz Godawa z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jak podkreślił, głosi on słowo na podstawie Ewangelii.
4: Temat został wzięty z dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi, teraz jesteście smutni, ale będziecie pocieszeni. Przyglądamy się smutkom i szukamy pocieszenia w Chrystusie. To jest ważne, że my potrzebujemy dzisiaj pewnego czasu na pewne wyhamowanie, troszkę zwolnienie, a duchowe przyspieszenie. Zwolnienie troszkę życia, a przyspieszenie duchowe. Trochę musimy uspokoić myśli, nasze emocje, trochę je przekierować w inną stronę, tak żebyśmy mogli lepiej słuchać i przyjmować słowo, które Pan nam daje.
1: Rekolekcje zakończą się jutro po południu, tuż przed rozpoczęciem 102. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Służby Zdrowia.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Z Jasnej Góry wracamy do Warszawy. Jutro uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Jest to więc odpust w poświęconym mu sanktuarium przy Rakowieckiej. Głównej mszy świętej o 18.00 przewodniczyć będzie arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. Kazanie wygłosi ojciec Arturo Soza, generał zakonu jezuitów. Jak mówił w poranku z Radiem Warszawa ojciec Wojciech Mikulski, jezuita święty Andrzej Bobola to patron jedności, której bardzo potrzebujemy.
6: Myślę, że dzisiaj w bardzo szerokim rozumieniu tej jedności nam potrzeba w Europie, w świecie, w Polsce, w Warszawie. Na pewno ta jedność jest potrzebna. Andrzeja można też prosić w różnych trudnych sprawach, którymi sobie nie radzimy, które są dla nas rzeczywiście jakimś wyzwaniem, żeby się za nami wstawiał, żeby w tych sprawach wypraszał potrzebne łaski.
1: Święty Andrzej Bobola zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Został kanonizowany w 1938 roku przez Piusa XI. Jutro także modlitwa za zmarłych, nabożeństwo Transitus Christi w kościele Ojców Kapucynów na Miodowej w Warszawie. Modlitwa za cierpiących w czyśćcu jest bardzo ważna, mówi brat Grzegorz Filipiuk.
7: Wiemy, że oni sami sobie nie mogą pomóc, mogą nam pomagać, nam towarzyszyć, ale już nie mają na siebie wpływu. Dlatego modlitwa za zmarłych jest tak ważna.
1: Nabożeństwo przejścia, które będzie sprawowane jutro w kościele Kapucynów, nawiązuje do wstąpienia Chrystusa do otchłani, które dokonało się w Wielką Sobotę, wyjaśnia Kapucyn.
7: Mówimy, że właśnie w tym dniu, w Wielką Sobotę, powstał czyściec, czyli taka łaska miłosierdzia Bożego, która pozwala człowiekowi jeszcze po śmierci doświadczyć tej kary doczesnej, właściwie odpokutować za swoje grzechy, już odpuszczone w sakramencie pokuty pojednania na ziemi, aby mógł czysty wejść do nieba.
1: Początek modlitwy o 18.00 w programie Litania Loretańska, msza święta, konferencja i adoracja Najświętszego Sakramentu z modlitwą pięciu tajemnic przejścia Chrystusa.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Za 20 minut przywitamy godzinę 17. Wiemy już, że w Konstancinie pada. Dziękuję za informację. Pozdrawiamy panią Dominikę. Drodzy państwo, a teraz o atrakcjach, które czekają nas już niebawem.
2: Ci z państwa, którzy zdążyli zapisać się na zwiedzanie, zobaczą nasze studio emisyjne i nagraniowe oraz porozmawiają z prezenterami i pracownikami, których na co dzień nie słychać na antenie, ale którzy dbają o jakość naszego programu.
3: Spotykamy się z wami o godzinie 17. Co godzinę wchodzi kolejna grupa do naszego radia. Będziecie mogli tutaj zwiedzić, jak wygląda radio od wewnątrz, jak wygląda miejsce produkcji, gdzie powstaje dźwięk, czym jest newsroom, w którym tworzą się nasze wiadomości oraz jak wygląda studio, z którego nadawane jest wszystko to, co słyszycie przez radioodbiorniki.
2: Mówił nasz redakcyjny kolega Grzegorz Kozłowski. A przed naszą siedzibą przy Floriańskiej w Warszawie stanie też zabytkowy duży Fiat 125P. W podróż po Pradze zabierze nim chętnych Grzegorz Traczewski, prowadzący u nas audycję Po drodze ze Świętym Krzysztofem. A co jeszcze w ramach Nocy Muzeów poza Radiem Warszawa? Będzie można na przykład zapoznać się z historią warszawskiej kolei dojazdowej w Grodzisku Mazowieckim. Mówi o tym rzecznik WKD Krzysztof Kulesza.
4: Wewnątrz hali znajdują się historyczne pojazdy, maszyny i urządzenia kolejowe, w tym angielski elektryczny wagon silnikowy EN80, dwa elektryczne zespoły trakcyjne serii EN94 w różnych schematach malowania i wersjach wyposażenia.
2: W Noc Muzeów zaprasza też m.in. Izba Pamięci Strzelecka na Pradze Północ, zapowiada dyrektor placówki Marta Milewska.
5: Między 16 a 17 zaplanowaliśmy zwiedzanie dla rodzin z dziećmi. W tym czasie zapraszamy rodziców z dziećmi. Dzieci mogą zostać pod opieką edukatorów i wziąć udział w zajęciach.
2: Z kolei atmosferę zimnej wojny z lat 50. i 60. będzie można poczuć w schronie w podziemiach Huty Warszawa na Bielanach, mówi rzecznik prasowy Huty ArcelorMittal Ewa Szewczyk.
6: Schron określany jest oficjalnie jako stanowisko dowodzenia obrony cywilnej. Zachował się niemal w całości wraz z oryginalnym wyposażeniem, takim jak liczniki Geigera, radiotelefony, maski przeciwgazowe, wojskowe nosze czy sprzętem do odkażania.
2: Bezpłatnie będzie można wejść na taras Pałacu Kultury. Od 17.45 na Placu Centralnym rozdawane będą wejściówki. Chętnych do odwiedzenia muzeów i innych instytucji po mieście wozić będą zabytkowe, ale też współczesne autobusy i tramwaje specjalnych linii. A wszystkie miejsca w Warszawie, które zapraszają jutro zwiedzających, można znaleźć w portalu nocmuzeów.um.warszawa.pl. Michał Koźlik, Radio Warszawa.
1: Troszeczkę przeżywam, że jutro chyba jednak nie zdążę się z państwem spotkać, bo drodzy państwo, jednego dnia mamy w rodzinie dwie komunie. Tak, to Warszawa i Józefów. Jak to zrobić, jak to zrealizować? Teraz koreczki. Towarowa od Łódzkiej do Żwirki Wigury 34 minuty, kolejowa od Wiślanej do Wójcickiego 28 minut, Wał Miedzyszyński od Krynicznej do Wybrzeża Szczecińskiego 15 minut, a teraz dojazdy z centrum Warszawy do Marek 55 minut, do Konstancina również, do Piaseczna 54, Łomianki 56 minut, a do Pruszkowa 32 minuty, chciałam powiedzieć tylko. A teraz załóżmy, że my mamy inny pomysł na życie i chcemy z Piaseczna dotrzeć do Warszawy o tej porze. Zajmie nam to, już sprawdzam, 47 minut, a z nadarzy na 43 minuty.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 47 minut po godzinie 16. Mam nadzieję, że Państwo miło spędzają to popołudnie, a jeżeli jutro także w programie sobotnim lub niedzielnym będą mieli Państwo komunię chrześniaków na przykład, albo bliskich z rodziny, no to warto sobie przypomnieć, czy wszystko już mamy przygotowane na jutro. Tak samo do siebie troszeczkę mówię. Kolega mnie tutaj zapytał świętego Andrzeja Bobole i powiem Państwu, że to jest bardzo skuteczny święty, bardzo skuteczny. Pamiętam rozmowę kilka lat temu na antenie Radia Warszawa z ojcem Jaceniakiem, jezuitą. On mnie też zachęcał właśnie do nabożeństwa. Jeżeli chodzi o świętego Andrzeja Bobole, powiedział tylko: Pani Ewo, tylko jeżeli on wysłucha już Pani intencji, to bardzo proszę o tym powiedzieć albo słuchaczom, albo swoim bliskim, albo kupić obraz jego, bo to jest patron Polski, ale ciągle musimy działać w tym kierunku, by rozszerzać jego cześć. Tak więc pozdrawiamy ojca Jaceniaka, który z tego co wiem, to chyba teraz jest świętej Lipcy. Pozdrawiamy naszych radiosłuchaczy. Jutro właśnie świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski, a w studiu Radia Warszawa tutaj koledzy zostawili mi kilka wersji modlitwy, między innymi modlitwę za ojczyznę. Była taka akcja, prawda, żeby właśnie prosić świętego Andrzeja Bobole w intencji naszej ukochanej ojczyzny. Jest o miłość do Chrystusa i jest również, o, bliska bardzo mi, błagalna o pewną łaskę i mamy także modlitwę przy relikwiach świętego Andrzeja Boboli.

0: Another Level na antenie Radia Warszawa na 106.2 FM. Pamiętam, jak człowiek tańczył do tych utworów podczas jeszcze takich młodzieżowych spotkań. Za 3 minuty wybije godzina 17. O 17 na naszej antenie wiadomości Radia Warszawa, ale wcześniej nasze propozycje programowe.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przygotowujemy w rodzinie, z rodzinami. I że to nie jest tak, że same dzieci są wystawione na to, że no dobra, teraz muszą odhaczyć kolejny sakrament.
3: Ten dzień nie ma być dniem, kiedy dziecko właśnie ogląda prezenty i zapomina o Panu Jezusie, tak? Tylko to ma być dzień spotkania.
4: Jak pomóc dziecku przeżyć pierwszą spowiedź i Eucharystię? Czy możliwa jest pierwsza komunia święta bez prezentów i zdjęć? O tym będę rozmawiać z siostrą Beatą Zawiślak i ojcem Pawłem Kusiem w audycji Co Kościół na to? Zapraszam w niedzielę o godzinie 8. Weronika Ostrowska.
5: Od maja zmiany w wiadomościach Radia Warszawa. Informacje z kraju, ze świata i z regionu od teraz razem w serwisach o pełnych godzinach. Nowością są minutowe skróty wiadomości lokalnych, a w weekendy odpoczywamy od zgiełku informacji. Zostają jedynie te z życia Kościoła. Wojciech Dudkowski, zapraszam w imieniu swoim i pozostałych reporterów Radia Warszawa.
0: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
6: ksiądz Wojciech Henyga,
7: Gosia Polak
6: i Mateusz Kiczek.
0: I
8: Gosia Tyszka.
0: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
6: Żeby doświadczyć radosnej wspólnoty. Myślę, że parafii, która się naprawdę modli, to jest nasza wielka radość.
0: Więcej na ten temat, drodzy Państwo, codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
9: Pozdrawiamy!
10: Szlakiem Świętych. To moment, w którym będziemy w Radiu Warszawa zadawać pytanie, czy miejsce ma związek ze świętością. Czy w jakimś miejscu świętość była drogowskazem, czy bez tego miejsca ktoś mógłby zostać świętym, albo czy mógłby zostać świętym w innym miejscu. O tym i o innych sanktuariach, ale nie tylko, po prostu miejscach kultu, dniach, a może tak naprawdę konkretnych punktach w życiorysach świętych. Będziemy odpowiadać i szukać tych pytań na antenie Radia Warszawa już w sobotę. Bo 11.30.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
11: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Warszawa na 106.2 FM, jest godzina 17.
5: Co dalej z obecnością amerykańskich żołnierzy w Polsce, odpowiada minister. Pilne porządki w Warszawie. Stołeczni siatkarze na Final Four. Wiadomości Radio Warszawa, Wojciech Dudkowski. W amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa dla Polski nie ma zmiany, zapewnia minister obrony narodowej wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef Ministerstwa Obrony Narodowej odniósł się w ten sposób do spekulacji dotyczących obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Minister Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że reorganizacja amerykańskich sił ma charakter techniczny i logistyczny.
12: Amerykanie postanowili, że ta reorganizacja będzie przebiegała nie tylko w Niemczech, tylko będzie ona szerszy kontekst europejski miał. Jeżeli do Polski przyjedzie inna brygada niż ta miała, może ta z Niemiec, a z Niemiec wyjedzie 5 tysięcy żołnierzy, dla Polski, tak jak jesteśmy zapewniani przez głównodowodzących siłami amerykańskimi w Europie, nie ma zmiany w gwarancjach bezpieczeństwa, nie ma zmiany w tych działaniach na rzecz bezpieczeństwa.
5: Były premier Mateusz Morawiecki, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, uważa, że Polska powinna zrobić wszystko, aby żołnierze USA zagościli w naszym kraju na stałe.
13: Powinniśmy zabiegać o stałą bazę wojsk sojuszniczych, wojsk amerykańskich w Polsce. Dlatego, że to wojskowe wzmocnienie oznacza jednocześnie przyciągnięcie nowoczesnego biznesu. Współczesna wojna to technologia i jeszcze raz technologia.
7: Według amerykańskich mediów zawieszenie rotacji amerykańskiego kontyngentu w Polsce wpisuje się w ogólny plan redukcji sił w Europie. Amerykanie mieli zdecydować, że nie wyślą do Polski kolejnej zmiany liczącej 4000 amerykańskich żołnierzy. Polskie władze twierdzą, że mimo amerykańskiej zapowiedzi łączna liczba żołnierzy USA w naszym kraju pozostanie na dotychczasowym poziomie.
8: To są wiadomości Radia Warszawa.
7: Z rosyjskiej niewoli powróciło do kraju 205 ukraińskich żołnierzy. Zostali oni wymienieni na 205 Rosjan. To część zapowiadanej w zeszłym tygodniu dużej wymiany jeńców. Ma ona objąć po 1000 osób z każdej ze stron. O szczegółach Paweł Buszko.
9: Wśród uwolnionych są szeregowi, sierżanci i oficerowie. Większość z nich przebywała w rosyjskiej niewoli jeszcze od 2022 roku. To ci, którzy bronili Mariupola i zakładów Azowstal, ale też obrońcy obwodu donieckiego, ługańskiego, charkowskiego, chersońskiego, zaporowskiego, sumskiego i kijowskiego oraz czarnobylskiej elektrowni jądrowej. Dużą wymianę jeńców w formacie 1000 na 1000 anonsował w zeszłym tygodniu prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Od początku wojny doszło do ponad 70 wymian jeńców do domów z rosyjskiej niewoli. Wróciło około 7000 ukraińskich żołnierzy.
8: To się dzieje lokalnie.
7: Reagują na brud i zanieczyszczenia. W stolicy działa pogotowie porządkowe. Jego pracę koordynuje Zarząd Oczyszczania Miasta. Ekipy

0: czekoladę czy też farb. Każdy taki wyciek to zagrożenie poślizgiem, dlatego tak ważne jest tutaj dynamiczne zadziałanie.
1: Informacje o potrzebie interwencji przekazywane są przez służby miejskie. Można zgłaszać je także przez Miejskie Centrum Kontaktu 19115. W Turynie odbędzie się turniej Final Four siatkarzy. W elitarnym gronie czterech najlepszych klubów Europy znaleźli się dwaj przedstawiciele Polski. Mistrz kraju Aluron Warta Zawiercie i trzecia drużyna plus ligi Projekt Warszawa. Projekt czeka spore wyzwanie w półfinale. Trafia bowiem na broniącego tytułu mistrza Włoch Perugię z Kamilem Semeniukiem. To spotkanie rozpocznie się jutro o 17:00.
2: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Ale słońce o tej porze daje mi po oczach, nie to, że narzekam, absolutnie. Słoneczne studio Radia Warszawa, troszeczkę temperatury zaczęły spadać, ale według mnie to jest temperatura optymalna, ponieważ wynosi ona 15 stopni. Synoptycy twierdzą, że jeszcze dziś troszeczkę w Warszawie popada. W Legionowie deszczowo, w Nowym Dworze Mazowieckim deszczowo, w Konstancinie także pada, w Piasecznie 16 stopni o tej porze.
2: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Państwo wiedzą, że oprócz dobrej książki warto też zatrzymać się i obejrzeć wartościowy obraz. Chodzi oczywiście o dzieło kultury, czyli o film. Dlatego teraz rozmowa z specjalistą takich wartościowych treści, Michał Guzek-Rafael Film. Witam serdecznie. Dzień dobry. Halo,
2: dzień dobry,
1: halo.
2: Witam serdecznie.
1: Pozdrawiamy w Warszawie. W stolicy Polski przejaśniło się. A jak jest w Krakowie?
2: W Krakowie na szczęście też. Była burza, ale jest teraz pięknie.
1: Posłani czy Niedziele? Który z tych filmów powinien zdobyć więcej gwiazdek?
2: Trudne pytanie. Właśnie to widzowie mogą ocenić. Tutaj jeżeli chodzi o film Niedziele, który teraz wszedł na rafaelkino.pl, czyli nie trzeba wychodzić z domu, żeby go obejrzeć. On dostał bardzo dużo gwiazdek. 500 000 widzów w Hiszpanii. Najważniejsze nagrody właśnie hiszpańskie.
1: Owacja na stojąco.
2: Tak, dokładnie, San Sebastian i kilkadziesiąt tysięcy osób w Polsce obejrzało w kinach, tylko problem w Polsce jest taki, że kino religijne albo kino z wartościami, tutaj warto powiedzieć, że ten film stworzyła osoba niewierząca, ma problem troszeczkę, ciężko się przebić z tym repertuarem do widzów, ale jest coraz lepiej, bo tak jak powiedziałem, ten film około kilkudziesięciu tysięcy, film Najświętsze Serce 260 tysięcy, Maria Matka Papieża ponad 60 tysięcy, czy prawie 60 tysięcy, więc coraz więcej widzów natrafia na kino z dobrym przekazem. Oczywiście problem jest taki, że kina dają w repertuarze bardzo słabe godziny, dlatego wielu z nas nie może obejrzeć tych filmów, ale za to mamy właśnie rafaelkino.pl, na którym można właśnie te wartościowe rzeczy po iluś tam miesiącach obejrzeć po tej dystrybucji
1: albo kinowej. Albo wrócić, prawda, do tych filmów,
2: albo
1: tak?
2: Albo wrócić.
1: Jak się skończą na przykład matury
2: tylko
1: w niektórych domach.
2: W kinie jest najpiękniej, no, zobaczyć, bo i dźwięki, muzyka i te emocje są, myślę, że trochę większe. No i ten film Niedziela jest fantastycznym filmem, docenionym przez krytyków duchownych, ludzi kultury też w Polsce, więc bardzo wysoko oceniony, wydaje
1: napisałam
2: się.
1: Napisałam recenzję. Starałam się być obiektywna, ale ona była bardzo pozytywna, ta recenzja.
2: Tak. Bardzo dobry, ale przede wszystkim poruszający. Mówi o powołaniu zakonnym, ale mówi przede wszystkim o wyborach i relacjach w rodzinie. I to wydaje się taki najważniejszy temat chyba dla nas wszystkich, żeby te relacje w rodzinie były dobre i żebyśmy potrafili się wysłuchać. I to jest chyba film właśnie o tych najważniejszych relacjach i wyborach, żeby te wybory
1: zachęcamy i polecamy. Michał Guzek, Kraków. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Właśnie, mogłam jeszcze zapytać tutaj naszego specjalnego gościa o korki w Krakowie. Ciekawe, czy jest podobnie. Jeżeli chodzi o Warszawę, to Wybrzeże Gdyńskie od Gwiaździstej do Pułkowej 34 minuty. Żwirki Wigur od 1 sierpnia do Okopowej pół godzinki. Nowy Świat od Mysi do Sobieskiego 24 minut. Minuty spędzimy w korku. Andersa od Dawidowskiego do Ronda Dmowskiego 16 minut. Jerozolimskie od Brackiej do Placu Zawiszy 12 minut. A teraz dojazdy i wyjazdy z centrum, najpierw z centrum Warszawy w kierunku Marek 48 minut, to jak na piątek nie jest źle. W kierunku Błonia 64 minuty, Łomianek 43, Pruszkowa 40 minut, w kierunku Piaseczna 55 minut, tyle samo Konstancin, Otwock 53 minuty, a do centrum na przykład z Otwocka 50 minut, a jeżeli chodzi o Łomianki 48 minut.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: 23 minuty po godzinie 17. Miałam takie pytanie, czy skończyły się matury. Jeszcze się nie skończyły, jeszcze matury trwają, chociaż teraz już ustne się kończą powolutku. Od poniedziałku, można powiedzieć, ciąg dalszy maratonu. Ale, kochani maturzyści, 17 maja w Kontkatedrze na Kamionku o godzinie 19 kolejna gala wdzięczności. Dobrze, że jesteś. Z okazji 106. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II i będzie to koncert wielopokoleniowy, jedyny taki w Warszawie, w którym wystąpią takie gwiazdy jak Halina Frąckowia, Krystyna Prońko czy Alicja Węgorzewska. Zapraszamy serdecznie. Patronat medialny nad tym wydarzeniem sprawuje Radio Warszawa, a przypomnę, że Fundacja Dobrze, że Jesteś zbiera środki na kolonie letnie w Jastarni dla potrzebujących dzieci. Wstęp na ten koncert na godzinę 19 jest wolny.

0: rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Nie da się nie śpiewać, jak Glenn Medeiros występuje na antenie Radia Warszawa. 31 minut po godzinie 17. Już! A ja mam specjalne pozdrowienia i życzenia. No jestem ciekawa, czy nas o tej porze słuchać w Szydłowcu, ponieważ mam dedykację dla pani Zofii Czarneckiej z Szydłowca. O całej rodziny słuchaczy Radia Warszawa. Wiem, że dziś młodsza córka wraz z wnukiem, może wnuczętami, a może wraz z ukochanym mężem odwiedziła swoją kochaną mamę i razem świętują imieniny. Kochani, jeżeli nas tak dobrze słuchać i słychać w Szydłowcu, no to z tego bardzo się cieszymy. Zachęcamy również do tego, by zaangażować się na przykład we wspólną modlitwę o 21:30 dzisiaj na antenie Radia Warszawa. Pani Zosiu, Amy McDonald dziś dla pani zaśpiewa. Co prawda nie dotrze w tak krótkim czasie do Szydłowca, ale zatrzyma się na moment przy Floriańskiej 3, żeby specjalnie dla pani zaśpiewać z okazji imienin.

0: do.
1: minut po godzinie 17. Drodzy Państwo, no przed momentem słyszałam, jak może być głośno i w Ciściu, i w Halinowie. Co tam się dzieje? Mówiłam, że swoje imieniny świętuje dziś pani Zofia w Szydłowcu, ale swoje imieniny obchodzi również najsłynniejsza w Halinowie, najwspanialsza pani Zosia, która po pierwsze przygotowuje smakowite uczty, a jak się wchodzi podobno do niej do domu, to tam są takie kwiatowe dywany. Pani Zosiu, z okazji imienin, tego co najlepsze, Bożego błogosławieństwa, radości i pociechy z bliskich od redakcji Radia Warszawa, ode mnie takie uściski. A poza tym pozdrawiamy także tutaj całą plejadę gwiazd, która nas słucha o tej porze, a może na chwilę włączyli, to przyznajcie się, tak szczerze. Uwaga! Karolka, Ewunie, Jacusia, Halinkę, Piotrusia, Urszulkę. I uwaga, również serdeczne i gorące pozdrowienia dla pana Waldemara, który swoje imieniny obchodził, już sprawdzam, 5 maja. No, takie lekkie spóźnienie, ale lepiej przesłać życzenia lub niż o nich zapomnieć, prawda? Za 20 minut przywitamy godzinę 18. Ja już tutaj w oknie stoję, czy Wojtuś nadchodzi, czy jeszcze nie, ale wcześniej informacje o utrudnieniach w Warszawie. No dobrze, po trzeciej kawie to chyba będę szybciej mówić. Puławska od Japońskiej do Marszałkowskiej, 42 minuty spędzimy w korku. Proszę nie denerwować, lepiej błogosławić. Żwirki i Góry od 1 sierpnia do Okopowej 29 minut. Wybrzeże Gdyńskie od Dewajtis do Pułkowej 21 minut. I może jeszcze tutaj blisko, a jest Solidarność od Dobrzańskiego do Nowego Zjazdu. Jak Nowy Zjazd od razu mi się kojarzy, prawda? Z tutaj tą wielką przechodnią stomatologiczną. A teraz już momencik Warszawa, czyli dojazdy do centrum. Złomianek 54 minuty, ze Starej Miłosnej 41 minut, a wyjazdy z centrum Warszawy w kierunku Piaseczna 48 minut, do Błonia godzinka, do Łomianek 46 minut, a do Marek 45 minut, czyli nie ma większych dramatów.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Kolejne dobre wiadomości przed nami, 47 minut po godzinie 17. Noc muzeów już jutro, chociaż lista jest już zamknięta, to z radością powiem, że jutro wśród atrakcji w Radiu Warszawa, między innymi, a raczej przed Radiem Warszawa, możliwość przejażdżki historycznym Fiatem 125B. Czy młodzież ma pojęcie, jak wygląda to auto? Za kierownicą nasz redakcyjny kolega Grzegorz Traczewski, którego mogą Państwo usłyszeć między innymi w audycji Po drodze ze świętym Krzysztofem. I patrzę na tego Fiacika i to jest taki kolor czekoladowy. Tak, to jest taka czekoladka albo taka mocna kawa espresso i dumny dziennikarz tutaj przy swoim aucie. Zapraszamy, do zobaczenia, a teraz więcej o szczęściu Pharrell Williams.

0: w rytmie miasta z Radiem Warszawa.
1: Urszula zaśpiewała dla siostry Elżbiety Szarytki, katechetki, która w tym tygodniu w audycji Wychowywaciele Jak tak pięknie mówiła o wolontariacie, o misjach, o konkursach i o tym, w jaki sposób możemy wspierać dzieci, młodzież i naszych ukochanych maturzystów. Siostro, pozdrawiamy serdecznie z anteny Radia Warszawa i redaktor Wojciech Dąbrowski do tych pozdrowień także dołączył się, prawda?
2: Ja wam powiem, drodzy słuchacze, tak.
1: Ewa nie włączyła mi
2: mikrofonu wcześniej, żebym nic nie
1: powiedział. Ale na początku nie włączyłam, no bo chciałam przekazać pozdrowienia, proszę.
2: Rozumiem, tak to mi się wtrącił, powiedział jakieś słowa, nie wiadomo jakie. Nie, ja się nigdy z tobą nie spieram. Nie śmiałbym z tak mądrą i piękną istotą. Nigdy w życiu, gdzie tam? Ja tylko posłusznie kiwam głową, jak ten taki piesek, co kiedyś w Fiatach 125 z tyłu był. Kiedy teraz to są na słońce. No tak, nawet mieliśmy takiego.
1: Ale ile osób tam się mieściło?
2: W takim Fiacie?
1: Tak.
2: Na tych skajowych hotelach, siedzeniach? No,
1: 13.
2: Mieściło się tyle, co trzeba. Nie, tyle, co zarejestrowany. Do 5 maksymalnie. Choć ja miałam 6-osobową rodzinę. Znaczy mam 6-osobową rodzinę i nas 4 z tyłu siedziała. Wtedy.
1: Piękne wspomnienia. Życie, no. Redaktor Wojciech Dąbrowski z państwem zostaje. Ewa Pietrzak, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego z Panem Bogiem. Pa.
3: Ogłoszenie nadawcy.
4: Warszawa wczoraj, dziś i jutro. Zapraszam do wysłuchania audycji Niedaleko od domu. Już dziś o 20:00 Dominik Wendołowski.
3: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
5: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
6: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
7: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
3: Po reklamie.
2: Radio Warszawa 106,2 FM. Jest 18.
8: Wiadomości lokalne, podsumowanie dnia. Wojciech Dudkowski, zapraszam. Policja zatrzymała 5 osób podejrzanych o pobicie obywateli Ukrainy na warszawskim Moście Świętokrzyskim. Do zdarzenia doszło tydzień temu w czwartek. Kamil Sobutka z Komendy Stołecznej Policji powiedział, że wszyscy zatrzymani są nastolatkami.
9: W toku podjętych działań do sprawy zatrzymano 5 osób w wieku od 15 do 18 lat. Wszyscy to obywatele Polski. Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odgrywał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
8: 7 maja 4 Ukraińców w towarzystwie Polki spacerowało po moście. Zaatakowała ich grupa 10 osób. Z ustaleń policji i zebranego materiału dowodowego nie wynika, by zdarzenie miało podłoże narodowościowe. Funkcjonariusze ustalają okoliczności zdarzenia i to, jaką rolę odegrał każdy z zatrzymanych. Na tym etapie policja nie udziela więcej informacji. Wczoraj obradowała Rada Miasta Stołecznego Warszawy. Wśród podjętych decyzji powołanie społecznej agencji najmu. W stolicy jest wiele mieszkań, które stoją puste. Właściciele boją się je wynajmować. Miasto chce pomóc i bierze na siebie rolę pośrednika. Wyjaśniał w poranku z Radiem Warszawa radny Paweł Lech.
10: Takie mieszkanie będzie wynajęte. Z drugiej strony, że takie mieszkanie będzie, osoba, która wynajmuje takie mieszkanie, no będzie wywiązywała się ze wszystkich zobowiązań. Nie będzie właściciel takiego mieszkania w sytuacji takiej, że ktoś, kto wynajął od niego mieszkanie, a przepisy niestety takie są, tego mieszkania nie opuści po zakończeniu umowy albo nie przestanie płacić.
8: Z kolei osoby, które szukają miejsca do życia w stolicy, będą miały szansę na mieszkanie w korzystnych kosztach najmu. Radni debatowali też o systemie rowerów miejskich czy strefie czystego transportu. Zmiana w ruchu w Wesołej. Kolejarze budują nowy tunel pod torami. Zamknięty będzie odcinek ulicy 1 Praskiego Pułku. Kierowcy pojadą objazdami, zapowiada Anna Znajewska-Pawluk z PKP Polskich Linii Kolejowych.
11: Niedostępny na stałe będzie dotychczasowy przejazd kolejowo-drogowy na ulicy 1 Praskiego Pułku, natomiast uruchomiony zostanie tymczasowy przejazd przy ulicy Żółkiewskiego.
8: Nowy tunel ma być gotowy w przyszłym roku. Zamknięcie drogi pozwoli na przeprowadzenie zaawansowanych prac. Jakie ubezpieczenia społeczne przysługują osobom z niepełnosprawnościami i jakie dokumenty należy wypełnić? Będzie można dowiedzieć się tego podczas Dni Osób z Niepełnosprawnościami. Pierwsze z wydarzeń w poniedziałek, 18 maja, w Centrum Aktywności Międzypokoleniowej Nowolipie, zapowiada rzecznik ZUS w województwie mazowieckim Wojciech Ściwiarski.
12: Osoby z niepełnosprawnościami oraz ich bliscy lub opiekunowie mogą w jednym miejscu dowiedzieć się, z jakiego wsparcia mogą skorzystać, co muszą zrobić, aby je uzyskać i gdzie szukać informacji o różnych formach pomocy.
8: Kolejne spotkania w ramach Dni Osób z Niepełnosprawnościami odbędą się w stolicy w następnych dniach maja. Szczegóły dostępne są na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przyszłej nocy Warszawa nie zaśnie. Przed nami Noc Muzeów. W tym roku otworzy się aż 331 miejsc, w tym 46 nowych. Do akcji dołączają także instytucje spoza stolicy. W sobotę od 17 do 23 bezpłatnie będzie można zwiedzić Izbę Tradycji EKD i WKD przy ulicy Radońskiej w

0: Po interwencji pogotowia porządkowego są kolizje i wypadki, po których trzeba posprzątać z jezdni elementy karoserii czy też potłuczone szkło. Od początku roku działo się to już 350 razy.
1: Informacje o potrzebie interwencji przekazywane są przez służby miejskie. Można zgłaszać je także przez Miejskie Centrum Kontaktu 19115. Test syren alarmowych w Warszawie już w najbliższy poniedziałek. Zostanie uruchomiony 5-sekundowy sygnał alarmowy. Testy odbędą się w stolicy przy ulicach Michała Kajki, Afrykańskiej, Marywilskiej, Kochanowskiego, Renesansowej i Szwankowskiego. Jak informuje Urząd Wojewódzki, uruchomienie syren ma charakter techniczny w celu sprawdzenia poprawności działania punktu alarmowego. Nie jest to sygnał alarmowy związany z zagrożeniem. Urząd prosi mieszkańców o zachowanie spokoju i niepodejmowanie działań.
2: Więcej wiadomości na radiowarszawa.com.pl.
3: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: 16 stopni w Warszawie, nawet trochę ponad, 15 rasztem pruszków, ożarów w Błonie, Żaby, Teresin, Janówek, 14 Sulejówek, 13 mamy w Trzcince. I w Stanisławowie. Jeśli chodzi o wiatr, to południowy, południowo-wschodni, wilgotność ponad 70%, a ciśnienie rośnie 980, prawie 8 hektopaskali.
3: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
4: Wieczór w dobrej atmosferze. Rozpoczynamy. Ja nazywam się Wojciech Dąbrowski i mam niewątpliwą przyjemność być z Państwem do godziny 22. Informacje z dróg za kilka minut. Będzie dobre słowo papieża Leona XIV. Będzie grupa The Corrs. What Can I Do? Zaśpiewają za chwilę. Będzie także Marcin Sujka i nie tylko. Zatem pozostańcie razem z nami na 106.2.

0: jest Radio Warszawa.
1: Ciągle zbyt posępną mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: wart.
1: 13 po 18. Powiem krótko, trochę tego jest, zatem będzie długo. Towarowa do placu Zawiszy zakorkowana. Ciasto na Modlińskie od Jagiellońskiej, przepraszam, do Płochocińskiej. Pułkowa w obu kierunkach się korkuje, a Żwirki Figury na szczęście tylko w kierunku lotniska. W drugą stronę trochę luźniej. Belwederska do Sobieskiego, korek. Ciasto na Prymasa Tysiąclecia dla tych, którzy jadą w kierunku ronda ze Słońców Syberyjskich, a jak już dojadą, no to w Alejach Jerozolimskich także korek. I to niezależnie od tego, w którą stronę pojedziemy. Także Bitwy Warszawskiej, czyli jakby takie przedłużenie Prymasa. Most Grota w kierunku Bielan, ciasno na Wybrzeżu Gdańskim w kierunku Łomianek, S8 od Lazurowej, do Mickiewicza, Solidarności od Jana Pawła, już od Jana Pawła kurkuje się w kierunku Pragi. Rondo Kercelach, czyli Okopowa, Solidarności i te okolice, korek na Towarowej w kierunku Żwirki, Wigury, Banacha, Grójecka, miejscami się korkuje ciasno także na Solidarności do Nowego Zjazdu, a to już wspominałem, bo to w kierunku Pragi, i Wybrzeże Gdańskie od Dewajtis w kierunku Farysa.
2: Dla Radia Warszawa. Aktualny raport o stanie przejezdności ulic Warszawy przygotowali kierowcy Grosik Taxi. Telefon 646 46 46.

0: 20, prawie 2 minuty po godzinie 18. To teraz dobre słowo w Radiu Warszawa.
1: Dio ci vuole bene.
2: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
3: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja generalna, plac Świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, będąc znakiem i sakramentem Królestwa, Kościół jest ludem Bożym pielgrzymującym na ziemi, który wychodząc właśnie od ostatecznej obietnicy na podstawie Ewangelii, odczytuje i interpretuje dynamikę dziejów, demaskując zło we wszystkich jego formach i głosząc słowami i czynami zbawienie, które Chrystus pragnie urzeczywistnić dla całej ludzkości oraz Jego Królestwo Sprawiedliwości, Miłości i Pokoju. Kościół nie głosi zatem samego siebie, wręcz przeciwnie. W nim wszystko musi odsyłać do zbawienia w Chrystusie. W tej perspektywie Kościół jest wezwany do pokornego uznania ludzkiej kruchości i przemijalności swoich instytucji, które choć służą Królestwu Bożemu, posiadają przemijającą postać tego świata. Żadna z instytucji kościelnych nie może być absolutyzowana, lecz przeciwnie, ponieważ istnieją one w dziejach i w czasie, są wezwane do ciągłego nawracania, do odnawiania form i reformowania struktur, do ciągłego odradzania relacji, tak aby mogły naprawdę odpowiadać swojej misji.

0: 33 minuty po godzinie 18.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Są tacy, co nie mogą doczekać się już lata, choć pogoda dziś, nie powiem, zaskakująco dziwna, bym powiedział. Miały być burze w stolicy, jeszcze ich nie było, ale zbliżają się wielkimi krokami. Jest takie specjalne miejsce w internecie, gdzie można sprawdzić, jak te burze się poruszają i kiedy do nas dotrą. Po godzinie 20 jeszcze będę sprawdzał. Tymczasem pięknie świecące słońce, choć burze przechodzą. Dziś to jest piątek nad Polską. Po południu najniebezpieczniejsze zjawiska obserwowane były w południowych regionach kraju. Między innymi Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe przekazało, że w piątek około 13 piorun raził grupę turystów schodzących ze szczytu Giewontu. Nie pierwszy i nie ostatni raz, niestety, podejrzewam. Trzeba jednak uważać. Jedna osoba straciła na chwilę przytomność i spadła kilka metrów w dół. Na szczęście nic wielkiego się nie stało. No nic wielkiego, ale jednak stres jest. Zalecamy turystom, aby uważały i nie wychodziły w wyższe partie góry. Tak w ogóle w Tatrach to śnieg jeszcze gdzie nigdzie pada, przynajmniej w tych wyższych partiach. Czy burze dotrą do Warszawy? Mają dotrzeć, tak przynajmniej twierdzą synoptycy, bo jeśli chodzi o ostrzeżenia, to w 13 województwach IMGW, czyli Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, wydał ostrzeżenia. Będziemy jeszcze o tym mówić i ostrzegać Państwa.

0: Mateusz Kdręba.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Papież przyjął na audiencję uczestników międzyparlamentarnej konferencji Stop Drugs, hashtag Stop Drugs, poświęconej walce z narkotykami i przestępczością zorganizowaną w krajach OBWE, doceniając wspólne wysiłki państw w tym obszarze. Przypomniał, że zarówno działania prewencyjne, jak i też wymiar sprawiedliwości powinny kierować się troską o niezbywalną godność człowieka oraz o integralny rozwój, dlatego nie mogą ograniczać się do wymierzania kar. Audiencja u Ojca Świętego była kluczowym punktem dwudniowych obrad, których gospodarzem właśnie jest w tym roku Rzym. Zwracając się do swoich gości, Leon XIV docenił wspólne zaangażowanie w zwalczanie produkcji i handlu narkotykami oraz przestępczości zorganizowane. No i przypomniał też stanowisko Stolicy Apostolskiej odzwierciedlające naukę społeczną Kościoła, wedle którego poszanowanie niezbywalnej godności człowieka i troska o jego integralny rozwój powinno być fundamentem zarówno prewencji, jak i prawodawstwa. No ale chyba zanim prawodawstwo i prewencja, choć to bo oczywiście bardzo istotne, to może najpierw edukacja. Najpierw edukacja. A jak będzie dobrze wyedukowany człowiek, tak mi się wydaje przynajmniej, no to wtedy może nie będzie tego problemu. Choć może jestem idealistą. No ale cóż, walczyć z narkotykami trzeba, bo to samo zło.

0: No i tak właśnie brzmi radosna Patrycja Kosiarkiewicz w Radiu Warszawa za całe 2 minuty 19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106,2 FM jesteśmy w parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Wrzecionie. A w naszym studiu przy Floriańskiej 3 są z nami
3: ksiądz Wojciech Henryga,
4: Gosia Polak
3: i Mateusz Kiczek.
2: I
5: Gosia Tyszka.
2: Dlaczego warto odwiedzić tę parafię?
3: Żeby doświadczyć radosnej wspólnoty. Myślę, że parafię, która się naprawdę modli, to jest nasza wielka radość.
2: Więcej na ten temat, drodzy Państwo, codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.
6: Pozdrawiamy!
7: Audycja Country Club w Radiu Warszawa już od 23 lat na antenie.
8: Każdą niedzielę o godzinie 17.05.
7: Duża porcja muzyki country i amerykany zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
8: Zapraszają
7: Jerzy Głuszyk
8: i Maciek Świątek.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
9: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
1: Po reklamie.
0: Minęła 19.
10: Aktualności Radia Watykańskiego. Watykan News.
11: Leon XIV przypomina, niezbywalna godność człowieka powinna być podstawą prawa i praworządności. Chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek muszą dziś dążyć do pełnej jedności, napisał papież w liście do koptyjskiego patriarchy. Nuncjusz apostolski w Ukrainie komentuje ostatnie brutalne ataki wojsk rosyjskich. Dorota Abdelmulawiet, aktualności z Watykanu. XIV przyjął dziś na audiencji uczestników konferencji OBWE poświęconej zwalczaniu przestępstw narkotykowych. Doceniając międzynarodową współpracę, papież przypomniał o niezbywalnej godności człowieka i o trosce o jego integralny rozwój.
12: Recognizing that true justice cannot be satisfied.
13: Papież mówił, że prawdziwa sprawiedliwość nie może zadowalać się jedynie wymierzaniem kary, ale musi również uwzględniać podejście oparte na wytrwałości i miłosierdziu, ukierunkowane na resocjalizację i pełną reintegrację społeczną sprawców. Poszanowanie niezbywalnej godności także tych, którzy dopuścili się przestępstw, wyklucza stosowanie kary śmierci, tortur oraz wszelkich form okrutnego lub poniżającego traktowania. Leon XIV zaapelował też o wieloaspektową pomoc, która nie będzie ani czysto represyjna, ani permisywna, ale pomoże uzależnionym odzyskać wolność i odkryć na nowo godność otrzymaną od Boga.
11: Dziś po południu Leon XIV przewodniczy w Bazylice Świętego Piotra mszy świętej pogrzebowej kardynała Emila Paula Czeriga, który zmarł we wtorek w wieku 79 lat.
13: Zasłużony watykański dyplomata przez ponad 40 lat pracował w strukturach i przedstawicielstwach Stolicy Apostolskiej, między innymi jako nuncjusz w krajach Afryki, Ameryki Południowej, Azji i Europy. Był między innymi pierwszym obcokrajowcem na stanowisku nuncjusza apostolskiego we Włoszech i San Marino. Zostanie pochowany w swojej ojczyźnie, Szwajcarii.
11: W obliczu konfliktów, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, chrześcijanie bardziej niż kiedykolwiek powinni dziś dążyć do pełnej jedności, napisał Ojciec Święty w liście do koptyjskiego patriarchy Tawardosa II z okazji Dnia Przyjaźni Koptyjsko-Katolickiej.
14: Leon XIV przypomniał w liście, że przyjaźń nie jest ulotnym pojęciem, ale ważnym elementem wiary, bowiem sam Jezus nazywał uczniów przyjaciółmi. Zapewnił, że w oczekiwaniu na uroczystość zesłania Ducha Świętego modli się, aby Duch Święty prowadził Koptów i katolików ku pełnej komunii, której pragnienie ożywiły obchody 1700-lecia pierwszego soboru ekumenicznego w Nicei.
2: Nuncjusz apostolski w Ukrainie, arcybiskup Wiswalda Skulboka, skomentuje w rozmowie z mediami watykańskimi ostatnie tragiczne bombardowania. Wskutek rosyjskich nalotów z udziałem ponad 1500 dronów oraz rakiet zginęły co najmniej 24 osoby, a 48 zostało rannych. Odłamki trafiły także w budynek nuncjatury.
4: Rozmawiałem z proboszczem kościoła św.

Dziękujemy za informację. Prosto z Watykanu? A prosto z Warszawy, ze studia przy Floriańskiej, informacje o pogodzie. Było ile? 16 stopni, to teraz jest 15, za małym kawałeczkiem. Jeśli chodzi o stolicę oczywiście, no bo są miejsca, gdzie jest trochę chłodniej, gdzie trochę cieplej. 12 stopni w Brzuzach, Żądze i w Mińsku Mazowieckim, 13 w tym momencie mamy w Mokasach, w Teresinie i w Żabach. Tak, w takiej miejscowości. Wilgotność ponad 70% i spada, słońce świeci jeszcze, natomiast ciśnienie 987,7 hektopaskali. Ewa Pietrzak powróci do Radia Warszawa, aby dla Państwa porozmawiać w ramach audycji Wychowywaciela, jak o 19.20. Wcześniej dużo dobrej muzyki, oczywiście zapraszam. 5,5 minuty po godzinie 19. Wojciech Dąbrowski, witam. Już za chwilę The Younger Me i utwór Cruel Summer. Najpierw Mercy Me, a potem Ace of Base. Zapraszam.

0: 13 minut po 19.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Mówiliśmy o tym, że będzie, no i się rozpoczęły. Na razie zgłoszenia do 44 edycji, 43, przepraszam, za rok będzie 44. Edycji konkursu Warszawa w kwiatach i zielenie, swoją drogą 44 będzie ciekawa. Mieszkańcy stolicy mogą zgłaszać udekorowane na przykład swoje balkony, ogrody do 30 czerwca, a tegoroczna odsłona kładzie szczególny nacisk na bioróżnorodność oraz rywalizację między dzielnicami, a to chyba nie jest dobre. Prezydent, uwaga, Stefan Starzyński zainicjował tę tradycję w 1935 roku. Dziś po ponad 8 dekadach konkurs organizowany przez Zarząd Zieleni Miasta Stołecznego oraz Towarzystwo Przyjaciół Warszawy pozostaje jedną z najważniejszych inicjatyw promujących miejską estetykę i ekologię. No estetykę to bym jeszcze w 100% poparł. No i jeśli chodzi o kategorie, no to mamy zmiany, balkony, lodzie, okna, ogrody przy budynkach jednorodzinnych, wielorodzinnych, działki kwietne w tak zwanych RODOS-ach, czyli rodzinnych ogródkach ziołkowych. No i nagroda będzie także za bioróżnorodność. A ja przypominam tylko, jak są kwiaty, piękne zresztą, to są też zapylacze, czyli na przykład pszczółki, które są niezbędne do tego, abyśmy także i my żyli na tym świecie. No to proszę sadzonki w dłoń, doniczki czy inne rabatki proszę sadzić. Niech to pięknie kwitnie, niech to pięknie wygląda. Niech Warszawa pięknie.

0: Tu Rady Warszawa, 21,5 minuty po 19.
1: Wychowywać, ale jak? Zaprasza Ewa Pietrzak.
2: Jest z nami dyrektor, magister inżynier Bożena Siedliska, dyrektor 157 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Witam serdecznie, dzień dobry pani dyrektor.
3: Dzień dobry pani redaktor.
2: Ale ja tak sobie myślę, że chyba to my dorośli nie odrobiliśmy tej lekcji, ponieważ kiedy młodzież widzi, że my się stresujemy, denerwujemy, to w jakiś sposób to odczuwa, prawda? Widzi naszą reakcję.
3: Myślę, że tak, że ja mam czasami wrażenie, że naprawdę bardziej się stresują rodzice niż maturzyści i czasami o więcej rzeczy dopytują rodzice niż maturzyści, bo no,
2: czasy się zmieniają.
3: Tak, czasy się zmieniają i od tej matury tak naprawdę w tej chwili dużo zależy, bo tak jak pani wspomniała, pytając mnie o moją maturę, no to w przypadku mojej matury, no to tylko była kwestia zdania tego egzaminu maturalnego i tylko jeden krok do tego, żeby pójść na studia, tak. A później trzeba było zdać egzaminy, tak? Więc tutaj, tu już jednak ta matura jest czymś ważnym, takim progiem, gdzie się skoczy albo wysoko, albo się może nie udać, tak? Więc to jest powodem tego stresu. I ja mam wrażenie, że my jako rodzice nie pozwalamy tym młodym ludziom czasami na popełnienie błędów i tak staramy się za bardzo nimi opiekować, troszkę ich wyręczać. I później tak chyba oni sobie też może i z tego powodu troszeczkę z tym stresem nie radzą. Takie jest moje wrażenie, obserwując dzieci w różnym wieku, nie tylko maturzystów, że to jest nasza nadopiekuńczość, wyręczanie troszeczkę tych dzieci i nie pozwalanie im nawet na takie popełnienie błędu. Trudno, jak nie osiągniesz takiego wyniku, jak chciałeś, czy tam chciałaś, no to trzeba będzie ewentualnie w następnym roku to poprawić. Natomiast my się za nich nie nauczymy, tak? My musimy ich trochę nauczyć takiej brania odpowiedzialności, że to jednak no, już rodzic się za niego nie nauczy, jak dziecko samo się nie nauczy. My możemy go tylko wspierać, tłumaczyć, pomagać w jakiś sposób, ale nic za niego nie zrobimy.
2: Słyszałam wypowiedzi specjalistów, którzy twierdzą, że nasze dzieci są dobrze edukowane i bardzo wykształcone i można powiedzieć dysponują takim wysokim poziomem wiedzy nie tylko ogólnej, ale szczegółowej, że w innych krajach i w Europie i na świecie i w Stanach, prawda? Inaczej poziom tej edukacji wygląda. Ale pani dyrektor, to mam takie kolejne pytanie. Nasze dzieci mogą być przeciążone zawartością tej wiedzy? Rzeczywiście nasze dzieci dużo się uczą? Może nie dużo się uczą? Czy mają szeroki zakres materiałów do nauki? Inni podziwiają nasze dzieci. Tak?
3: Moim zdaniem nie, to jest moje osobiste zdanie prywatne. Moim zdaniem nie, dlatego że ja pamiętam swoją szkołę średnią, a jako że pracuję bardzo długo jako nauczyciel, to wiem, czego się wymagało 15 lat temu, a czego się wymaga teraz. Więc ja uważam, że w tej chwili nie ma więcej nauki niż było 10 lat temu. To jest moje prywatne zdanie. Tak nie ma. Być może, że są przeciążeni innymi obowiązkami, takimi dodatkowymi, że teraz młodzież chce robić dużo rzeczy poza szkołą, czyli nie wiem, zgłębiać naukę języków obcych. Mają dodatkowe zajęcia, załóżmy, nie wiem, taneczne, sportowe, realizują swoje hobby, zainteresowania i to im troszkę czasu zabiera i być może dlatego później nie starcza na naukę i wydaje im się, że tej nauki jest więcej niż było wcześniej. Natomiast moim zdaniem osobistym tak nie jest.
2: Czego będziemy życzyć tegorocznym maturzystom, ale także rodzicom, dziadkom i uczniom klas ósmych?
3: Po pierwsze pokoju ducha, a po drugie oczywiście samych stówek na maturze.
2: Bardzo dziękujemy. Te optymistyczne życzenia od pani dyrektor Bożeny Siedliskiej, dyrektor 157 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.
3: Dziękuję bardzo i wzajemnie. Wszystkiego dobrego. Jeszcze raz samych setek dla maturzystów. I spokoju.
2: Dzięki pani dyrektor.
3: Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dyrektor.
2: Dzięki do usłyszenia. Dziękuję. Pozdrawiam. Drodzy Państwo, pewnie Państwo zauważyli, że w tym tygodniu zaprosiłam do audycji Wychowywać, ale jak kilku ekspertów. Bardzo dziękujemy pani dyrektor. Pamiętajmy w modlitwach o uczniach, ale także nauczycielach, pedagogach, rodzicach, dziadkach. W związku z tym, że podczas Targu Wydawców Katolickich spotkałam Anię Golędzinowską, autorkę kilku książek. Ania jeździ po świecie, mówi o tym, w jaki sposób Pan Bóg przywrócił jej nadzieję, w życiu, to poprosiłam ją o kilka słów, które skierowała właśnie do tegorocznych maturzystów.
4: Witajcie, tu Ania Golędzinowska. Chciałam wysłać najserdeczniejsze pozdrowienia i życzyć powodzenia tegorocznym maturzystom.
2: Aniu, bardzo dziękujemy. Dziękujemy także za Państwa wsparcie, a audycje znajdą nasi radiosłuchacze na stronie radiowarszawa.com.pl. Ewa Pietrzak, do usłyszenia.

0: 33 minuty po godzinie 19. Crash i Jennifer Page już wybrzmiała w Radiu Warszawa.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: Synoptycy straszą nas burzami, no i burze są. Czy przyjdą do Warszawy, to się jeszcze okaże. Oczywiście poczekamy, zobaczymy. Będziemy patrzeć w niebo, jak to jeden bohater bajek powiedział do drugiego. No ale mimo wszystko, mimo że pogoda może nas zaskoczyć, to na razie jest bardzo przyjemnie, zatem zapraszamy na kino pod chmurką. Sezon bowiem kin plenerowych w Warszawie właśnie się rozpoczął. Pierwsze majowe pokazy odbyły się m.in. nad Wisłą, a w kolejnych tygodniach dołączą następne lokalizacje. Dla mieszkańców oznacza to kilka miesięcy wieczorów pod chmurką, jeśli chcą obejrzeć rzeczywiście jakiś ciekawy film w towarzystwie wielu innych osób siedzących sobie na leżakach. W programie są zarówno pojedyncze pokazy, jak i cykle, które potrwają do końca wakacji, a w niektórych miejscach nawet do września, aby tylko pogoda dopisała. A to propozycja dla tych, którzy chcą połączyć kino na przykład z letnim spacerem, ze spotkaniem ze znajomymi albo spokojnym wieczorem właśnie na leżaku. Jednym z największych letnich cyklów będzie Lot. Kino letnie. W stronę zachodzącego słońca przy kinotece na placu Defilad pokazy zaplanowano od 3 czerwca do 6 września. We wtorki i czwartki i w soboty. W czerwcu i w lipcu seanse będą rozpoczynać się o 21.30, a w sierpniu i we wrześniu o 20.30. No jak zrobi się już po prostu cieplej. Wstęp bezpłatny, a w razie złej pogody filmy mają być przenoszone do sali kinoteki. Wszystko da się rozwiązać, jak się tylko chce.

0: Piękny jest ten Fornali Furtado, Come on and End, za kwadrans, niecały kwadrans, zresztą godzina 20.
1: Wieczór w dobrej atmosferze z Radiem Warszawa.
0: I jeszcze kilka takich utworów będziemy dla Państwa mieli, między innymi zachęcający utwór Macieja Skiby, Lepsze dni, ale to za chwilę po godzinie 20 na antenie Radia Warszawa, jak w każdy piątek Dominik Wędołowski, czyli wędrujemy po stolicy. No i Dominik tłumaczy nam meandry tego, co było, może nawet co kiedyś będzie. Dziś druga część spotkania z fabryką fajansów w Belwederze. Wyjątkowe miejsce na mapie naszego miasta i Dominik nam na pewno wszystko pięknie przybliży. Serdecznie zapraszam. Tuż po 20, a jeszcze wcześniej sprawdzimy, czy ta burza dociera do nas już teraz.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Muzyczna podróż w czasie. Rock and roll, rock, blues, jazz, soul, funky, reggae i muzyka gospel. Muzyka klasyczna i rozrywkowa, audycje autorskie, ciekawi goście, okolicznościowe składanki. Na jutrzejszą audycję o godzinie 17:00 Barwy Muzyki zaprasza ksiądz Robert Chodyna.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Piątek, 15 dzień maja, to Radio Warszawa, jest godzina 20.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
3: Jeśli chodzi o burzę, to jest z boku Warszawy, tak bym powiedział, pomiędzy Pruszkowem a Legionowem, ale idzie po zachodniej stronie i z tego co wiemy raczej do nas chyba nie dojdzie. Przynajmniej tak wygląda na chwilę obecną, aczkolwiek jak to w pogodzie wszystko może się zmienić. Jeśli chodzi o stolicę, to na chwilę obecną mamy w okolicach 13 stopni, a dziś wieczorem i w nocy temperatura oczywiście spadnie do 9, do 8, jutro w ciągu dnia do 13 i może także pokropić.
4: Sponsorem prognozy pogody był Piastpol, dostawca wody źródlanej w butlach 19-litrowych oraz gruzińskiej wody mineralnej Borżomi. www.piastpol.pl.
5: Niedaleko od domu, czyli przewodnik po Warszawie. Zaprasza Dominik Wędołowski.
6: Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie w programie Niedaleko od domu, gdzie opowiadam o różnych historiach, postaciach, wydarzeniach, czasem poważnych, czasem mniej poważnych z dziejów Warszawy. I tydzień temu opowiadałem Państwu o początkach królewskiej fabryki, formalnie porcelany, farfurowej, bo tak się to nazywało, jaka powstała w latach, pod koniec lat 60. XVIII wieku na terenie Belwederu, tak, tego Belwederu, który jest takim teraz przecież bardzo reprezentacyjnym miejscem na mapie nie tylko Warszawy, ale również w kontekście protokołu dyplomatycznego. Opowiadałem Państwu o tym, że odnaleziono w okolicach Mokotowa, właściwie w okolicach Belwederu, właśnie taką mglinkę, która wydawało się kaolinowa, zresztą, która wydawała się być idealna do produkcji porcelany. Mówiłem Państwu o tym prestiżu i cenie, jaką te porcelanowe serwisy się cieszyły na dworach. Mówiąc, że to dawało prestiż, to mało. Mówiłem Państwu o tej porcelanowej gorączce władców, którym próbowali przełamać ten import chiński. Mówiłem Państwu o Augustie II. No i wreszcie dotarłem do tej belwederskiej fabryki, postaci Schittera, Bawarczyka, barona, który zaoferował królowi swoje usługi, jakoby wiedział, jak taką porcelanę należy wykonywać. Mówiłem Państwu o umowie i tu właśnie na tym chyba skończyłem, że zapieczętowano właśnie na wzór wyroby austriackie i francuskie, żeby można było je potem porównywać, a Schitter, czyli ten dyrektor tej fabryki, zobowiązał się, że w ciągu pół roku uda mu się tą fabrykę na tyle postawić na nogi, że będzie sama na siebie zarabiała. Oczywiście tych warunków i terminów Schitter nie dopełnił. Pod koniec 1768 roku Moszyński, czyli taka postać, o której Państwu też mówiłem, taki bardzo zaufana postać króla, osoba króla Stanisława Augusta Poniatowskiego właśnie informował króla, że właśnie te przedmioty Schittera zupełnie nie wstrzymują próby ogniowej, bardziej ta porcelana, którą wykonuje Schitter, czy raczej nie bezpośrednio, podobna jest raczej do białego fajansu. Natomiast barwy kwiatów na niej malowane są brudne, a całość robi wrażenie zupełnie nieudanej. No i właśnie to zderzenie wielkich ambicji Stanisława Augusta Poniatowskiego z technologiczną rzeczywistością zmusiło dyrektora fabryki do rewizji planów, również w pewnym sensie i króla. Wierzono cały czas w moc tej makotowskiej glinki, ale szybko stało się jasne, że Belweder nie stanie się drugą Miśnią. No ale pamiętajmy o tym, że aby zrozumieć, przed jakim wyzwaniem stanął Schitter, należy przyjrzeć się w ogóle takim fundamentalnym różnicom między porcelaną a fajansem. W pewnym sensie to były niewielkie różnice, ale jednak między porcelaną a fajansem to tak jak między, jak to się kiedyś mówiło, syrenką a polonezem. Porcelana to ceramiczna arystokracja, jej produkcja wymaga specyficznej

i wypalany w niższych temperaturach. No i po wyjęciu z pieca pozostaje porowaty i kremowy, niebiały, i aby udawał szlachetną porcelanę, pokrywa się go nieprzezroczystym białym szkliwem. No ale trzeba przyznać, że w Belwederze postawiono właśnie na ten fajans delikatny, czyli taki produkt pośredni, który dzięki kunsztownym dekoracjom mógł skutecznie udawać wyroby z Wiednia. Przede wszystkim przed niewsprawnym okiem gościa, no a przede wszystkim był tańszy. W związku z tym zrezygnowano z kosztownych mrzonek o porcelanie i skupiono się na wytwarzaniu wysokiej klasy fajansów. I to chyba rzeczywiście okazało się przynajmniej na początku dla królewskiej fabryki wejściem na właściwą drogę. Już z początkiem 1772 roku produkcja zaczęła się stabilizować. Coraz częściej w rachunkach mogą się pojawić właśnie wpisy o sprzedaży wytworzonych wyrobów. No ale problem polegał na tym, że sukces artystyczny nie szedł w parze z finansowym. Król Poniatowski był władcą o wyrafinowanym smaku, ale z ekonomią, proszę Państwa, zawsze pozostawał na bakier, bo przedsięwzięcie wciąż było deficytowe. Wpływy ze sprzedaży nie pokrywały nawet połowy wydatków związanych z prowadzeniem manufaktury. W pewnym sensie można przyjąć, że król w swym sabaryckim geście dopłacał do każdej sprzedanej sztuki drygie tyle, ile wynosiła jej rynkowa cena. No, czyniąc z Belwederu kunsztowne, choć no, kosztowne przede wszystkim hobby. Aby ratować sytuację i opanować rynek krajowy, posunięto się nawet do drastycznych środków. Doprowadzono do wydania osobnej konstytucji, która zakazywała przywozu do Polski fajansowych naczyń z zagranicy. No, ten akt takiego swoistego protekcjonalizmu państwowego był wymierzony szczególnie w wyroby angielskie. Wtedy właśnie angielskie manufaktury doprowadziły produkcję fajansu, jak i również innych wyrobów ala porcelanowych do bardzo wysokiej jakości. Rzeczywiście ta porcelana, tak zwana porcelana, chociaż w większości były to fajanse, angielska no, zawładnęła europejskim rynkiem. Mimo tych barier największym odbiorcą fabryki pozostawał jednak, patrząc po rachunkach, sam król i jego dwór. August zresztą z wielką przyjemnością obdarowywał zagranicznych dyplomatów i gości właśnie wyrobami ze swojej manufaktury, czyniąc w pewnym sensie to jest takim narzędziem dyplomacji kulturalnej. Najwspanialsze sztuki belwederskich wyrobów trafiały jednak do królewskich siedzib, te słynne fajansowe chinoiserie, utrzymywane, i tutaj tak patrząc na zdjęcia, w modnym wówczas jeszcze, choć odchodzącym guście rokoka, no, stały się takim elementem dosyć charakterystycznym dekoracji wnętrz w łazienkach czy pałacu Myślewickiego, czy w Białym Domku. Tam pośród analogicznych malowideł ścielnych, waz i kwiaty czy garnitury stołowe z Belwederu, no, tworzyły taką spójną, luksusową przestrzeń. No i tak prawdę powiedziawszy, nawet krytycznie usposobiony do Schittera Moszyński musiał z niechęcią przyznać, że wyrody, jak to określił, są nawet możliwe, a ich poziom artystyczny w pełni zadawalał wytworny gust króla. Niestety, Belweder nie stał się fabryką przedmiotów codziennego użytku, a jego prawdziwym triumfem były przedmioty luksusowe i dekoracyjne, no, które do dziś dnia stanowią szczytowe osiągnięcie polskiej ceramiki czasów stanisławowskich. No i tu oczywiście największą chlubą fabryki był, bo Państwo zapewne wiedzą, a jak nie, to zaraz się dowiedzą, był wykonany w 1777 serwis przeznaczony jako dar dla sułtana Abdul Hamida I bodajże. Ten słynny serwis turecki, składający się ze 160 sztuk różnych naczyń, no, był taką chlubą fabryki. No, zresztą możliwe, że jedną z intencji ofiarowania go sułtanowi była myśl znalezienia w Turcji rynku zbytu właśnie dla wyrobów belwederskich, co zresztą nie udało się. Część tego serwisu do dnia dzisiejszego przetrwała w różnych miejscach, ale największą jego spuściznę można obejrzeć do dzisiaj, bodajże w Pałacu Topkapi. Też pojedyncze sztuki w różnych muzeach, także i w Polsce. No, chyba zrobię przerwę, bo mam teraz jeszcze kilka minut. Za

0: niedaleko od domu.
1: Dobrze, jesteśmy, jestem już z powrotem. Otóż dekoracja wyrobów belwederskich, właśnie może trochę o tej estetyce opowiem Państwu teraz, zwłaszcza w kontekście tych słynnych serwisów, czy sułtańskiego, czy królewskiego dla Stanisława Augusta Poniatowskiego. No, czerpała głównie z popularnych wówczas wzorców chińskich, ewentualnie japońskich, ale trzeba przyznać, nie było to takie bezpośrednie naśladownictwo, lecz taka adaptacja motywów przetworzonych, już właściwie wcześniej przetworzonych przez ceramikę zachodnioeuropejską. Ale ta wschodnia symbolika uległa tutaj uproszczeniu, przekształceniu właśnie w duchu estetyki rokoka. No i właściwie dzięki temu manufaktura wypracowała w pewnym sensie taki własny pseudowschodni styl, w którym orientalne pejzaże i postacie zyskały taką właściwie trochę europejską formę dekoracyjną. To jest ciekawe, bo tylko tutaj w tej fabryce belwederskiej tego typu projekty były wykonywane. W innych oczywiście fabrykach też, ale ta rzeczywiście belwederska mogła z tego słynąć. Jest dosyć to oryginalne. Dla podkreślenia prestiżu i pochodzenia wyrobów wprowadzono charakterystyczny sposób znakowania. No chyba tą najważniejszą i najbardziej poszukiwaną przez teraz sygnaturą manufaktury stał się po prostu napis Varsovie. Zazwyczaj nanoszony podszkliwnie w kolorze albo kobaltowym, czyli takim można powiedzieć niebieskim, albo manganowym. Napis ten często opatrzony był datą, na przykład 1777, jak w serwisie sułtański, no ewentualnie literą B, no ale ta sygnatura była gwarancją królewskiej jakości i pochodzenia właśnie tych wyrobów. Myślę, że pojedyncze naczynia z tych serwisów, które nieraz trafiają właśnie gdzieś na rynek antykwaryczny lub technologiczne właśnie takie próby, bo takie w większości pojawiają się na aukcjach, no stanowią nadal bezcenną rzadkość, ale można je podziwiać również w kolekcjach na przykład Muzeum Narodowego w Warszawie czy w Krakowie. No to taki ciekawy epizod z dziejach Belwederu. Proszę Państwa, manufaktura nie działała w zasadzie długo. Myślę, że już w latach, na początku lat 80. powoli straciła ten impet, a powody zamknięcia były no, prozaiczne. Król mimo swej pasji był władcą niekonsekwentnym. Koszty utrzymania luksusowej fabryki przy braku masowego zbytu okazały się ogromne. Zresztą Schitter, ratując jakby swoją pozycję, jeszcze przedstawił królowi projekt,

bezpośredniego finansowego zaplecza z kasy. Szyter nie był w stanie podołać zadaniu ani administracyjnie, a tym bardziej finansowo. Produkcja zaczęła upadać, a zniechęceni pracownicy opuszczali fabrykę. Zresztą sytuację pogorszył fakt, że pod bokiem Szytera wyrosła potężna konkurencja. Pod koniec lat 70. XVIII wieku w Warszawie powstała nowa wytwórnia fajansów, założona przez wspólników Bernardyniego i Karola Wolfa. Zresztą Karol Wolf był potem już głównym jej udziałowcem. Zresztą Szyter skarżył się królowi, że wysłannicy właśnie tych konkurentów buntują jego ludzi i odbierają mu wykwalifikowanych robotników. No ale był to znak, że złota era Belwederu dobiega nieubłaganie końca. Zresztą jeszcze był jeden prozaiczny problem. Zawsze był tam problem z dostarczaniem wody. Jednak do produkcji takiego typu produkcji była potrzebna bardzo duża ilość wody, a przecież Belweder stał dosyć wysoko, więc te koszty też zwiększane były przez prace melioracyjne, przez dostarczanie wody i to rzeczywiście nie było dobre miejsce na taką fabrykę. Po zamknięciu manufaktury formy i urządzenia zresztą przejął Karol Wolf. Jego fabryka, bo chyba o niej wspomniałem, zmieściła się na warszawskim Bielinie. No i właśnie ten nastąpił pewien problem dla dzisiejszych kolekcjonerów, bo wyroby Wolfa często są bardzo podobne do belwederskich, zwłaszcza w kontekście właśnie tych form. No, być może brakuje im takiej maestrii, no ale nazwane są wtedy jako legalnymi naśladownictwem. Z biegiem czasu w tej manufakturze sporządzano już fajanse w innym guście, bo zapanował styl naśladowania antyku. Z pieców fabryki Wolfa wychodziły teraz na przykład wazy w duchu etruskim, właśnie wzorowane na tych pompejańskich motywach dekoracyjnych, bardzo modnych właśnie w ostatnich 10, właśnie nad 15-leciu XVIII wieku. Nawet, prawdę powiedziawszy, sam Stanisław August zamówił właśnie u Wolfa wielką bazę w stylu etruskim. No i porównując te ocalałe i niebudzące zastrzeżeń co do pochodzenia wyroby obu manufaktur, wydaje się, że pod względem technicznym, no lepsze są wyroby Wolfa, no ale właśnie te królewskie miały ten prestiż jednak, którego Wolfowi nigdy nie udało się, no i nie miał nawet takich możliwości uzyskać. Proszę Państwa, ponieważ autentyczny talerz z Belwederu czy z serwisu sułtańskiego kosztuje dziś od 30 do 80 tysięcy, a nawet więcej, rynek zalewają podróbki. I postanowiłem Państwu dać taką krótką lekcję, jak je poznać. Otóż przede wszystkim szkliwo. Kluczem jest jego struktura. Prawdziwy fajans belwederski ma szkliwo tłuste, gęste, o charakterystycznym mlecznym odcieniu. No a te późniejsze podróbki mają szkliwo zbyt przezroczyste i za bardzo lśniące. Masa, to jest dosyć istotna rzecz. W przypadku wyszczerbienia w oryginale masa pod szkliwem będzie kremowa, może nawet lekko żółtawa. Jeśli jest, proszę Państwa, śnieżno-biała, to jest to współczesna porcelana udająca stary fajans. Krakelura, czyli siatka pęknięć na szkliwe. No właśnie, w autentykach powstaje naturalnie przez setki lat, no a w podróbkach jest zazwyczaj bardzo regularna, można powiedzieć idealna. Ponieważ jest sztuczna wypiekana w piecach, no i ślady produkcji. Warto patrzeć na krawędzie i spód. Ten oryginalny talerz nigdy nie będzie idealnie gładki. Zawsze znajdziemy tam jakieś drobne niedoskonałości masy, na przykład ślady po stojakach z pieca. No i ten belweder, który podziwiamy dzisiaj, skrywa w swojej historii ten krótki, lecz niezwykle barwny okres, gdy polskie rzemiosło próbowało dorównać tym największym wzorcom z Saksonii, z Francji, z Wiednia. Piece Merliniego już dawno wygasły, ale ocalałe filiżanki i talerze sygnowane tym niebieskim napisem Varsovie lub literą B, choć przyznam szczerze, że duża z nich część w ogóle nie posiadała sygnatury, co zresztą stanowi poważny element w atrybucji czy legalności. No jednak te wyroby królewskiej fabryki pozostają najpiękniejszym dowodem na to, że w sercu Warszawy obok wielkiej polityki zawsze tętniło życie sztuki.

Proszę Państwa, trzeba skończyć tą drugą część audycji. No, życzę szczęścia. Może wśród starych pamiątek w zakamarkach szaf czy na strychu znajdą Państwo ten jeden wyjątkowy talerzyk z Królewskiej Fabryki Belwederskiej. Zresztą nie tylko talerzyk, bo właściwie fabryka wykonała 45 tysięcy różnych wyrobów i w ogromnej większości zwykłych fajansów użytkowych, fajansy stołowe, przybory toaletowe, naczynia apteczne, lichtarze czy kałamarze, no ale one zazwyczaj nie miały tej sygnatury, więc bardzo trudno jest je oglądać. To znaczy oglądać to jest je łatwo, tylko jest trudno je uznać za oryginały. No to wszystko nie na dzisiaj, bo jeszcze mamy jedną część audycji, ale może zrobię taki... jeszcze będzie trochę o Stanisławie Auguście Poniatowskim. Takie swoiste rekwiem. Ale to po przerwie.

0: Niedaleko od domu.
1: Jestem już z powrotem. Proszę Państwa, historia tej królewskiej manufaktury znajduje takie swoje symboliczne i mroczne dopełnienie wiele lat po jej zamknięciu, po wygaśnięciu tych pieców. Przenosimy się do 7 stycznia 1795 roku. To data graniczna, symbolizująca upadek pewnego świata i marzeń króla. Ale z drugiej strony, analizując bieg jego panowania, rozwój sytuacji politycznej tej części Europy, wydaje się, że od początku to do tego zmierzała i próba modernizacji państwa właściwie była skazana trochę na porażkę, no ale to już zupełnie inna sprawa. W mroźny warszawski poranek nieszczęsny król Stanisław Poniatowski opuszczał swoją stolicę na zawsze. Wyjeżdżał do Petersburga, otoczony pogardliwie rosyjską eskortą wojskową, zostawiając za sobą państwo, no, które powoli przestało istnieć. Legenda głosi, że gdy królewski powóz mijał rogatki miasta, drogę zagroził mu inny orszak. Był to skromny kondukt pogrzebowy, wyprowadzający na cmentarz zwłoki kobiety. Kobiety, która przed laty odegrała w życiu króla, no i manufaktury belwederskiej, ważną rolę, wręcz można kluczową, to wspomniana przeze mnie Maria de Cumana, zwana baronową. Wspominając o baronie Schitterę, nie sposób pominąć tej tajemniczej siły, za jaką stała za jego sukcesami na dworze, bo Maria nie była jedynie żoną dyrektora. Jej urada i greckie temperamenty były prawdziwym bezpiecznikiem fabryki. To ona swoim wdziękiem i inteligencją potrafiła uśmierzyć gniew króla, gdy piece Merliniego zamiast porcelany wyrzucały z siebie co najwyżej brudne fajansy. Zresztą, kiedy Maszyński słał do zamku te raporty o niekompetencji Schittera, to właśnie Maria podczas dworskich spotkań zmieniała te techniczne klęski w opowieści o trudnych początkach wielkiego dzieła. Ratowała męża z opresji nieraz, będąc swoistym ambasadorem belwederskiego rzemiosła w różnych miejscach, w salonach czy w sypialniach. I pogrzeb w dniu wygnania króla to taki finałowy akord tej współpracy. Śmierć muzy zbiegła się ze śmiercią, w pewnym sensie polityczną śmiercią mecenasa. Spotkanie tych dwóch orszaków, wygnańczego i żałobnego, to taka metafora całego okresu stanisławowskiego. Manufaktura w Belwederze, podobnie jak cała Rzeczpospolita tego czasu, była projektem pełnym blasku, ambicji, oświeconej myśli, który rozbił się o twarde prawa ekonomii, niekonsekwencje, ale przede wszystkim brutalną politykę sąsiadów. Król Staś, otoczony przez rosyjskie bagnety, patrzył na trumnę kobiety. Czy pamiętał ją? Nie wiadomo. Czy poczuł w tej chwili ciężar wszystkich straconych szans? Nie wiem. Belweder miał być miśnią, polską miścią, stał się jedynie pięknym, ale deficytowym hobby monarchym, kosztownym projektem, zresztą nie jedynym podczas jego panowania. Proszę Państwa, ciekawi mnie, czy wśród bagaży króla wywożonych pod rosyjską strażą, najpierw do Grodna, potem do Petersburga, znalazł się choć jeden ocalały serwis belwederskiej manufaktury. I tak sobie pomyślałem, że jeszcze zrobimy jeden suplement, swoisty requiem 2. Otóż w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się obraz, niestety rzadko eksponowany, autorstwa Jana Czesława Moniuszki. Zresztą nazwisko nie jest tu przypadkowe. Był on synem słynnego kompozytora. I na płótnie widzimy Stanisława Augusta właśnie w tym petersburskim wytwornym pałacu marmurowym, w którym mieszkał. Nie jest tu już król ani reformatorem, ani dumnym mecenasem, choć przepych i aksamitne obicia komnaty rzeczywiście zwracają uwagę oglądającego, ale to tylko taki parawan, za którym kryje się cały dramat ostatnich lat życia króla, już wtedy nie króla. Przedstawiony jest jako taki starszy, załamany człowiek siedzący w głębokim fotelu, niemal przytłoczony ciężarem własnych wspomnień i obcego luksusu. U stóp króla, niczym bolesny miraż, widzimy oparty o kominek obraz przedstawiający widok łazienek, a dokładnie pałacu w łazienkach. Właściwie w który z nostalgią wpatruje się monarcha. I to nie jest tylko dekoracja, to właśnie takie okno do świata, który przestał istnieć, za którą utratę Poniatowski zapłacił najwyższą cenę, a będąc zresztą przez wielu uważanym za jednego z głównych winowajców upadku Rzeczypospolitej. Gdy spojrzymy jeszcze na tę scenę, to król siedzi w Petersburgu tysiące kilometrów od Warszawy i ukochany, i właśnie tych swoich ukochanych łazienek. No i szkoda, że artysta nie umieścił w sztafaszu obrazu na przykład właśnie jakichś elementów, które mogły jednoznacznie skojarzyć się z opisywaną dziś manufakturą. No niestety w czasach powstania obrazu pod koniec XIX wieku wiedza o królewskiej manufakturze w Belwederze była już wtedy kompletnie zapomniana. Ale na obrazie widać jednak jeszcze jedną postać, wiernego sługę w kontuszu, który z zafrasowaną miną wnosi na tacy dzbanek z filiżanką. No i załóżmy na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania, że właśnie ta filiżanka lub przynajmniej jej talerzyk ma pod spodem tą kobaltową sygnaturę Warsowi. Dla wygnańca ten mały przedmiot byłby wtedy czymś więcej niż naczyniem. Byłby takim fizycznym kawałkiem polskiej ziemi, ale też dowodem na to, że jego wizja nowoczesnego państwa, prężnego, silnego, no nie była tylko sennym marzeniem. Tak to zakończymy. Jeżeli będzie kiedykolwiek eksponowany ten obraz, proszę zwrócić uwagę, ale można go odnaleźć w internecie. Powtórzę. Jan Czesław Moniuszko. Ja tytułu nie pomnę chyba. No, wystarczy, że wpiszemy to i Stanisław August Poniatowski, to chyba damy. Internet za nas wszystko zrobi. Mamy jeszcze kilka minut. Zastanawiałem się, przede wszystkim jedną rzecz, proszę Państwa. Sprawdziłem. No to wręcz muszę powiedzieć, że jestem nawet trochę zdziwiony, ale mówiłem Państwu o tym w poprzednim programie, że czy udało się chicagowskiej Polonii zebrać pieniądze na budowę kopii warszawskiego pomnika. I oczywiście, i to nawet całkiem dawno to się stało, więc informacje z kroniki miałem, czy raczej z kartki z Warszawy miałem starą, bo już w lipcu 2004 roku, czyli ponad 20 lat temu, właśnie został odsłonięty. Zresztą znajduje się w prestiżowej lokalizacji w parku Granta w pobliżu jeziora Michigan. I zresztą miejsce to jest nazywane polskim ogrodem lub Chopin Garden, więc to jak najbardziej drugi pomnik, kopia tego pomnika w Chicago jest i przepraszam, że tego nie sprawdziłem od razu, ale nie byłem już dawno w Chicago, więc no, nie udało mi się tym bardziej, ale kiedy byłem w Chicago, to na pewno jeszcze tego pomnika nie było. Proszę Państwa, może jeszcze mamy dwie minuty. Nie wiem, czy mi się uda. Dobrze, 16 maja 1764 roku to też taka data związana z historią też panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego. Właśnie w tym dniu odbył się Sejm Konwokacyjny. Jeden z najważniejszych momentów historii Polski, który przed krótką chwilę wydawało się, że uda mu się naprawić państwo, zanim ostatecznie sąsiedzi położą na nim rękę. To zresztą nie był zwykły Sejm, to była polityczna operacja na otwartym sercu dogorywającej Rzeczypospolitej. No ale to już zupełnie inna sprawa. Patrzę, że tu dosyć dużo mamy o tym. Nie zdążę w minutę. No cóż, proszę Państwa, życzę szczęścia. Życzę szczęścia nie tylko do pogody, ale życzę szczęścia właśnie do poszukiwań. Może zainspirowałem Państwa do przejrzenia dokładnie swoich wszystkich tak zwanych porcelanowych serwisów. Już teraz wiemy, że niektóre są fajansowe, a inne jeszcze krzemionkowe. Nie mówiłem o Korcu, nie mówiłem o innych fabrykach, które w pewnym sensie niektórzy uważają, że kontynuowały tą tradycję belwederską. Ja się nie do końca z tym zgadzam. Te inicjatywy po prostu króla też wpłynęły na magnatów i oni też takowe manufaktury chcieli otworzyć z różnym skutkiem. Zresztą raz lepszym, raz gorszym. No i tak pomyślałem sobie, że od filiżanki do wielkich wydarzeń i od wielkich wydarzeń do talerzyka jakoś będzie milej o tej historii Belwederu opowiedzieć. No i idealnie. Mamy 10 minut. Dziękuję Państwu za uwagę. Zresztą już muszę kończyć. Kłaniam się i pozdrawiam. Do usłyszenia za 7 dni.
0: Niedaleko od domu.

0: Vanessa Paradis w Radio Warszawa za kwadrans 21, czyli czas na przystanek parafia.
1: Przystanek parafia.
2: Jesteśmy jako młodzi ludzie bardzo brani pod uwagę przez proboszcza, ale też przez wszystkich księży z parafii. Jesteśmy proszeni też często właśnie o jakąś radę. Jeżeli jest coś organizowane, no to nie tylko, żebyśmy przyszli zorganizować, ale też, żeby się podzielić naszą perspektywą, czego my potrzebujemy. I to jest coś, co bardzo doceniam, szczególnie teraz właśnie mogąc organizować spotkania tego duszpasterstwa, bo widzę, że tutaj jest współpraca na najwyższym poziomie, bym powiedziała. Nasze spotkania wyglądają w ten sposób, że spotykamy się wspólnie na kolację, żeby ludzie mogli się poznać, spędzić razem czas i potem dopiero przechodzimy do wspólnej modlitwy uwielbienia. Mamy też konferencje, zapraszamy gości bardzo różnych, czy to świeckich, czy księży, nie tylko z naszej parafii, czy osoby konsekrowane. Rozmawiamy o relacjach, rozmawiamy o budowaniu swojej tożsamości jako katolicy, no i zawsze kończymy to adoracją Najświętszego Sakramentu, która jakoś ma nas podbudowywać i prowadzić przez kolejny tydzień.
3: Pięknie. Nie, no Gośka, jesteś fenomenalnym sprzedawcą, po prostu. Ja nawet jakbym nie znał, to miałbym ochotę tam pójść, żeby sprawdzić, czy ta rzeczywistość jest tak wspaniała, jak opowiadasz. Dziękujemy, co ważne. Gosia,
2: nie za długo.
3: Gosia łączy się z nami z National Gallery w Londynie, także jest w tej chwili... Ty tam ewangelizujesz w Richmond w tym tygodniu, prawda? Dobrze kojarzę?
2: Tak,
3: tam się dzieje, ale tak mi się uszy
2: dokładnie.
3: Obiło.
4: No to Gosia, to dokładnie. Może opowiedzmy, jesteśmy na antenie Radia Warszawa i zachęcamy do tego, by słuchacze zostali z nami także w niedzielę o godzinie
3: 20.00. Gosia zakłada filię parafii w Życioniu właśnie.
4: Tak? Ja powiem tak, a radio jest na terenie diecezji warszawsko-praskiej, więc jakaś parafia tutaj diecezji warszawsko-praskiej w tamtym miejscu by się przydała. Gosiu, to opowiedz, w jaki sposób tam działacie. Czy to jest operacja na otwartym sercu?
2: Powiem tak, jest to bardzo krótka misja, która właśnie się zakończyła, ale wychodzi ona z tego, że jestem we wspólnocie Emanuel, tak jak wiele z nas na parafii na Wrzecionie. No i jakoś mamy, jednym z naszych charyzmatów jest ewangelizowanie.

0: Reklama.
1: W najnowszym numerze tygodnika Idziemy. W nieludzkich warunkach na jej rękach urodziło się ponad 3000 dzieci. Stanisławę Leszczyńską przybliża Irena Świerdzewska w artykule Położna z Auschwitz. Czy domy dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością będą wygaszane? Sprawę analizuje Barbara Stefańska. Burza wokół DPS-ów. Odpowiedzią na poszukiwanie sensu jest Chrystus wstępujący do nieba. Pisze ksiądz Mateusz Szerszeń w tekście Wiadomość z nieba.
2: Tygodnik Idziemy. Kto czyta, nie błądzi.
0: Po reklamie.
3: Wiadomości z życia Kościoła. Wojciech Dąbrowski. Już jutro uroczystość świętego Andrzeja Boboli, patrona Polski. Jest to więc odpust poświęcony mu sanktuarium przy Rakowieckiej. Głównej mszy świętej o 18 będzie przewodniczyć arcybiskup Adrian Galbas, metropolita warszawski. Kazanie wygłosi ojciec Artur Sousa, generał zakonu jezuitów. Jak mówił w Radiu Warszawa ojciec Wojciech Mikulski, jezuita, święty Andrzej Bobola to patron jedności, której bardzo potrzebujemy.
4: Myślę, że dzisiaj w bardzo szerokim rozumieniu tej jedności nam potrzeba w Europie, w świecie, w Polsce, w Warszawie. Na pewno ta jedność jest potrzebna. Andrzeja można też prosić w różnych trudnych sprawach, którymi sobie nie radzimy, które są dla nas rzeczywiście jakimś wyzwaniem, żeby się za nami wstawiał, żeby w tych sprawach wypraszał potrzebne łaski.
3: Święty Andrzej Bobola zginął śmiercią męczeńską w 1657 roku. Został kanonizowany w 1938 przez Piusa XI.
5: Są wiadomości z życia Kościoła.
3: Kościół katolicki w niedzielę obchodzić będzie uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. To jedno z najważniejszych świąt w kalendarzu liturgicznym, przepadające 40 dni po niedzieli Zmartwychwstania. Wniebowstąpienie stanowi dopełnienie Paschy. Chrystus po dokonaniu dzieła odkupienia powraca do Ojca, zapowiadając jednocześnie zesłanie Ducha Świętego i swój powtórne przyjście w chwale, mówi ksiądz dr Sławomir Korona, moderator dzieła biblijnego diecezji zamojsko-lubaczowskiej.
6: Wstąpienie Chrystusa do nieba jest konsekwencją narodzenia, nauczania, męki, śmierci, zmartwychwstania, bo Chrystus wraca do Ojca, aby przygotować nam miejsce, jak to zaznacza w Ewangelii według świętego Jana, w 14 rozdziale jej autor. I choć Ewangelia według świętego Jana nie podaje nam konkretnego sposobu, w jaki Chrystus żegna się z tym światem i wstępuje do Ojca, to jednak w mowie pożegnalnej, kiedy spożywa z uczniami Paschę, jest bardzo wiele mowy o tym, że wraca do Ojca i to trzeba rozumieć jako w niebo wstąpienie.
3: Jak zaznacza ksiądz dr Sławomir Korona, uroczystość Wniebowstąpienia mobilizuje nas do uwielbienia Boga za to, że udziela nam łaski życia wiecznego.
6: Ta dobra nowina o wniebowstąpieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa to właśnie uwielbienie Boga za to, że udzielił nam tego, co się nazywa życiem wiecznym, szczęścia, które nikt nie potrafi nam zabrać. To posadzenie ludzkiej natury po Bożej prawicy, powrót do tego raju, który przez grzech stracili nasi pierwsi rodzice.
3: W tym dniu w wystroju kościołów usuwa się symbolicznie figurę Chrystusa Zmartwychwstałego. Środowiska medyczne będą po raz 102 pielgrzymować na Jasną Górę. Spotkanie w Duchowej Stolicy Polskiej rozpocznie jutrzejszym apelem jasnogórskim, który poprowadzi biskup Romuald Kamiński, przewodniczący zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa służby zdrowia. Jak podkreśla, przedstawiciele służby zdrowia spotykają się z człowiekiem w jego najdelikatniejszych i najważniejszych chwilach, stąd potrzeba szczególnej troski o Kościoła, o nich.
7: Dlatego są ważni i dlatego ta pielgrzymka, która jest takim, powiedziałbym, udaniem się przed tron Matki Bożej, aby wypraszać to, co dla nich jest najpotrzebniejsze.
3: Hasłem tegorocznej pielgrzymki są słowa uczniowie, misjonarze. Biskup dodaje, że przedstawiciele zawodów medycznych są zaproszeni do dawania świadectwa nie tylko wobec chorych, ale także swoich współpracowników.
7: Jest się o kogo troszczyć. Zważywszy na to, że ci ludzie mają ogromną odpowiedzialność i mają ogromny wpływ na pełne kształtowanie świadomości zachowań innych ludzi. Jeśli będziemy, że tak powiem, widzieli i doświadczali, że to są ludzie, którzy uformowali siebie właściwie, to wtedy to spojrzenie na pacjenta i powierzenie tego pacjenta ich opiece ma inny wymiar.
3: Centralnym punktem pielgrzymki będzie niedzielna msza święta o 11 pod przewodnictwem arcybiskupa Józefa Kupnego, metropolity wrocławskiego.

godzinie apelu jasnogórskiego stajemy przed Tobą, nasza Matko, zjednoczeni miłością Ducha Świętego. Stajemy dziś do apelu razem z liderami i animatorami wspólnot odnowy w Duchu Świętym, modlitewnych, charyzmatycznych i ewangelizacyjnych z całej Polski. W tych dniach przeżywamy tutaj, na Jasnej Górze, coroczne spotkanie, które jest też spotkaniem z Tobą, nasza Matko i Przewodniczko w wierze. Stajemy w modlitwie zjednoczeni z całą rodziną salezjańską, która gromadzi się dzisiaj pod przewodnictwem odpowiedzialnych za inspektorię z duszpasterzami oraz pomocnikami salezjańskimi z całej Polski. W tegorocznym czuwaniu odnowy w Duchu Świętym prowadzi nas wezwanie „Słuchaj i idź”. Przypomina nam ono, że mamy być uczniami, misjonarzami i uświadamia, że to Ty, Maryjo, jesteś wzorem słuchania i wychodzenia w wierze. To Ty pierwsza słuchasz słowa Pana w scenie

0: Bożą łaskę, prosząc o zdolność słuchania całym sercem Boga i otwartość na dar Ducha Świętego na wzór Maryi. Słuchaj. Cisza, która rodzi słowo. W tajemnicy zwiastowania w ciszy Nazaretu nie tylko usłyszałaś głos anioła, ale przyjęłaś go całą sobą. Twoje słuchaj nie było tylko dźwiękiem docierającym do uszu, ale głęboką wewnętrzną ciszą, która pozwoliła Bogu zamieszkać w tobie. Często w naszym życiu jest zbyt wiele hałasu, i tego zewnętrznego, i tego w naszych myślach, w naszym wnętrzu. Zbyt wiele hałasu, by usłyszeć ciche natchnienia Ducha Świętego. Maryjo, uczyń nasze serca zdolnymi do usłyszenia tego, co Bóg mówi do nas w szarej codzienności, w ciszy modlitwy i w drugim człowieku. Niech nasze fiat będzie radosną odpowiedzią na słowo, które chce w nas owocować. Słuchanie, którego nas uczysz, to nie bierność, ale aktywna gotowość na zmianę naszych własnych planów zgodnie z wezwaniem Pana. Idź. Wiara w drodze. Tajemnica nawiedzenia uczy nas, że spotkanie z Bogiem zawsze owocuje ruchem ku drugiemu. Ty, Maryjo, wstałaś i z pośpiechem poszłaś. Nie zatrzymałaś otrzymanej łaski tylko dla siebie. Nie zamknęłaś jej w czterech ścianach własnego komfortu. Posłuchaj, nastąpiło natychmiast idź. Nie zważałaś, że droga do Elżbiety będzie druga i ciężka, że będziesz zmęczona. To miłość dodała ci skrzydeł. Autentyczne spotkanie z Bogiem zawsze wypycha nas z wygodnego fotela, wlewa w nasze serca siłę, której wcześniej nie znaliśmy. To spotkanie staje się wiatrem w żagle naszego życia, pozwalając nam pokonać lęki i własne ograniczenia. Maryjo, Twoje idź przypomina nam, że wiara bez uczynków jest martwa. Pomóż nam, Pani Jasnogórska, mieć odwagę wychodzenia z naszych zamkniętych światów, z naszych lęków i niepewności. Prowadź nas do tych, którzy potrzebują wsparcia, uśmiechu, a przede wszystkim obecności Boga. Niech nasze nogi niosą pokój tam, gdzie panuje niepokój. Niech nasze ręce stają się rękami niosącymi pomoc z taką gorliwością, z jaką Ty niosłaś Chrystusa do domu Zbawiciela. Tobie, Maryjo, zawierzamy dzieło odnowy charyzmatycznej w całym Kościele. Zawierzamy nasze wspólnoty, naszą posługę i nasze życie. Zawierzamy wszystkich współpracowników salezjańskich. Naucz nas trwać w skupieniu, by słyszeć głos Twojego Syna, a potem wypraszaj nam łaskę Ducha Świętego, byśmy nie lękali się iść wszędzie tam, gdzie posyła nas miłość. Słuchaj i idź. Niech te słowa staną się rytmem każdego naszego dnia, oddechem naszej duszy i drogą do świętości.
1: Dziękujemy księdzu biskupowi Piotrowi Wawrzynkowi z diecezji legnickiej, delegatowi Konferencji Episkopatu Polski do spraw odnowy w Duchu Świętym za dzisiejsze rozważania apelowe. Do już wymienionych grup obecnych na modlitwie apelowej pragniemy dołączyć także siostry zakonne, które na co dzień posługują jako pielęgniarki w szpitalach, pochylając się nad ludźmi chorymi, potrzebującymi pomocy. Są wśród nas także pracownicy służby zdrowia, z Białej Podlaskiej, z diecezji siedleckiej. Są z nami

0: także pielgrzymi z Przemyśla wraz ze wszystkimi zgromadzonymi tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, jak i tymi, którzy łączą się z nami za pośrednictwem telewizji, radia, internetu, pragniemy w naszej modlitwie apelowej polecić cały Kościół Święty. Prosimy za Ojca Świętego Leona. Polecamy polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy naszego metropolitę, księdza arcybiskupa Wacława, obecnego wśród nas, księdza biskupa Piotra. Prosimy za nasz pauliński zakon na czele z ojcem generałem Beniaminem Bąkowskim. Prosimy za całą jasnogórską wspólnotę ojców i braci Paulinów na czele z ojcem przeorem Grzegorzem Prusem. Tobie, Mario, polecamy wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Modlitwy Apelowej. Polecamy wszystkich dobrodziejów naszego sanktuarium i klasztoru. W tych dniach naszą modlitwą ogarniamy wszystkich rolników, prosząc Mario, byś wypraszała dla nich potrzebne łaski, także potrzebną pogodę, tak aby mogli spokojnie pracować na swojej roli i cieszyć się owocami swojej pracy. Odmawiamy tajemnicę szczęści bolesnej, dźwiganie krzyża przez Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża,
3: módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with Thee. Blessed art Thou among women, and blessed is the fruit of Thy womb, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
7: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
9: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
10: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
11: Zdrowa Maryjo, miłości pełna, Gospod jest z Tobą, błogosławiona si między żenami i błogosławiony jest sad Twojego telesa, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
12: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
13: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
13: Jak
0: domu Jezu.
13: Święta

0: Pragniemy także zauważyć obecność harcerzy, którzy są razem z nami na modlitwie, którzy przybyli na Jasną Górę w ramach ogólnopolskiej pielgrzymki Związku Harcerstwa Polskiego. Są także pielgrzymi z Kamionki Wielkiej, którzy dzisiaj podejmą trud nocnego czuwania. I tak jak wspomniał w rozważaniu ksiądz biskup Piotr, są z nami obecni uczestnicy ogólnopolskiej pielgrzymki Stowarzyszenia Salezjanów, współpracowników i salezjanek, współpracownic z okazji jubileuszu 150-lecia powstania stowarzyszenia. Są oni obecni wraz z księdzem inspektorem inspektorii wrocławskiej, księdzem Bartłomiejem Polańskim, którzy dokonają aktu zawierzenia.
1: Niepokalana Maryjo Wspomożycielko, w godzinie apelu przybywa do Ciebie rodzina salezjańska, szczególnie salezjanie współpracownicy i salezjanki współpracownice, których stowarzyszenie powołało do istnienia w 1876 roku święty Jan Bosko. Byli to ludzie świeccy, którzy mieli wielkie pragnienie dzielenia charyzmatu salezjańskiego, a więc miłość do młodzieży, miłość do Kościoła, umiłowania Eucharystii i Maryi, troski o misję i środki masowego przekazu. Chcieli żyć i pracować tak jak salezjanie i salezjanki, ale pozostając w świecie. Dzisiaj, po 150 latach, ciągle znajdują się ludzie, dla których ksiądz Bosko jest wielką inspiracją życiową w wymiarze duchowości i działalności apostolskiej. Na świecie jest około 30 tysięcy salezjanów współpracowników i salezjanek współpracownic, którzy pracują dla dzieci i młodzieży, ofiarują swoje modlitwy i cierpienie, stają przy salezjanach i salezjankach wiernie i wspaniałomyślnie, gdy świat osądza lub odwraca się od Kościoła. Dzisiaj blisko 300 osób z czterech polskich prowincji gromadzi się przed Tobą, Matko, by w roku jubileuszu 150-lecia stowarzyszenia zawierzyć swoje powołanie i misję.
2: Maryjo, nasza niepokalana wspomożycielko, Ty byłaś współpracowniczką swojego Syna i współpracowniczką Kościoła. Stawałaś przy Jezusie i przy apostołach, przy Kościele. Byłaś dla nich jak matka. Podtrzymywałaś uczniów i apostołów modlitwą i obecnością. Byłaś też pomocą dla swojego męża Józefa i dla nowożeńców w Kanie. Ty, pierwsza konsekrowana, oblubienica Ducha Świętego, ale też i pierwsza świecka, żona i matka, ewangeliczna niewiasta wspomagająca życie i apostolstwo pierwszych wspólnot.
3: Tobie, Maryjo, zawierzamy nasze stowarzyszenie salezjanów współpracowników i salezjanek współpracownic. Wszystkich ludzi dobrej woli, którzy służą Chrystusowi i Kościołowi jako chrześcijanie świeccy, jako kobiety i mężczyźni niekonsekrowani. Pozostając w swoich powołaniach i zawodach, pragniemy kochać Boga, czyniąc dobro. Podtrzymuj, Maryjo, naszą wierność charyzmatowi życia, który obraliśmy, pozostając w świecie. Spraw, byśmy byli wszędzie znakami miłości Chrystusa do dzieci i młodzieży. Bądź dla nas natchnieniem, matką i wspomożeniem. Amen.
0: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Księdza biskupa Piotra prosimy o udzielenie nam pasterskiego błogosławieństwa.

Zakończyliśmy transmisję apelu jasnogórskiego. Byliśmy w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Już za chwilę Ewangelia i komentarz, który przygotował ksiądz Wojciech Jangia, a ja zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym o 21.30 512 700 444 512 700 555 dwa numery będą do Państwa dyspozycji.

0: Z Ewangelii świętego Jana. Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, tak się modlił: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich.
1: Kochani bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus najwyraźniej chce nam dodać takiej odwagi wiary. Możemy sobie wyobrazić apostołów, którzy szli za Panem Jezusem, ale też chronili się za Nim niejako jak za taką tarczą. Patrzyli z podziwem na Jego modlitwę, patrzyli z podziwem na Jego cuda, na Jego nauczanie, a jednocześnie zauważcie, że Pan Jezus chciał się tą radością i tą mocą dzielić. Bardzo szybko w Ewangeliach właśnie Marka, Łukasza, Mateusza wysyła swoich uczniów, jakby udziela im swojej władzy, swojej mocy, tak żeby oni mogli działać. I o tym mówi w dzisiejszej Ewangelii. Nie liczcie tylko na moją modlitwę, choć to jest najważniejsze. O cokolwiek byście wy prosili Ojca, dawam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje, ale odtąd będziecie tak robili. I zobaczcie, że na każdej mszy świętej Kościół w całej swojej liturgii Kościół modli się właśnie w ten sposób. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

0: Akurat w Warszawie jest godzina 21.30. Zapraszam do modlitwy Różańcem Świętym 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Proszę zainteresowanych o telefonowanie, o modlitwę. Prosimy o opiekę Matki Najświętszej, Boże Błogosławieństwo i prowadzenie daru Ducha Świętego w posłudze Piotrowej do Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za Radio Warszawa, w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników, za księży, dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika, o nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, Boże Błogosławieństwo dla powołanych, o pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie i Bliskim Wschodzie. Módlmy się w intencji papieskiej. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności, dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełnij je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. O udaną operację, powrót do zdrowia, dobre leczenie dla Izabeli, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o radość życia wiecznego dla księdza Andrzeja Sadowskiego, o powrót do zdrowia, dobre leczenie, potrzebne łaski dla Ireneusza, o światło Ducha Świętego dla lekarzy, o łaski Boże, opiekę Maryi dla Barbary w dniu urodzin i opiekę Boże błogosławieństwo dla Zofii w dniu imienin, o dar nieba dla świętej pamięci teściowej Zofii w dniu imienin. O potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Bolesnej, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej rodziny, o dar nieba na świętej pamięci Beaty. O uleczenie z depresji Karoliny, Antoniego, uzdrowienie Igora, Agnieszki, Oskara, Moniki, nawrócenie Rosji, nawrócenie Antka, Kacpra, Karoliny, o radość życia wiecznego dla Kasi, o potrzebne łaski dla jej męża i córek, o uwolnienie z udręczeń zwykłego dla Łukasza, zbawienie dusz dla zmarłych świętej pamięci Elżbiety, Danuty, Stanisława, Stefana, Jana, błogosławieństwo dla Janny i Łukasza, o zdrowie potrzebne w życiu codziennym dar Ducha Świętego dla Ani, Sławka, Doroty i Waldka, Pawła i Magdy, Justyny i Darka. O łaskę zdrowia dla uzdrowienia dla Magdy, Teresy, Jacka oraz Gucia, skuteczną terapię, światło Ducha Świętego dla lekarzy prowadzących, siły do walki z chorobą, dar Ducha Świętego dla księdza Piotra, o radość życia wiecznego dla świętej pamięci Tadeusza, Mirosławy, Lilii, zmarłych z rodziny Kowalskich, spokój duszy dla świętej pamięci Jerzego i rodziny Mindziukiewiczów. O zdrowie, opiekę Matki Bożej, dar Ducha Świętego dla Adama, modlą się rodzica, łaskę nieba i życie wieczne dla zmarłych, świętej pamięci męża Emila, taty Mariana, mamy Janiny. O zdrowie i dar Ducha Świętego dla Reginy i Tadeusza, Boku Miła i Włodzimierza, Łukasza, Ewy, Anety, Tomasza, Grzegorza, Beaty z rodzinami. O Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi dla cioci Zosi w dniu urodzin, imienin, modli się Sławomir. O miłość w rodzinie dla Katarzyny i Wojciecha, o mądrość dla Małgorzaty, Maksymiliana, Mikołaja, o miłość między nimi, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, dar Ducha Świętego dla księdza Witolda z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie. O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, zgodę o powrót do Boga dla Elżbiety i Adama. Przez wstawiennictwo świętego Andrzeja Boboli, o pojednanie i scalenie rodziny Piotra i Anny, o jedność w małżeństwie Anny i Łukasza, o zdrowie dla Łukasza, o pomoc w rozwiązaniu trudnych spraw, o łaskę żywej wiary, znalezienie dobrej żony dla Mariusza, o nawrócenie Macieja i Tomasza, o miłość w rodzinie, łaskę wiary, dar potomstwa dla Grzegorza i Anny. O miłość w rodzinie, łaskę zdrowia, pomoc Matki Bożej nieustającej pomocy. Modlimy się o błogosławieństwo Boże dla Zdzisława, Henryka, Grzegorza, Anny i Oksany. O łaskę nieba i życie wieczne dla świętej pamięci Grzegorza, Janiny, Bolesławy, Jadwigi, Józefa, Anny, Julii, Stefana, Jirka i Wiktora. O dar nieba dla świętej pamięci Dariusza i siły dla jego żony Agnieszki. O powrót do zdrowia dla Wiktora z Bruk. O wyjście z nałogu Emilii, wyjście z nałogu Piotra. O siły i zdrowie dla Kasi, o wszelkie łaski dla Olafa. O Boże błogosławieństwo dla Marceliny i Pawła. O szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie dla ich dziecka. O dar Ducha Świętego, zwłaszcza dar mądrości dla Małgorzaty i Macieja. Modlimy się także, jak zwykle, za dzieci poczęte, a nienarodzone. Zapraszam do modlitwy 512 700 444 512 700 555. Halo, kogo witam w Radiu Warszawa?
1: Cześć Boże, witam serdecznie, Danuta.
0: Daj Boże, Pani Danuto, pomódlmy się zatem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, Stąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, stąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jeszcze raz
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiona w odżywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
1: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu.
1: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Tajemnica pierwsza, modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Najtrudniej chyba pogodzić się z faktem, iż mając za Ojca Wszechmogącego Pana życia, trzeba wejść w stado grzeszników, zdać się na pogardę i przemoc. Oto bezsilność miłości, która pozwala się gnębić, byleby ocalić swoich gnębicieli. W ślad za Jezusem każdy człowiek musi niejednokrotnie podjąć decyzję, którą miłość pragnie naśladować. Proszę bardzo, Pani Danuto.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu.
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać pamiętamy to.
1: Pozdrawiam Pana.
0: Spokojnej nocy z Panem Bogiem.
1: Bóg zapłać z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam. Biczowanie Pana Jezusa, tajemnica druga. Jeszcze więcej cierpienia, jeszcze większa miłość. Czyż nie dlatego czasem nie chcemy kochać, ponieważ miłość wysysa z nas cały wolny czas, energię, zasoby psychiczne i materialne. Wypędzamy miłość jak kundla, który już nie bawi i nie przytula się do policzka, a co gorsza, z każdym rokiem wymaga większej troski i opieki. Ale zapłatą za brak miłości ukaże się w końcu brak miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. 512 700 444 512 700 555. Trzecia tajemnica, cierniem ukoronowanie. W końcu Jezus otrzymał swoją koronę. Król Wszechświata zasłużył na inną, a ludzkość jak zawsze ofiarowała mu to, co umiała. Mogła go po prostu zlekceważyć, lecz poszła krok dalej, ofiarując cierpienie. Jezus nie chciał być lekceważony, choć byłoby go mniej bolało wtedy właśnie, kiedy wycierpiał dla naszego zbawienia. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
2: Szczęść Boże, Grażyna.
0: Daj Boże, Pani Grażyno, i zapraszam.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: O mój Jezu!
0: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Grażyna, za modlitwę. Spokojnej nocy.
2: Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
0: Do usłyszenia, z Panem Bogiem. 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Czwarta tajemnica, dźwiganie krzyża. Kilka ludzkich dróg ma szczególne znaczenie. To droga do szkoły, droga do świątyni, droga do domu. To są wybory, decyzje, od których zależy styl naszego wędrowania przez życie. Czasem uciekamy z tych dróg przed krzyżem także. Wiele naszych życiorysów wypełnionych mnóstwem wydarzeń dałoby się nakreślić w paru zaledwie słowach. Żył, choć do końca nie wiadomo po co. Tylko krzyż nadaje pełny sens istnienia człowieka. Halo, z kim mam przyjemność? Kogo witam?
3: Elżbieta z tej strony. Witam.
0: Szczęść Boże, Pani Elżbieto, i zapraszam do modlitwy. Tylko prosiłbym o wyciszenie radia.
3: Już wyłączyłam. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać, Pani Elżbieto, za wspólną modlitwę.
3: Bóg zapłać. Dobrej nocy. Szczęść Boże.
0: Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem wzajemnie.
3: Z Panem Bogiem.
0: 512 700 444 512 700 555. Dwa numery są do Państwa dyspozycji. Zapraszam do modlitwy. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Chwila, dla której się rodzimy. Chwila, dla której Jezus przybrał postać człowieczą, a właściwie najgłębsza z chwil zbawienia. Błogosławieństwa były piękne. Darmowe chleby i smaczne i zachwycające uzdrowienia. Najtrudniejszą rzeczą jest jednak umieranie. Przeraża nas ta chwila, jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że dla niej żyjemy. Opadnie zasłona i poznamy prawdę. Halo, z kim mam przyjemność? Z kim się będziemy modlić?
4: Szczęść Boże, Bogdan z tej
0: strony. Proszę bardzo, Panie Bogdanie.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
4: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę.
4: Czekam. Jeszcze jedna.
0: To już była tajemnica piąta.
4: Piąta już była? A przepraszam bardzo, no dobrze, pod Twoją obronę.
0: Uciekamy się, święta Boża, Rodzicielko,
4: naszymi prośbami.
0: Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale odszelać się za przygód. Racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać, Panie Bogdanie. Pozdrawiam i spokojnej nocy z Panem Bogiem. Do usłyszenia. Za 3 minuty o godzinie 22:00 Złością czy Miłością Elżbieta Stawińska, Marcin Wnoszyński. Zapraszam na tę audycję, a już teraz powolutku, ale jednak zmierzamy do końca. To był wieczór w dobrej atmosferze, za który dziękuję. Wojciech Dąbrowski. Jeszcze tylko emigrant na nasze zakończenie dzisiejszego spotkania. Ja Wam życzę samych radości, drodzy słuchacze Radia Warszawa. I do usłyszenia.

0: złością czy miłością. Rozmowy o wychowaniu.
1: Elżbieta Stawińska,
2: Marcin Wnoszyński.
1: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
2: Witam serdecznie.
1: No i co, nie wstydzisz się?
2: Odkładam telefon. Czego mam się wstydzić?
1: No nareszcie.
2: Wszystko pod kontrolą. Tego bym się nie wstydził akurat.
1: No i jak tam z tą pracą domową?
2: Tu bym się teraz wstydził, jak o to pytasz. O telefon się nie wstydziłem, o pracę domową się będę wstydził.
1: Nie przyłożyłeś się.
2: Wiesz co, czy się nie przyłożyłem? Skupiałem się trochę na takim, co ja w wieku dzieci się wstydziłem.
1: Czego się wstydziłeś?
2: I analizując sytuację z ostatnich dni, w których bierzemy udział rodzinnie i obserwując ich z boku.
1: Swoich synów.
2: Tak, czy mogę dostrzec, że być może się wstydzą czegoś. I tu chodzi o sferę, może nie, że cielesności, ale takiego, nie wiem, odbioru publicznego.
1: Mm-hmm. Co inni, co jak inni mnie widzą.
2: Tak. I tak myślałem odnośnie dwóch głównych obszarów. Jeden to jest szkoła, a drugie to myślałem sobie trochę o mszy świętej. I jeżeli chodzi o szkołę, to o ileż łatwiej jest, jak na przykład lubię jakiś przedmiot, jak dla mnie matematyka była jednym z takich ulubionych przedmiotów, dość łatwo mi było odrabiać prace domowe, podchodzić do jakichś kartkówek. Mówię o szkole podstawowej i o technikum, bo już szkoła wyższa, pewne rzeczy, które w codziennym życiu się mało przydają, to już taka wiedza, uznałem, że nie jest mi aż na tyle potrzebna. I teraz myśląc sobie o osobie w wieku takim szkolnym, to kiedy miałem łatwy przedmiot i było jakieś pytanie do publiczności, czyli do uczniów typu, kto chce odpowiedzieć, to czy ja bym sam podniósł rękę, czy zostałbym wywołany? Nie czułem żadnego wstydu, żeby wstać i odpowiedzieć.
1: Byłeś pewny swojej wiedzy.
2: Właśnie, ale na przedmiocie takim, nie wiem, bardzo ścisłym, na przykład na chemii czy na fizyce, gdzie trzeba było rozłożyć może pierwiastki i w momencie, kiedy nie byłem, tak jak powiedziałeś, pewny, no to już niekoniecznie taki żwawy szedłem do tej tablicy rozwiązywać to zadanie. I teraz tak, albo je rozwiązałem dobrze, bo potrafiłem, przypomniałem sobie, wydedukowałem, bądź nauczyciel trochę podpowiadał i było w porządku, albo był jakiś komentarz i już ta pewność siebie przy tablicy malała, wstyd rósł. I teraz myśląc sobie o dzieciach, zauważam, że z tych przedmiotów, które lubią i które chodzą i same opowiadają, to praktycznie myślę, że w szkole też nie mają z tym trudności, takiej albo wstydu nawet, jeżeli coś jest do zrobienia. Ale są przedmioty, które przychodzą im z trudnością i w domu mają podobne trudności, to i w szkole są podobne. No i czy nieprzygotowanie, czy słabsza ocena, to się wszystko ze sobą jakoś wiąże.
1: I ten wstyd gdzieś tam się przewija przez to. Rzuca swój cień.
2: I to jest właśnie takie, no bo jak to zrobić, żeby dziecko przepytać, ale nie na łonie całej klasy, bo jak na gronie całej klasy się przepyta, no to zaraz ktoś wytknie, skomentuje, chrząknie, czy na przerwie coś zaraz podejdzie, powie. Żeby tego uniknąć, no prawie, że nie ma możliwości. Trochę to też uczy takiego zachowania, no jesteś w grupie, raz umiesz, raz nie. Jakoś trzeba sobie radzić w tych sytuacjach, wybrnąć z tych sytuacji, więc trochę liczę, że nauczyciele dostrzegają i potrafią kierować tak, żeby dziecko przy tablicy nie tam nie zostało tak wdeptywane w ziemię, tylko jednak podnoszone trochę na skrzydłach, nawet jeżeli zaczyna się wstydzić więcej. A drugie miejsce to jest kwestia mszy świętej. U nas chłopcy służą, niektórzy więcej, niektórzy mniej i bywało tak, że już widziałem, że takie jest, że może nie chcą czy coś i czasem wystarczyła taka rozmowa. A pamiętacie, jak na jednej mszy ksiądz proboszcz powiedział, modląc się za papieża Franciszka, a potem się poprawił Leona. Więc nawet proboszcz mógł przy ołtarzu się pomylić, kto jest aktualnym papieżem. A co dopiero wy, ministranci, którzy pełnicie ważną rolę podczas mszy, ale jesteśmy takimi osobami, które pomagają, a nie proboszczem, który zna wszystko. Więc jeżeli jest taka sytuacja, że można popełnić błąd, albo zostanie taka współpraca nawiązana, to jest łatwiej. Trudniej chyba, jeżeli znowu tu się spojrzeniem nawet ten błąd będzie zauważony i to zaraz dziecko jest takie już od razu zrażone do takiej współpracy i wstydzi się tego, no bo nie wiem, jest kościół ludzi, każdy patrzy na mnie. Ja nawet jako dorosły, jeżeli idę służyć, czasem się zastanawiam, która czynność, w którym momencie ruszyć w stronę księdza, a z drugiej strony, no większość osób, które siedzi w kościele, chyba i tak nie dostrzega takich małych różnic, więc no trzeba tych, nie wiem, czy to nazwać dobrze, wystąpień publicznych w klasie, w kościele, w każdej sferze, x razy przetestować, przebyć, nauczyć się, znaleźć sposób radzenia z tym swoim wstydem. No ale ta chyba ćwiczenie jest jedną z tych metod.
1: Tak. W omawianiu 9 przykazania dobrnęliśmy do takiego pojęcia wstydliwości w rozdziale, który mówi o walce

0: się, strzegąc po pierwsze intymności ciała. Ciało jest czymś intymnym. Ciało ma swoją intymność. I to jest rejon pierwszy, najbardziej zewnętrzny, najbardziej widoczny. Ale są też jeszcze dwa rejony, strzeżone przez wstyd. I drugi rejon to intymność psychiczna. Mówiłam o tym już tydzień temu, a teraz jeszcze to uszczegółowię. Ta intymność psychiczna to świat moich marzeń, moich wyobrażeń, moich wspomnień, moich myśli, ale też świat moich sukcesów i porażek, moich upadków, mojej wewnętrznej walki z tym upadkiem, aby powstać. Świat moich grzechów. I to jest obszar, który ksiądz Krzysztof Grzywocz wiąże z godnością, tożsamością i taką dumą osobistą. To jest wszystko moje, osobiste, wyłącznie moje. To jest coś, to o czym powiedziałam, moje myśli, moje przekonania, moje wyobrażenia i tak dalej, moje plany i wszystko to, co dzieje się w mojej głowie, jest wyłącznie moje. Nikt tego nie widzi, nikt nie ma do tego dostępu poza mną. I teraz ujawnienie tego, co myślę, ujawnienie tego, czego doświadczyłam dawno temu, czego doświadczam teraz, co wyobrażam sobie, że mogę doświadczyć za jakiś czas, w przyszłości, to wszystko dzieje się we mnie, jakby nikt nie ma do tego dostępu poza mną. Pana Boga na razie nie przywołujemy. I to jest ten świat, który jest mój wyłącznie, osobisty, bardzo mi bliski, bardzo dla mnie ważny, więc delikatny, narażony na bardzo łatwe zranienie i w związku z tym po prostu chronimy to wszystko, nie ujawniając tego na zewnątrz każdemu i wszystko. Nie mówimy o tym właśnie, bo często pojawia się wstyd, który nas przed tym powstrzymuje. I dlatego wstyd i jego obecność w człowieku jest taki ważny dla oswojenia, dla zaakceptowania, dla, powiedziałabym nawet, zaprzyjaźnienia się z tym moim wstydem. Zaprzyjaźnienia się w tym sensie, że kiedy on się pojawia, to mnie informuje, żebym była ostrożna. Informuje mnie, że istnieje możliwość, że za chwilę to, co tak bliskie mnie, to, co tu we mnie tak się odbywa, może być przez kogoś ocenione, osądzone, wyśmiane, wyszydzone, rozpowszechnione i tak dalej. Więc ta sfera psychiki, ta sfera wnętrza człowieka, tego, co w mojej głowie, tego wszystkiego, co w sferze intelektualnej i emocjonalnej się odbywa we mnie, to wszystko jest bardzo delikatne, intymne, moje własne, moje osobiste. I teraz zadaniem rodziców jest uczyć, gdzie jest granica, uczyć zadawania sobie pytania, ile ja mogę ujawnić, jak mogę to zrobić, co mogę ujawnić, kiedy to mogę zrobić, komu mogę to ujawnić. To jest bardzo ważne doświadczenia i szkoła, ćwiczenie się w uświadamianiu sobie, że to, co wewnątrz we mnie, może zostać zranione, jeśli nie przemyślę, komu, dlaczego przekazuję takie informacje o tym, co we mnie w środku.
1: Tak jak mówisz o tej sferze, to mi się nasuwa jedno...
0: Tej intymności psychicznej.
1: Tak, to mi się nasuwa takie jedno słowo, które dla mnie pasuje, to jest taka skromność, bo jeżeli teraz będę chronił przed nadmiernym odsłanianiem, co we mnie jest intymne, jeżeli się nauczę być może tej skromności, nie będę może taki...
0: Wylewny,
1: ale też taki, nie będę miał takiej pychy, to z jednej strony uchronię nie tylko innych przed tą informacją, ale też siebie, jak ktoś może to wykorzystać. A znowu myślę, jeżeli nauczę się tej skromności, to też będę dozował informacje, które chcę, żeby ujrzały światło, a które po prostu są tylko informacjami na ten moment dla mnie. No i znowu,

0: Trochę co innego rozmowa z bliskimi.
1: No właśnie.
0: A co innego gdzieś przechwałki z jakimiś kolegami czy znajomymi, kto co zaraz zrobi albo nie zrobił, jakie ma myśli i tak dalej, które znowu nie służą tej skromności, tylko przynależności w grupie, trochę braku wstydliwości, kto ile potrafi albo zrobi, żeby przynależeć do jakiegoś tam grona.
1: Mhm. Przekraczanie swojej granicy.
0: Tak, co może ktoś nie czuć się komfortowo, żeby coś zrobić albo powiedzieć, ale żeby wybrzmiało, to jest w stanie to zrobić.
1: Mhm. Tak.

0: złością czy miłością.
1: Powiedziałeś tutaj o, użyłeś takiego słowa przechwałki. Ja bym raczej poprowadziła nasze myślenie tak, żebyśmy pamiętali, że kiedy zastanawiamy się nad tym, na przykład komu i co powiedzieć, to żebyśmy zwrócili uwagę, że to samo, ten sam tekst, jeśli powiesz to przyjacielowi, będzie miał inne znaczenie, będzie inaczej odebrane i ten sam tekst powiedziany ojcu, matce, kolegom w szkole, starszemu rodzeństwu, w każdej z tych osób możesz spodziewać się innej reakcji. Są informacje, którymi bez przykrych konsekwencji możesz podzielić się z przyjacielem, ale broń Boże z wrogiem albo z jakimś konkurującym z tobą kolegą, bądź też ze starszym bratem, który w tej chwili przeżywa jakiś kryzys i bez przerwy się z ciebie śmieje.
2: Odgryza się, żeby mu było lepiej.
1: Na przykład, albo wykorzystuje właśnie te informacje do tego, żeby
2: czuł się lepiej, tak?
1: Tak. Żeby sobie poprawić humor na przykład, prawda? Ale... I jednocześnie są takie informacje, które usłyszane czy odebrane przez rodziców mogą przynieść konsekwencje, których nie chciałbyś przyjąć. Więc to jest bardzo ważne, żeby sam wstyd też chronić, żeby on nie musiał się pojawiać wtedy, kiedy przemyślisz co, komu, kiedy, ile i tak dalej. I teraz, jeśli mowa o obnażaniu ciała, mówiliśmy o tym jakiś czas temu, są sytuacje, w których moje ciało spokojnie obnażam, owszem, ze wstydem, ale mogę obnażyć i między innymi jest to na przykład sytuacja wizyty u lekarza, kiedy odkrywam intymne miejsca swojego ciała, no ale wierząc, że przychodzę tutaj z konkretnym celem, że moim celem jest troska o moje zdrowie, a ten, kto na mnie patrzy, nie ma zamiaru śmiać się, nie ma zamiaru szydzić, a wręcz przeciwnie, patrzy na moje ciało z troską, ze znawstwem też, pewnymi kompetencjami po to, żeby mi pomóc. Przygląda się mojemu ciału po to, żeby mi pomóc. Są lekarze, którzy zaglądają w tak intymne miejsca, w które nikt nie zagląda. Zdarza się, że jest jedyną osobą, której pozwalam tak ze wstydem, ale pozwalam zaglądać, prawda? I teraz, czy ten wstyd jest czymś złym? No wręcz przeciwnie. Jest czymś, co jest naturalne i tego wstydu nie trzeba się wstydzić. Natomiast my często w rozmowach z dziećmi mówimy, właśnie pada takie zdanie, no nie wstydzisz się? No wstydziłbyś się. Czyli jakby z tego wstydu robimy coś szczególnego, coś niepożądanego, tak? Bo mówimy dziecku, nie wstydź się. Dlaczego ma się nie wstydzić? Wstyd jest uczuciem, które w sposób naturalny chroni moją godność, moją intymność, chroni moje granice, więc jest moim przyjacielem, jest czymś, co pojawia się i świadczy o moim zdrowiu, o mojej dojrzałości, jeśli się pojawia. Brak wstydu w wielu okolicznościach może świadczyć o tym, że coś ze mną nie tak, że jestem jeszcze niedojrzała, albo że może świadczyć o jakimś patologicznym stanie mojej psychiki czy mojej osobowości.
2: Tu mówisz o tym dojrzewaniu i ja sobie też myślę o tej strefie intymnej ciała takiego dziecka typu 3-5, później załóżmy te 5-10, czy później już okres dojrzewania nastolatka, to znowu poczucie bezpieczeństwa, czy świadomość ciała i granice, tak jak mówisz, w pewnym wieku pójście do lekarza to jest taka już świadomość zdrowia, bezpieczeństwa i pokazania, ale dla dziecka nadal jakby dobrze jest tłumaczyć. I my na przykład, jako rodzice, dla naszych dzieci też od początku tłumaczyliśmy, że są praktycznie tylko dwie sytuacje, w których oni mogą jakby pokazać swoje ciało pod kontrolą innych dorosłych i te sytuacje im omawialiśmy. W żadnej innej sytuacji, jeżeli byłaby taka próba, to że mogą spokojnie na nas przyjść i nam o tym powiedzieć, tak? No bo jeżeli nawet by się miało coś takiego wydarzyć, to żeby wiedzieli, że powinni przyjść i o tym porozmawiać, tak?
1: Tak. A jeśli będą w takiej sytuacji bez obecności dorosłych, to absolutnie bronić
2: tak, się, tej swojej tak? intymności.
1: Bronić tej swojej intymności.
2: Tak, no i teraz, gdy jest dziecko większe, już znowu ten wiek, załóżmy te 5-10, a potem już nastoletnie, no to, ale to nawet powiem ci szczerze, że często biologia w szkole już kilka rzeczy załatwia albo pomaga, bo nazywa części ciała w sposób medyczny i u jednej i u drugiej płci, czyli ta i rozmowa z jednej strony, ale też potrzeba, czy to wizyty u lekarza, żeby na przykład coś zostało sprawdzone, jest jakby też opisana już, nie jest tylko rozmową z rodzicem, ale też jest w podręcznikach.
1: Świadczy o tym, czy też sprawia, że wszyscy wiemy, że wszyscy wiedzą.
2: Tak.
1: Że wszyscy potrafią to nazwać. Że dla wszystkich te pojęcia są znane. Dla wszystkich moich rówieśników, no, co znaczy, że i dla wszystkich starszych ode mnie, tak?
2: No i teraz w tym aspekcie jest kwestia, można powiedzieć, tego rozwoju wstydliwości albo budowania odpowiedzialności, co ja z tym zrobię. Bo jeżeli umiem to nazwać, albo wiem, co się może zadziać, to albo będę się naśmiewać, albo będę wykorzystywać takie sytuacje, albo w niestosowny sposób komentować, czy nawet siebie eksponować, narażając na wstydliwość innych bądź siebie.
1: No właśnie, o to chodzi, że tu jeszcze mamy tych drugich, tak? Tak, to ważne. Właściwie wywołałam tutaj lekarza, ale tak sobie pomyślałam w kontekście tego, co ty tutaj mówisz, że to bardzo ważne, żeby to dzieciom uświadamiać, tak? Że nie każdy dorosły ma prawo dostępu do twoich intymnych części ciała. Ma prawo do dotyku, który przekracza twoje granice, który wprawia cię w zakłopotanie, w zawstydzenie. To też jest bardzo ważna informacja i doświadczenie, które sankcjonuje i daje daleko idące uprawnienia temu uczuciu, uczuciu wstydu. No i dla mnie to jest ważne, żebyśmy uczyli dzieci korzystania z ich wstydu, z tego uczucia, które się w nich pojawia. Korzystania właśnie jako takiego ochroniarza, stróża. I myśląc o tym zaprzyjaźnieniu się, czy poznaniu własnego wstydu i zaakceptowaniu tego uczucia, chciałabym zwrócić jeszcze uwagę na to, że wstyd potrzebuje czasu. Dziecko, które się wstydzi, ma w sobie jakieś wyobrażenie jakiegoś może zagrożenia, ma w sobie niepewność i potrzebuje dłuższego czasu, żeby nabrać pewności, że nic mu nie grozi, żeby nabrać zaufania. Więc wstyd potrzebuje też zaufania. I w nabraniu tego zaufania do jakichś konkretnych sytuacji, w których pojawia się u naszych dzieci wstyd, no trzeba im to umożliwić. Trzeba im dać czas, żeby one mogły sprawdzić wszystko, co je niepokoi. Ale też ten wstyd potrzebuje szacunku i akceptacji ze strony ważnych osób dorosłych. Czyli mówienie dziecku, nie wstydź się.
2: No idź, powiedz, nie wstydź się.
1: Tak, no idź, zapytaj, no idź.
2: No zaśpiewaj tą piosenkę.
1: Tak, jest ogromnym błędem. Jest przemocą, której efektem jest zranienie godności, intymności, zranienie tego, co wewnątrz. I to zranienie zostaje na całe życie. Więc bądźmy ostrożni z takimi wypowiedziami i z takim zmuszaniem dziecka do czegoś, czego ono się wstydzi. Rozmawiajmy natomiast o tym. Rozumiem, że się wstydzisz. Ten wstyd najczęściej jest związany z jakimś wyobrażeniem, bo jest to rodzaj obawy, lęku, niepewności, a temu uczuciu zawsze towarzyszy jakieś wyobrażenie. W związku z tym, zamiast dziecku mówić nie wstydź się, powiedzmy mu, że widzimy ten wstyd, że wstyd jest czymś normalnym, naturalnym i że nie ma się co wstydzić tego wstydu, że można o nim mówić głośno, że można się do niego przyznawać i tyle. Zamiast wyśmiewać, zamiast zawstydzać dziecko, wstydziłbyś się. Ale to dziecko się nie wstydzi. I teraz dlaczego ma się wstydzić? Spróbujmy mu to wytłumaczyć.

0: złością czy miłością.
1: Przypomina mi się sytuacja. Wracam do służenia w kościele, gdzie najczęściej na mszy, jak się zaczyna msza, dzwoni się dzwoneczkiem takim albo gongiem. No i najczęściej robi to najmłodszy.
2: No tak.
1: I jak mój najmłodszy syn idzie służyć i często jest najmłodszy na mszy, no to on mówi: tato, ale ja nie chcę tym gongiem. Tato, ale ja nie chcę.
2: Jest wstyd.
1: Kilka razy z nim próbowałem o tym rozmawiać, ale on cały czas mówi, że on się tego wstydzi.
2: Tak.
1: Nie chce wyjść i nie chce dzwonić. Po prostu mówi, żeby kto inny to zrobił.
2: Tak.
1: Więc jak idzie służyć, to ja mówię, to podejdź do kogoś, jak służysz, i się spytaj, czy ktoś inny to zrobi, i tyle.
2: Tak.
1: Powiedz, bo ty nie chcesz.
2: Tak, prawda?
1: No i już się tego nauczył.
2: Tak.
1: Ale nadal nie chce. Ten tylko się już nauczył i już trochę mu tak, nie wiem, czy wygodnie, ale na razie nie przełamał się, tylko pyta się innych, czy to zrobią.
2: Jest w nim taka wrażliwość, która może też wynikać z jego takiego, a nie innego temperamentu. Nie wracamy do temperamentu, ale się do niego, do tych pojęć...
1: Jakiego temperamentu? Już nie pamiętam.
2: Odwołać.
1: Musimy wrócić do tego.
2: Natomiast to, o czym mówisz, to jest dla mnie bardzo ważne, ponieważ kolejna rzecz, którą wstyd potrzebuje, to potrzebuje odwagi.
1: Odwagi, bo rozumiem, że przyjść i komuś powiedzieć,
2: że się wstydzę.
1: Że się wstydzę tego,
2: tak,
1: robić, a nie uciekać i nie przyjść tu nigdy więcej w życiu, bo,
2: tak,
1: bo nikomu nie powiedziałem, że się wstydzę, ale
2: bo
1: po prostu ucieknę.
2: Bo nie wolno się wstydzić, bo przecież wstyd jest czymś godnym wyśmiania, godnym wyszydzenia.
1: No tak, bo w tej sytuacji można powiedzieć, syn nie chciałby zostać ministrantem, bo jak zajdę i będę najmłodszy, będę musiał dzwonić i nikt mi nie pomoże.
2: Tak jest.
1: To wolę nie iść i
2: tak,
1: nie służyć.
2: Prawda? A tymczasem mogę powiedzieć, słuchaj, wstydzę się, powiedzieć sobie, powiedzieć komuś innemu, rozsądnemu, albo zamiast mówić wstydzę się, no właśnie znaleźć sposób na to, żeby czynność, która we mnie jeszcze budzi wstyd, obawę, niepewność, żeby ta osoba za mnie, czy też w zastępstwie, czy wykonała tę czynność, żeby przejęła ten obowiązek. I ja nie muszę się tłumaczyć, jeśli boję się, że ktoś będzie się z tego śmiał, że ja się wstydzę. Co ty wstydzisz się? Przecież to tylko dzwoneczkiem zadzwonić. No ja się wstydzę.
1: Ja na przykład miałem tak, że jak ktoś mnie prosił, czy pójdę czytać, to wolałem wybrać pierwsze niż drugie czytanie. Bo pierwsze czytanie to jest mniej więcej, ksiądz wstaje i jak już siada i wszyscy siadają do ławek, to...
2: Ty zaczynasz.
1: Tak, trzeba wyjść i zacząć. A drugie to jest kwestia, ile razy ten psalm zostanie odśpiewany, żeby w odpowiednim momencie wyjść, żeby nie było z tej zbyt długiej pauzy.
2: Tak. Aha. No, żeby
1: i
2: zdążyć przykład, po psalmie, rozumiem.
1: I ja kiedyś właśnie, żeby mi było nie wstyd, że o, wstanę z tej ławki i będzie ta
2: wszyscy
1: pauza
2: czekają,
1: za długa.
2: Tak. Jest taka cisza i wszyscy czekają, coś się stało.
1: A ja czekam, czy ten organista jeszcze coś zaśpiewa, czy już skończył. Oczywiście wiem, że mogę przeczytać przed psalmy i zapamiętać, która jest ostatnia zwrotka i już wiedzieć, to będzie ten moment, kiedy trzeba wstać, więc można, są różne sposoby na to. Ja miałem taki sposób, że wolałem pójść czytać pierwsze czytanie.
2: Po prostu. Tak, no właśnie o to chodzi. Ale też myślę, że ważne, żeby z dzieckiem o tym właśnie rozmawiać. Żeby przed samym sobą też nie bał się przyznać, że to, co teraz robi, albo to, czego nie robi, to, z czego się wycofuje, jest związane ze wstydem. Robię to ze wstydem, albo robię to ze wstydu, ponieważ się wstydzę, albo robię to wstydząc się. I ten wstyd wtedy będzie taki oswojony, taki rozbrojony, bo bardzo wiele osób boi się wstydzić. Boi się przyznać do tego, uznając wstyd za coś, co jest niegodne, co jest oznaką słabości, co jest no, czymś takim, z czego wiele osób się śmieje. Ale mamy jeszcze trzeci obszar, trzecią sferę intymności człowieka, chronionej przez wstyd, to jest sfera mojej relacji z Bogiem. Moich o Nim wyobrażeń, moich z Nim rozmów, mojej z Nim bliskości, tego, co słyszę w Jego słowach, które do mnie mówi w tekstach biblijnych, które słyszę w czasie Eucharystii, ale które też czytam w czasie modlitwy. Te słowa poruszają we mnie głębokie pokłady mojej intymności. Ukryte przed innymi. Znane tylko Bogu. Jeśli od początku życia naszych dzieci będziemy rozmawiać z nimi o Bogu, który wie wszystko, co jest w nas w środku, zna moje myśli, zna moje wyobrażenia, zna moje życie, moje zachowania, ale też moje myśli. Jeśli moje dziecko będzie o tym wiedziało, to z jednej strony nigdy nie będzie samo, co może oznaczać jednocześnie, że będzie jednak poddawało kontroli nawet to, o czym myśli. Ale z drugiej strony będzie mogło doświadczyć miłości Boga, który znając te myśli, nie przestaje go kochać. No, ważne, żeby nasze dziecko miało taką świadomość, żebyśmy umieli pokazać mu, ale też, żebyśmy umieli w Bogu szukać nadziei, szukać pomocy, szukać oparcia, żebyśmy potrafili sami do tego zmierzać, tego się uczyć i pokazywali to swojemu dziecku. Jak jest ci bardzo źle, to pamiętaj, że zawsze jest przy tobie Bóg Ojciec. On cię stworzył. Można w takiej rozmowie posłużyć się tekstem psalmu 139.
1: Jako rodzaj modlitwy?
2: Tak, ale też jako rodzaj spotkania z Bogiem, jako rodzaj sposobu poznania Boga. Ja pozwolę sobie przeczytać to, co najważniejsze w tym psalmie. On brzmi: Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek. I wszystkie moje drogi są ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zewsząd i kładziesz na mnie swoją rękę. Zbyt dziwna jest dla mnie twa wiedza, zbyt wzniosła, nie mogę jej pojąć. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna ci moja istota. Zbadaj mnie, Boże, i poznaj moje serce. Doświadcz i poznaj moje troski. Jeśli zgodnie z treścią tego psalmu będziemy rozmawiać z dzieckiem o Bogu, będziemy wskazywać dziecku Boga jako tego, do którego zawsze może się zwrócić, zawsze, ze wszystkim, z najmniejszym drobiazgiem. Jeśli w ten sposób będziemy pokazywać wszechmogącego, wszechobecnego Boga, Ojca, który patrzy na nas wszystkich, więc i na nasze dziecko z miłością, no to będziemy uczyć to dziecko poznawania Boga, doświadczania Go. Nie musi szukać Go, bo ono będzie wiedziało, że Bóg jest w nim obecny cały czas, nieustannie.
1: W myślach, w uczuciach, w decyzjach, w każdym z obszarów.
2: Na każdym kroku na jego drodze. Przed Bogiem nigdzie się nie ukryjesz, co nie jest groźbą.
1: Tylko pocieszeniem.
2: Tak. I w takim duchu, w takim sensie można to dziecku uświadamiać cały czas. I wtedy ta wiedza może przynieść, zapewnić bezpieczeństwo, zapewnić nadzieję wsparcia w każdym momencie, zapewnić o przebaczeniu, o zrozumieniu, o wyrozumiałości Boga wobec nas, wobec każdego człowieka, a więc i naszego dziecka. No i myślę, że tą drogą idąc możemy pomóc bardzo często zawstydzonemu człowiekowi, zawstydzonemu, czyli lękającemu się, z ostrożnością traktującemu to, co w nim w środku się pojawia. Te jego myśli, te jego plany, jego wspomnienia, jego czyny także. Może się to przyczynić do większego poczucia bezpieczeństwa, większego poczucia pewności siebie, co sprawi, że to uczucie wstydu nie będzie groźne. Będzie miało głównie funkcję informacyjną o przekroczeniu granicy. Granicy mojego wnętrza. Dziś czas audycji dobiega końca, ale chciałabym jeszcze zaprosić Państwa na kontynuowanie tego tematu za tydzień i wtedy porozmawiać o granicy drugiego człowieka, ale to już nie dziś.
1: Mi pasuje.
2: Dziś już tylko chcę przypomnieć Państwu o wspieraniu naszego radia. Marcin wie...
1: Ja już biorę do ręki mój telefon, wpisuję www.radiowarszawa.com.pl i mamy taki ładny przycisk z serduszkiem wspieraj, ale mamy też zakładkę podcasty i w jednej i w drugiej zakładce możemy znaleźć każdą informację odnośnie wspierania radia oraz odsłuchać audycję Złością czy Miłością.
2: Zachęcam jeszcze do takiego ćwiczenia, do... Może nawet do tego, abyście Państwo sięgnęli sami dla samych siebie do psalmu 139, ale też spróbowali przeczytać i porozmawiać z dziećmi te słowa, przyjmując je jako słowa, które pomagają nam poznać Boga. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
1: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym niezwykła historia muzułmanki z zamożnej somalijskiej rodziny, która uciekła do Holandii, gdzie stała się ateistką, a następnie nawróciła się na chrześcijaństwo. A także, dlaczego niebo jest nam potrzebne i co się stanie z naszym życiem, kiedy pytanie, jak się zbawić, zastąpimy pytaniem, jak się zabawić. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe Wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście Wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj,
1: abyśmy czuwali z Chrystusem
2: i odpoczywali w pokoju.
1: Alleluja.
2: Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
1: Światło na oświecenie pogan
2: i chwałę ludu Twego Izraela.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze,
2: i na wieki wieków. Amen.
1: strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
4: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
4: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus, podniósłszy oczy ku niebu, tak się modlił: Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, i aby oni stanowili w nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była, a ja w nich.
1: Kochani bracia i siostry, w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus najwyraźniej chce nam dodać takiej odwagi, wiary. Możemy sobie wyobrazić apostołów, którzy szli za Panem Jezusem, ale też chronili się za Nim niejako jak za taką tarczą. Patrzyli z podziwem na Jego modlitwę, patrzyli z podziwem na Jego cuda, na Jego nauczanie, a jednocześnie zauważcie, że Pan Jezus chciał się tą radością i tą mocą dzielić. Bardzo szybko w Ewangeliach właśnie Marka, Łukasza, Mateusza wysyła swoich uczniów, jakby udziela im swojej władzy, swojej mocy, tak żeby oni mogli działać. I o tym mówi w dzisiejszej Ewangelii. Nie liczcie tylko na moją modlitwę, choć to jest najważniejsze. O cokolwiek byście wy prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje, ale odtąd będziecie tak robili. I zobaczcie, że na każdej mszy świętej Kościół, w całej swojej liturgii, Kościół modli się właśnie w ten sposób. Przez Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego.

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Wolna chata, wychodzenie ze zniewoleń i codzienne wybory, świadectwa i rozmowy z ekspertami. Zaprasza terapeuta Jacek Racięcki.
2: Jak zawsze gorąco i serdecznie witam wszystkich, Jacek Racięcki. Witam i zapraszam do udziału w naszej audycji. A dzisiaj w wolnej chacie oczywiście nie sam. Ze mną i z Państwem mój dzisiejszy gość, uśmiechnięty od ucha do ucha, Marcin. Witam Cię.
3: Dzień dobry.
2: Cieszę się, że zgodziłeś się udzielić siebie, użyczyć siebie, swojej historii naszym słuchaczom. Myślę, że to będzie jak zawsze coś bardzo ciekawego. My mamy w audycji stary schemat takiego świadectwa właśnie od początku, takiego zdania sobie sprawy, że coś jest nie halo, nie? Że gdzieś potrzebuje się rozejrzeć, jakiejś pomocy potrzebuje, może nie w ten sposób to widziałeś czy myślałeś gdzieś tam w chwili, gdy ta potrzeba się pojawiła, ale że coś zaczęło uwierać, coś zaczęło być niefajnie, tak? Coś zaczęło być nie okej. Tak jak to dzisiaj widzisz, jesteś dzisiaj, że tak powiem, przepracowanym człowiekiem, prawda? Jest tam dobrze siebie znającym z tych zakresów i widzącym te rzeczywistości, także tak jak to dzisiaj widzisz, powiedz, co było takim, czy to był jeden fakt, czy to był jakiś ciąg zdarzeń, które ujawniły, że nad czymś trzeba popracować.
3: No to moje doświadczenie pracy nad sobą jest dosyć długie, bo już będzie z kilkanaście lat i wydawałoby się, że na początku moje życie było chyba normalne. Przeżywałem, miałem dzieciństwo, później dorastałem, później pracowałem, jednak w którymś momencie widziałem, że zaczynam, że moje życie nie wygląda tak, jak ja bym chciał. Raczej mi się przytrafia, niż jestem jakby...
2: Jakbyś nie miał wpływu na nie?
3: Tak. Jakby nie miał wpływu i że chciałbym coś zrobić, a to jednak jest... Nawet proste rzeczy zaczynają mnie też przerastać. Chociażby budowanie relacji, czy właśnie znalezienie dobrej pracy. I zawsze musiałem, i małem się raczej tego, co, czy praca też przychodziła bardziej do mnie i brałem to, co było, niż to, co chciałem robić, co by sprawiało mi satysfakcję i mógłbym się czuć jakoś w tym spełniony. Myślałem, że może lekarstwem na to będą też dobre studia. Stałem się, co prawda nie dostałem się na dzienne studia na SGH, ale poszedłem za tym, co chciałem właśnie robić i dostałem i poszedłem na studia zaoczne. W tym czasie pracowałem i trochę swoje życie wyobrażałem, że będzie jak w Beverly Hills 90210.
2: Pasmo sukcesów.
3: Przyjaciele, zabawa i... No i to się nie realizowało i też tkwiłem w pracy, która była dla mnie raczej obciążeniem psychicznym niż sprawiała, że czuję, że robię coś wartościowego. I po prostu...
2: Czyli to życie, które miało się zacząć, ciągle się nie zaczynało?
3: Tak. No i tu niestety to się skończyło depresją. I dobrze, że moja mama to widziała i... Wyszła też z propozycją, że może bym porozmawiał z jakimś psychologiem. I tak się zaczęło to odkrywanie siebie. Dostrzegłem, zobaczyłem, że może być inaczej. W ogóle zobaczyłem, że może być inaczej. Że to nie jest tak, że jestem skazany na to, jak to życie wygląda.
2: Że można mieć na nie wpływ, tak?
3: Tak. No i uświadomienie sobie przede wszystkim sytuacji, w której jestem. No to była dosyć trudna przeprawa, że tak powiem, w poznawaniu siebie.
2: Wydawało się, że się znasz, nie? A się okazało, że w ogóle jesteś inny niż myślałeś.
3: Tak, no to bardzo długo trwał ten proces, że nawet nie tyle sam siebie, co jakby to, w jaki sposób postrzegam świat. Nie? Że jest tak wiele zmiennych, a ja patrzę przez taki pryzmat, jaki chcę widzieć tak naprawdę. To tu objawiała się też moja potrzeba kontroli, która sprawiała przynajmniej wrażenie, że jest bezpiecznie. Ale to tak naprawdę...
2: Potrzeba kreowania tej swojej rzeczywistości, tak? Według własnego wzorca.
3: Tak. Potrzeba kreowania według własnego wzorca i... nie wiem, co chciałem powiedzieć.
2: No okej. Zaczęło się pojawiać inny świat, tak? Inne spojrzenie, możliwość tego, że można zobaczyć rzeczywistość siebie inaczej, tak?
3: Tak. I... No i ten proces poznawania siebie trwał dosyć długo i... Wydaje mi się, że dzisiaj to było dobrze, kilkanaście lat brałem, no, chodziłem na tą psychoterapię i to nie tylko indywidualną, ale i grupową. Było też jakoś związane z tym, że jednak wtedy żyłem bez Pana Boga i próbowałem trochę też o własnych siłach to zmieniać. Wiadomo, że no, tu muszę przyznać, że jednak na pewno praca z psychologiem pozwoliła mi na to, żeby poznać siebie lepiej, ale to trochę tak jakbym zmieniał karoserię, ale nie wymienił silnika, czy nie nalał paliwa. Więc to wszystko nie funkcjonowało wystarczająco efektywnie.
2: Niby wyglądam lepiej, ale wewnętrznie nadal nie mam tego przekonania, że mogę funkcjonować.
3: Tak.
2: No, jak się... A odkryłeś wtedy na tym etapie już, jakie były gdzieś tam korzenie tego trudu, tej takiej stagnacji, takiego stanu beznadziei?
3: Na pewno do tego przyczyniło się wychowanie, moja historia życia. Moi rodzice też się rozstali w dosyć takich trudnych dla mnie okolicznościach, których byłem świadkiem.
2: W jakim wieku?
3: No już wtedy miałem 18 lat, ale do tego czasu...
2: Niby dorosły, ale wcześniej erozja małżeństwa też postępowała, nie?
3: Przepraszam, to nie, to było wcześniej, to musiałem mieć 16 może.
2: No tak, ale taki to młody dorosły.
3: Tak.
2: Tylko, że to zawsze jest tak, że ileś tam lat wcześniej ta erozja się zaczyna, ten rozpad więzi małżeńskiej. Dziecko też to widzi.
3: No, zdecydowanie. Myślę, że już tak od szóstego roku życia to tak trwało.
2: Nabrzmiewało
3: i myślę, że teraz wielokrotnie się mówi o kryzysie ojcostwa i męskości, tak? Więc myślę, że tutaj to obserwowałem, że tak powiem, z pierwszego rzędu, gdzie mój tata zajął się pracą, miał swoje zajęcia i tego czasu też nie poświęcał ani mi, ani mojej siostrze.
2: I podświadomie dostałeś taki wzorzec męskości.
3: No tak. To wtedy sobie jeszcze z tego sprawy nie zdawałem. To teraz się też więcej o tym mówi i dopiero po psychoterapii, po pierwszym obrocie...
2: O tym za chwilę.
3: sobie bardziej uświadomiłem, tak? Więc proces cały czas tak naprawdę trwa.
2: Czyli chcesz powiedzieć, jeśli dobrze zrozumiałem, że ten początek, ta pomoc na początku, która była gdzieś tam w świeckim jakimś ujęciu, pomógł ci jakoś zobaczyć stan, że tak powiem, techniczny, natomiast jednak nie dał ci zmiany takiej, której byś potrzebował, nie dał sensu twojemu życiu, tak?
3: Tak.
2: Czyli nawet można powiedzieć, że jeszcze gorzej się poczułeś. Widzę, niby wiem, a nie mogę z tym nic zrobić, nie?
3: Cały czas próbowałem własnymi siłami to jednak realizować i przed nawróceniem bardzo dużo wchodziłem w bardzo wiele aktywności różnych i no i starałem się...
2: Chcąc udowodnić sobie, że dasz radę, masz pomysły, jesteś taki zaangażowany, nie?
3: Tak. I zaangażowany i że Na przykład spędzając dużo czasu na kursach tańca i później po tańcówkach praktykując tańce latino, że zdobędę w ten sposób też przyjaciół, przyjaźń, bliskość, której pragnąłem.
2: Czy była trudność w relacjach?
3: No zdecydowanie,
2: może
3: tak.
2: Może nawet nie w nawiązywaniu, a utrzymywaniu, nie?
3: Tak. I to było też takim elementem, który chyba doprowadził do tego, że w końcu ukląkłem i zacząłem wołać do Boga.
2: A o tym za chwilę powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Wracamy do naszego spotkania z moim i Państwa dzisiejszym gościem Marcinem. Ciekawie zakończyło się nasze pierwsze wejście, tak, z tym informacją o tym, że wreszcie uklękłeś, nie? To też jest, myślę, że w tym duchu takiego życia troszeczkę, które toczyłeś, czy miałeś wizję tego życia i ta terapia, którą podjąłeś, też miała ci jakoś pomóc w realizacji tej wizji, nie? I te aktywności, które podjąłeś, no to takie życie macho, nie? Taki właśnie udowodnię, pokażę, prawda? Taki zawezmę się, prawda? Nie? Że gdzieś ten taki kawałek w tobie był, pewnie tego takiego udowodnienia sobie i światu, że podołam,

0: No i w takim podejściu, w takiej sytuacji na kolana, no to jest na pewno trudne doświadczenie, a jednocześnie, jak wiem z doświadczenia, mocno uwalniające. Jak to było u Ciebie?
1: No to był też proces i wtedy, kiedy to się działo, nie widziałem działania Boga wtedy, nawet jakby też ani Go nie znałem. Bardzo wiele, było bardzo wiele wydarzeń, które później złożyły się w jedną całość, które dzisiaj, jak wspominam, to naprawdę mam ciarki, że jak w ogóle taka złożoność tylu wątków, że złożyła się w jedną całość, to też jest no, nie do wyreżyserowania nawet pewnie przez żadnego człowieka, tak naprawdę.
0: Boska prząśniczka połączyła te wszystkie nitki.
1: No, to była taka sytuacja, że będąc po studiach wyższych, mając też fakultety studiów podyplomowych, pracowałem na budowie tak naprawdę.
0: Czyli chciałeś udowodnić, że będziesz super gościu, a wylądowałeś po prostu w fizycznej pracy, tak?
1: Tak.
0: No to byś musiało boleć.
1: Ale to był już też taki czas, że Pan Bóg mnie odnajdywał i kiedy go odkryłem, to nawet przez 3 lata...
0: Że nie w dyplomach jest najważniejszy kawałek, tak?
1: Tak. To nawet bez tych dyplomów, pracując po prostu na budowie.
0: Wtedy przyszło to jakieś doświadczenie, które gdzieś
1: to był taki właśnie czas też, że Pan Bóg, już Pan Bóg mnie w którymś momencie odnalazł i nawet pracując na budowie przez 3 lata, właśnie nie miałem ani takiego doświadczenia znużenia, że po prostu codziennie rano wstawałem, pracowałem 10 godzin fizycznie, wracałem do domu, długo się modliłem, miałem naprawdę wiele gorliwości i takiego pragnienia bycia z Bogiem.
0: A było jakieś wydarzenie, które Cię do tego skłoniło, pchnęło do tego, tej decyzji, czy to tak jakoś samoistnie się stało?
1: Do tej modlitwy?
0: Do tego nawrócenia, do tego właśnie...
1: Tak, to było bardzo... No właśnie to było... Proces był długi, bo to z 1,5 roku trwało. Myślę, że w pewien sposób też przyczyniła się śmierć mojego szwagra, gdzie też poczułem się odpowiedzialny trochę za moją siostrę i mojego siostrzeńca. I gdzieś...
0: Czy okoliczności zmusiły Cię do dojrzenia?
1: Trochę tak. No myślę, że do tego miało... No, przyczyniło się też to, że Pan Bóg jakoś pociągał mnie i pobudzał moje serce do tego, żeby dostrzec w mojej roli też rolę świętego Józefa. I na święta Bożego Narodzenia, pytany o to, co chciałbym otrzymać, to powiedziałem, że Pismo Święte i medalik świętego Józefa. I myślę, że to, że też zacząłem czytać po prostu Słowo Boże, że później spotkałem naprawdę w niesamowitych okolicznościach człowieka, który doświadczył kiedyś może nie śmierci klinicznej, bo spontanicznie jakby tego przejścia przez ten tunel i jakby spotkania z Bogiem sprawiło, że zacząłem w ogóle Go szukać, bo jak On mi opowiadał o Bogu, o tym doświadczeniu, to ja stwierdzałem, że nic o Bogu nie wiem, bo nie chodziłem na religię, do kościoła nie chodziłem, raczej stałem po drugiej stronie barykady, wojując z Bogiem, którego nie ma. I to, że zacząłem czytać Słowo Boże i też słuchać konferencji w internecie, żeby poznać Pana Boga, a później trafiając trafiwszy na rekolekcję ewangelizacyjno-dnowy, gdzie naprawdę działy się cuda i to całkowicie mi podczas tych rekolekcji Pan Bóg pokazał mi, czy odpowiedział na moje słowo, że jeśli jesteś, to pokaż mi to. To naprawdę dał mi takie dowody, że powiedziałem, już więcej mi nie pokazuj, bo nie jestem w stanie tego przyjąć. I także to mi dało takie doświadczenie, że Bóg jest, że jest naprawdę i jest naprawdę wszystko może i że nic w moim życiu wtedy nie było przypadkiem, co się wydarzyło do tego czasu.
0: To po takich doświadczeniach, takich okolicznościach, skąd jeszcze potrzeba dalszej pracy?
1: No, jak się okazuje, łaska buduje na naturze i tą naturę też, nad tą naturą też trzeba pracować.
0: A nawrócenia mają swoje stopnie, nie?
1: Tak, i wiara też krzepnie, krzepnie w całym tym procesie.
0: Czyli po tym pierwszym zauroczeniu, tak, tym pierwszym doświadczeniu, tym bardzo ważnym okresie tych wszystkich cukierków i objawień, przyszło świadomość, że natura została w miejscu, w którym była, tak?
1: Tak. No i też to wymaga, ta zmiana też wymaga niestety wysiłku i nie jest łatwa. I pomimo właśnie i nawrócenia, i kilkunastu lat psychoterapii, uświadomiłem sobie, że w dalszym ciągu nic nie jestem w stanie zrobić. W sensie, że próbuję was z całych sił zmienić, coś zmienić, żeby się zmieniło w moim życiu i w dalszym ciągu jest tak samo. I to był chyba taki mój drugi czas, kiedy ukląkłem i powiedziałem: Boże, zobacz, i nawróciłem się, i psychoterapia, i to, i tamto, a w dalszym ciągu nie jestem w stanie. Doświadczyłem kompletnej bezsilności wobec samego siebie. I wtedy przypomniałem sobie o 12 krokach, o których była mowa między innymi na jednym ze studiów, które zrobiłem. To było studium relacji interpersonalnych i profilaktyki i uzależnień na UKSW, o których gdzieś kiedyś słyszałem właśnie w Radiu Warszawa. I wtedy zaczęła się też praca już z Panem Bogiem, według właśnie programu 12 kroków.
0: Czy podjąłeś pracę w grupie 12 kroków, tak? Tak. Na warsztacie.
1: Tak. Wtedy
0: miałeś doświadczenie już i terapii, miałeś doświadczenie terapii grupowej. Jak ten proces warsztatowy na tym tle jakby odebrałeś? Było coś innego, nowego, czy raczej takie samo?
1: Pewne elementy były podobne, tak jak chociażby praca w grupie, tak, do której byłem przyzwyczajony, jakby dzielenie się na grupie było dosyć, stało się, było prawie że naturalne. Na pewno to, że te trzy pierwsze kroki, a przede wszystkim ostatni, żeby pozwolić Panu Bogu działać, były kluczowe w tym wszystkim.
0: Czyli inny był cel tej drogi, nie? Inny był cel tej pracy, inny był cel tych spotkań. On się coraz bardziej ujawniał, nie?
1: Tak, no i to, co na krokach było też na dalszym etapie powiedziane, że jakby to też Pan Bóg będzie nas uwalniał od tej słabości.
0: Nie? Że to nie my mamy robić, tylko my mamy współpracować, nie?
1: Tak.
0: Żeby Jemu pozwolić. To jest ta zasadnicza różnica. A co było najtrudniejsze dla takiego wytrawnego, doświadczonego wygi terapeutycznego?
1: No tak, chyba do dzisiaj najtrudniejsze jest, żeby pozwolić Panu Bogu na to, żeby On mnie uwalniał, żebym ja poddawał się Jemu i Jego prowadzeniu. No bo jeśli chodzi o krok czwarty, no miałem pewnie w jakimś stopniu już to przerobione podczas psychoterapii. Natomiast żeby pozwalać Panu Bogu na to, żeby uwalniał, żeby stawać się gotowym do tego, żeby On uwalniał, żeby nie robić po swojemu, to jest cały czas jednak chyba dla mnie najtrudniejsze.
0: No tak, w sytuacji, w której mówisz, że jakby w Twoim życiu Pana Boga za dużo nie było, dopiero po nawróceniu zacząłeś się zbliżać, poznawać, nie? No bo ogląd czy objęcie intelektualne to jedno, a doświadczenie, przeżycie to drugie, prawda? Jak się nie ma relacji, czy ta relacja jeszcze jest wątła, albo mało jest tych doświadczeń relacyjnych, no to zaufać jest trudno, prawda?
1: Tym bardziej, że no, Pana Boga trudno dostrzec. Znaczy, w sensie, to akurat nie widzi.
0: To akurat nieprawda. Nie widać go w sensie fizycznym, ale dostrzec go, jak wiesz, można. Teraz powrócimy.

0: Wolna chata.
1: Kontynuujemy nasze spotkanie z moim i Państwa dzisiejszym gościem Marcinem. Bardzo interesujące było to, ta opowieść cała o tym właśnie nawróceniu, o tym okolicznościach, o tym dojściu, o tym spotkaniu z Panem Bogiem. Bardzo to akurat nie nagrywamy, bo mina Marcina też dużo mówiła w tym momencie, kiedy przypominałeś sobie te doświadczenia. Też taka ciekawa odsłona dla mnie samego też ciekawe, bo nie tak dużo jest osób, które mają jakiś proces już terapeutyczny przeprowadzony gdzieś indziej, tak, i przychodzą na kroki. Więc te twoje konstatacje odnośnie tych właśnie doświadczeń i co jest takie najistotniejsze dla takiej osoby, nie? Że właśnie te kwestie właśnie otwarcia się na relacje z Panem Bogiem, tak, powierzenie Jemu swojego życia były dla ciebie najtrudniejsze. No ale jak skończyłeś ten pierwszy obrót, to było troszeczkę lepiej w tym zakresie, chociaż przez jakiś czas?
2: No, zdecydowanie tak. Na pewno kroki pomogły mi też zbliżyć się do samego siebie, lepiej siebie też poznać, no bo jednak w tym procesie to jest też ważne.
1: Może bardziej nie tyle poznać, bo mówisz, że już to poznanie jakby było, a może przyjąć siebie w tym poznaniu, nie?
2: No tak, to zdecydowanie i z czym pewnie i do dzisiaj się mierzę i wydaje mi się, że drugi obrót i praca z Jackiem dużo mi daje i dużo mi przybliża mnie do samego siebie tak naprawdę i otwiera nas, siebie samego.
1: Okej, to zaraz, bo jesteś w tej chwili w trakcie, więc dlatego tak do niego ciążysz tego drugiego obrotu, to ja rozumiem, ale spróbuj jeszcze parę słów na temat tego czasu po skończeniu pierwszego. Te zmiany jakoś tam się jakoś działy, jakiś czas było, różnica. Żyło się inaczej, bardziej świadomie?
2: No podczas w ogóle kroków bardzo wiele się zmieniło też w moim życiu, bo i zmieniłem pracę i to też były takie okoliczności, że z jednej zostałem zwolniony, gdzie były po prostu robione czystki po panu prezesie, który odszedł. I dostałem pracę też o taką, jaką prosiłem i tutaj jakby w tej kwestii to widzę, że Pan Bóg tak naprawdę się opiekuje. I jakby
1: czy dało się zauważyć?
2: Zdecydowanie to jego dzieło jest. I myślę, że to też to, że wtedy to moja wiara też nie była jeszcze pewnie tak dojrzała, jak staje się może teraz, to na pewno sporo się zmieniło. Zmieniło się, natomiast myślę, że ta natura moja, na której tak...
1: Stary człowiek silny.
2: Tak, no niestety... była silniejsza niż, że tak powiem, łaska, która była w stanie, którą byłem w stanie pewnie przyjąć, czy żeby mogła zafunkcjonować, no sprawiła, że w którymś momencie uznałem, że jednak potrzebuję tego drugiego obrotu.
1: Tak? Kontynuacji,
2: że...
1: Dalej być w procesie, nie? Taki... grupowym właśnie, gdzieś tam prowadzony, tak, że gdzieś jeszcze sam byłeś nie do końca gotowy, żeby dźwignąć.
2: Tak, no i tutaj pomimo, że pracowałem...
1: A długa przerwa była między pierwszym a drugim?
2: 2 lata.
1: No to już.
2: Może trochę dłużej, ale to mniej więcej taki był okres. Myślę, że w całym tym procesie i to, do czego ja dążyłem ostatecznie i stwierdziłem, że potrzebuję tak naprawdę, to pracy z mężczyzną, bo do tej pory to w mojej psychoterapia to też głównie praca z kobietą i później...
1: A na klokach też byłeś u prowadzącej, tak?
2: Byłem, tak, u prowadzącej, u Milenii. Zresztą bardzo ją cenię.
1: Pozdrawiamy.
2: oczywiście, pozdrawiamy. To jednak widzę, że kontakt
1: deficyt mężczyzny w rodzinie, prawda? Tak. Deficyt ojca.
2: Tak, i to dostrzegłem i jakby stwierdziłem bardzo wyraźnie. Dlatego po roku, po zakończeniu pierwszego obrotu zapisałem się na drugi obrót. No i chyba około roku czekałem na informację, że będzie otwarta grupa. No i tak znalazłem się właśnie u ciebie.
1: No i teraz jesteś 2 lata, tak? Coś koło tego na drugim obrocie. I jak? To samo? Inaczej?
2: No, poza tym, zanim jeszcze natarłem na kroki, to też rozpocząłem psychoterapię z mężczyzną, którą cały czas kontynuuję.
1: Też z terapeutą krokowym, to ważne, nie?
2: Tak. No i to, że właśnie pracuję z mężczyznami, to, że to też pozwala mi mierzyć się chyba bardziej z tym obrazem ojca, który niestety bardzo, ale to bardzo przekładam na wizerunek Pana Boga, tak jak jego postrzegam, jako zagrażającego. I też nawet tutaj wobec ciebie czasami przeżywam lęki, obawy, co powiesz, i czuję się stremowany, i jednak pewnie to też jest taki sygnał dla mnie, że cały czas mam z tym problem, nie? Że to jest, że cały czas postrzegam to jako pewne zagrożenie.
1: Spodziewasz się krytyki, spodziewasz się kary.
2: Tak. No ale w tej chwili jestem już na 5. kroku. Na 4. kroku, który też nie był łatwy.
1: A przecież już wszystko sobie wiedziałeś.
2: Tak, no właśnie, to było zadziwiające, że doznałem dosyć, wydaje mi się, takiego istotnego regresu nawet w którymś momentach, że funkcjonowałem nawet jak małe dziecko, tak mentalnie. Robiąc, czy w jakiś sposób destruktywny, traktując siebie, stosując jakąś negatywną narrację wobec samego siebie, jak takiego surowego dorosłego, do dziecka. I teraz na 5. kroku wydaje mi się, że zaczynam odnajdywać nową jakość relacji ze sobą, albo nawet ją odbudowywać. Może nie nastąpiło to natychmiast, w sposób cudowny.
1: Proces, dojrzewanie jest procesem, bo mówisz o dojrzewaniu. Zobacz, pozwoliłeś sobie w procesie zregresować się, nie? Do jakiegoś poziomu wcześniejszego. I teraz sukcesywnie, z kroku na, znaczy z tygodnia na tydzień, ze spotkania na spotkanie, okazuje się po tym 5-krokowym doświadczeniu, że dojrzewasz. Że Marcinek w Marcinie jest coraz większy.
2: Tak, no w ogóle dostrzegam też tą wspierającą część siebie w sobie.
1: Właśnie, zmianę stosunku do siebie, nie? Stajesz się ojcem dla Marcinka, zupełnie innym niż ten, którego znałeś.
2: Tak. No i jest to też... Nie przychodzi to łatwo.
1: No nie.
2: Nie przychodzi to łatwo, jednak taki... widzę znaczący stopień inercji, że tak powiem. I ta zmiana też jest wymagająca.
1: Ale sprowadza na twoją twarz uśmiech.
2: Tak, i też dostrzegam w ogóle, nie chcę, żeby to jakoś górnolotnie zabrzmiało.
1: Niech zabrzmi, dlaczego nie?
2: Jakieś światełko w tunelu, że ta zmiana i to życie, czyli że można właśnie przestać walczyć o życie, tylko zacząć żyć.
1: Właśnie.
2: Tak?
1: Właśnie.
2: Jest możliwe.
1: A przestajemy walczyć wtedy, kiedy przestajemy czuć się zagrożeni. To jest bardzo duża zmiana. Zmiana nie na poziomie intelektualnym przecież, bo tutaj masz wszystko poukładane, tylko na poziomie emocjonalnym, prawda? Często na tym poziomie, że go w ogóle nie dotykamy, nie słyszymy, nie rozumiemy. Zacząłeś siebie w tym na tym poziomie słyszeć, przyjmować, co najważniejsze. To zmienia zupełnie relację ze sobą.
2: Tak jak każda relacja wymaga kontaktu ze sobą i budowanie tej relacji, tak okazuje się, że budowanie relacji ze sobą wygląda bardzo podobnie.
1: Że można nie uciekać od siebie, jakiejś nadaktywności, jakiejś nie wiadomo co, nie wiadomo której godziny, tak? Można nie brać na siebie nie wiadomo ile obciążeń, żeby tylko nie poczuć siebie w sobie. Można zacząć współpracować ze sobą, a to już jest przyczynek do współpracy z Panem Bogiem.
2: Tak, choć może teoretycznie powinno się zacząć od współpracy z Panem Bogiem, to jednak jak już mówiliśmy, łaska buduje naturze i jak
1: To jest ślad Boga we mnie. Więc odkrywając i przyjmując siebie w Jego zamyśle, nawiązuję z Nim relacje i zaczynam się z Nim zbliżać.
2: To jest moment, kiedy staje się, przestaje być stoperem dla tych relacji.
1: Dokładnie, dokładnie. Dziękuję Ci bardzo, Marcin. Myślę, że ta puenta sama nam wyszła wspaniale. Na pewno jeszcze kiedyś poproszę Cię o ponowne danie świadectwa za jakiś czas. Być może jak skończymy drugi obrót, może później. Państwu dziękuję za uwagę, Tobie dziękuję za obecność i zachęcam do zainteresowania się, zostania patronami naszych audycji w Radiu Warszawa. Patronem Radia Warszawa można zostać wspierając konkretną audycję, czy w ogóle radio, szczegóły na naszej stronie. A dzisiaj dziękuję bardzo za uwagę. Zostańcie z Bogiem.
0: Wolna chata. To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM. Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
1: Poznań, 3 czerwca 1997 roku, homilia do Ewangelii według świętego Mateusza, wygłoszona w czasie liturgii słowa na placu Adama Mickiewicza podczas spotkania z młodzieżą.
2: Tak jak w czasie okupacji ludzie ginęli na frontach wojennych, w obozach koncentracyjnych, w politycznym i militarnym podziemiu, którego ostatnim krzykiem było powstanie warszawskie, tak pierwsze lata nowej władzy były dalszym ciągiem znęcania się nad wielu Polakami, i to najszlachetniejszymi. Nowi panujący uczynili wszystko, ażeby ujarzmić naród, podporządkować go sobie pod względem politycznym i ideologicznym. Lata późniejsze, poczynając od października 1956 roku, nie były już tak krwawe. Jednak to zmaganie się z narodem i Kościołem trwało aż do lat 80. Był to ciąg dalszy tego wyzwania rzuconego wierze i nadziei Polaków, którzy nadal nie szczędzili sił, żeby się nie poddać, aby bronić tych wartości religijnych i narodowych, które były wtedy szczególnie zagrożone.

0: Dio ci vuole bene.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z katechezy papieża Leona XIV o konstytucji dogmatycznej Lumen Gentium, Kościół pielgrzymujący w dziejach ku Ojczyźnie Niebieskiej. Audiencja generalna, plac Świętego Piotra, Watykan, 6 maja 2026 roku. Bracia i siostry, w perspektywie Królestwa Bożego należy rozumieć relacje między chrześcijanami, którzy dziś wypełniają swoją misję, a tymi, którzy już zakończyli swoje ziemskie życie i znajdują się w stanie oczyszczenia lub zażywają chwały. Lumen Gentium stwierdza bowiem, że wszyscy chrześcijanie zrastają się w jeden Kościół oraz że istnieje komunia i współuczestnictwo w dobrach duchowych oparta na jedności wszystkich wierzących z Chrystusem, na braterskiej trosce między Kościołem ziemskim a Kościołem niebiańskim. Jest nim owo obcowanie świętych, którego doświadcza się w szczególności w liturgii. Modląc się za zmarłych i podążając śladami tych, którzy już żyli jako uczniowie Jezusa, my również otrzymujemy wsparcie w naszej wędrówce i umacniamy oddawanie czci Bogu. Naznaczeni jednym duchem i zjednoczeni w jednej liturgii wraz z tymi, którzy poprzedzili nas w wierze, wielbimy i oddajemy chwałę Trójcy Przenajświętszej. Jesteśmy wdzięczni Ojcom Soborowym za przypomnienie nam o tym tak ważnym i tak pięknym wymiarze bycia chrześcijanami. Starajmy się pielęgnować go w naszym życiu.

0: jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
3: Uzmysławiamy sobie, do jak wielkich rzeczy nas Pan powołuje poprzez fakt, że uczestniczymy czynnie w modlitwie różańcowej, że potrafimy zrodzić dla Chrystusa, a niektórym, dla niektórych spowodować jakby zmartwychwstanie. Oni byli kiedyś Chrystusowi, a potem odeszli. Dzięki naszej modlitwom, naszym modlitwom z powrotem wchodzą na drogę Chrystusową. I na zakończenie. To, co jest istotne w Ewangelii Markowej dzisiaj, to jest to ostatnie słowo, jakie ewangelista, nie tylko Marek, bo i Mateusz to samo zanotował, z którym się rozstaje z nami tutaj na ziemi Pan Jezus. Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To do nas są słowa. Wprawdzie fizycznie wypowiedziane dla tych, którzy byli na górze zwanej Górą Wniebowstąpienia, ale poprzez apostołów to jest do nas skierowane. Idźcie na cały świat. Oczywiście, że my nie pojedziemy tu i tam, bo to jest niemożliwe. Ale czy rzeczywiście nie dotrzemy tam? To teraz, dzisiaj sobie uzmysławiamy i postanawiamy.
1: Dobre słowo pasterzy.